zaniedbanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: SK Południe News.
1: Ola Grachowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy m.in. o wakacyjnych planach miłośników astronomii ze Stowarzyszenia Polaris Sopotni Wielkiej. Przypomnimy Wam również ważny żywiecki adres, czyli Dworcowa 15, tam gdzie mieści się delegatura Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu.
0: SK Południe.
1: A zaczynamy od rozmowy z Piotrem Nawałkowskim, prezesem Stowarzyszenia Polaris OP.
2: Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Nawałkowski, prezes Stowarzyszenia Polaris OPP z Sopotni Wielkiej, czyli takiego stowarzyszenia, które skupia, no można powiedzieć, że już naukowców, ale przede wszystkim miłośników i pasjonatów ciemnego nieba.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, a w sumie to każda pora jest dobra na wysłuchanie tematyki związanej z kosmosem.
2: No dobrze, panie Piotrze, co jakiś czas, może nie często, ale spotykamy się radiowo, żeby porozmawiać o tym, co u was się dzieje. Jesteście organizacją z pokaźnym już dorobkiem.

0: pewnie wypytam też Pana o to, dlaczego, czy i na co warto spojrzeć w niebo w tych najbliższych miesiącach. No ale zacznijmy od tego, no właśnie, co w czerwcu, co przez wakacje, jak w ogóle Wam płynie ten rok?
1: Oj tak, no nasza działalność trochę jest dziwna, dlatego że my zazwyczaj nie zamykamy roku, chociaż finansowo tak, ale nie zamykamy roku w okresie stycznia, tak, czy grudnia, tak jak to się kalendarzowo robi, ale u nas jest to trochę od walnego do walnego. No i właśnie mieliśmy walne zebranie w maju, które zdecydowało tutaj o kierunkach działań na ten rok, i czerwiec jest zawsze takim miesiącem otwarcia, a więc zaczynamy właśnie od jakichś tam programów obserwacyjnych, właśnie wakacyjnych, od wydarzeń wyjazdowych, zazwyczaj ruszamy w tournée po Polsce z jakimś programem popularyzatorskim. No i co jest ciekawe, trochę się to także wiąże z decyzjami grantowymi, bo również niektóre konkursy właśnie rozstrzygane są w czerwcu.
0: Panie Piotrze, czyli tak niechcący wyszło na to, że rozmawiamy w nowym roku dla Was.
1: Tak, merytoryczny dla nas, tak, jak najbardziej, i to jest ciekawe, bo włączy się też także ze sprawozdawczością, bo my jako organizacja pożytku publicznego składamy sprawozdania właśnie w czerwcu, w lipcu za zeszły rok. No więc śmiejemy się, że w pewnym stopniu mamy taką carte blanche, tak, i możemy rozpocząć działania tegoroczne. A troszeczkę się rzeczywiście dzieje, choć szczęśliwie niektórzy w naszym gronie mówią, że no przynajmniej na szczęście nie aż tyle, co w zeszłym roku, bo w zeszłym roku no mieliśmy ogromne wydarzenia, program Discovery Space Station, czyli misja Ignis, z którą jeździliśmy po Polsce, wszystkie 16 województw odwiedziliśmy, łącznie 10 tysięcy uczniów szkół średnich, ponadpodstawowych i podstawowych brało udział w naszych warsztatach. W tym roku na szczęście takiej skali nie mamy. I troszeczkę odpoczywamy, śmiejemy się, że jak w zeszłym roku dużo pracowaliśmy, tak w tym roku kierunek główny, no to co ciekawe, Hiszpania. No i wybieramy się w tym roku na całkowite zaćmienie słońca, które będzie miało miejsce 12 sierpnia. Będzie to jedyny taki moment oczywiście zaćmienia, no długo wyczekiwanego, dlatego że od 1999 roku nie mieliśmy w Europie całkowitego zaćmienia słońca, takiego rzeczywiście na pełną skalę, że można to zaobserwować na terenie kontynentalnej Europy. No i tutaj okazja ogromna, w związku z tym już od kilku dobrych, może nie lat, raczej miesięcy zdecydowaliśmy się na taki wyjazd. Kompletujemy się tutaj składem kilkunastoosobowym. Co ciekawe, nie lecimy samolotami, ale jedziemy kamperami. Więc będzie to taka podróż trochę również przez gwiazdy, bo chcemy zwiedzić wszystkie po drodze miejscowości we Włoszech, w Austrii i we Francji związane z tematyką astronomii, szeroko pojętego kosmosu. No, co jest ciekawe, tu mogę zaskoczyć słuchaczy, mamy wolne miejsca. I to jest jeszcze ciekawostką, ponieważ będziemy jechali w grupie około 15-16-osobowej. I tu jest pewna taka, no, niespodzianka. W większości kosztów nie ma żadnych, ponieważ postaramy się to pofinansować z różnych źródeł. Od m.in. programu AstroProcent, czyli 1,5% na astronomię, nasz program ogólnopolski, który wspiera czasami takie działania właśnie wyjazdowe, nie tylko nasze, ale i także osób z zewnątrz, studentów, jakichś naukowców młodych, tak, czy ambitnych pasjonatów. I tak właśnie się stanie w tym roku, jeśli się wszystko ułoży. No i staramy się też dofinansowania. Tu z pomocą przyszła nam Fundacja Satelitarna, nasz podmiot partnerski, który również uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PRO 5, czyli tak zwana pomoc doraźna, chociaż to jest akurat życie publiczne, czyli trochę inna ścieżka. No i tutaj wraz z tą fundacją będziemy chcieli troszeczkę, no właśnie, co ciekawe, pokazać Polskę, pokazać region, pokazać naszą działalność w Hiszpanii na arenie dosyć szerokie, bo będzie tam prawie, szacuje się, 5 do 6 milionów ludzi, tak więc niesamowita sprawa. W pasie całkowitego zaćmienia będzie jeszcze więcej, ale przynajmniej my w regionie, gdzie się wybieramy, jest to prowincja Burgos, okolice obserwatorium Lodoso, no to tam się zapowiada bardzo duża liczba osób, bo tam jest też obserwatorium. Jest taka lokalna mała organizacja Astro Burgos, zaprosiła nas, mamy kontakt już od kilku miesięcy, aby właśnie do nich przyjechać. Także to jest klucz podstawowy. A dlaczego mówiłem, że można się do nas dołączyć? Bo rzeczywiście zostały jeszcze 3 wolne miejsca. I to jest o tyle interesujące, że no trzeba przede wszystkim wykazać chęć popularyzacji udziału w takim wyjeździe. On nie jest krótki, od razu mówię. Wyjeżdżamy z początkiem sierpnia, około tam 2-3 sierpnia, a wracamy dopiero 25. Tak więc jest to prawie 3 tygodniowy, ponad 3 tygodniowy wyjazd, wyprawa. No ale myślę, że niesamowita sprawa, bo mamy się także na miejscu spotkać z Fundacją Starlight, która zajmuje się między innymi obszarami ochrony ciemnego nieba, czyli takimi jak my.
0: No dobrze, ale w Hiszpanii chyba trudno mówić o tych obszarach takiego

0: stricte chronionego, ciemnego nieba, jak wy macie to swoje unikalne miejsce w Sopotni.
1: No i tu właśnie zaskoczenie. Otóż Hiszpania przoduje w Europie, tak? I to jest niespodzianka, dlatego że Fundacja Starlight, która podobnie jak International Dark Sky Association, obecnie jest to już Dark Sky International, czyli amerykańska organizacja, certyfikuje ogólnoświatowe

0: bardzo dużo na tej mapie, więc jak ktoś sobie zerknie, to zaskoczę naprawdę z tego dużo w Hiszpanii. I oni zaczęli już certyfikować miejsca także poza właśnie Hiszpanią. No i tu jest niespodzianka, chcemy być także członkiem Starlightu, staramy się o taką wstępnie, powiedzmy, przegląd tak naszego tutaj aplikowania z Sopot Niewielką, która już dzierży certyfikat Dark Sky International, czyli związany z tak zwaną community, a więc społecznością Ciemnego Nieba od 2023 roku. No ale byłoby sensacją, bo byłaby to też pierwsza miejscowość, która ma także podwójny certyfikat z Fundacją Starlight. Z tym, że tu niestety progi są trochę wyższe, bo jest to no, parę tysięcy euro do opłaty, jeśli byśmy chcieli pełną akcesję certyfikacji przejść.
1: No i podejrzewam, że też musielibyście się papierami odpowiednimi po prostu wykazać.
0: To prawda, chociaż to by było łatwiej, bo my już w większości mamy ten cały ślad przetarty, tak? Bo właśnie z certyfikacji amerykańskiej udało się dużo tutaj osiągnąć. Co więcej, oni byli zaskoczeni tym, że no, w Polsce w ogóle się ktoś tym zainteresował i w dodatku, że już mamy właśnie certyfikat z USA, więc troszeczkę byłoby łatwiej. Natomiast czy się to uda, zobaczymy. Są też pewne obostrzenia, pewne wymagania. Tutaj bardziej stawiałem na rozwój astroturystyki. Tutaj jest istotna sprawa, że również oni uznają te miejscowości, którym nadają certyfikaty, za taką perełkę, tak? Takie miejsce również zrównoważonego rozwoju pod kątem astroturystyki. Robią szkolenia, również wysyłają delegacje. Trochę szersza współpraca niż z USA, no bo Stany Zjednoczone są dalej, tak? No więc kto wie, może się uda, że z Hiszpanią tutaj taką współpracę nawiążemy. A więc osoby, które by się chciały z nami wybrać, tak jak mówię, mają szansę, że można by było się tutaj rzeczywiście włączyć pod warunkiem realizacji tych celów statutowych, a więc popularyzacji wśród osób, które będą tam także z zagranicy, tak? Tematyki astronomii, ochrony ciemnego nieba, a także samego zaćmienia. No i musi się ktoś przygotować również na troszeczkę biwakowy tryb funkcjonowania, bo są to kampery oraz namioty, tak? Więc będzie to pewnie jedno z takich miejsc do nocowania przez te parę dni. Natomiast szanse są i koszty niewielkie, bo tylko pokrywamy sobie prywatnie koszty wyżywienia, a reszta wszystko jest po stronie organizacji i sponsorów.
1: No dobrze, panie Piotrze, jeszcze na moment zatrzymajmy się przy tych obserwacjach, no, na które spora część świata, jak sądzę, no właśnie zjedzie do Hiszpanii. To będzie całkowite zaćmienie słońca. No i pytanie, czy tutaj z Polski będzie coś widać?
0: A no właśnie, nie zostawiamy też naszej ojczyzny bez, tak powiem,
1: obsługi,
0: tak, jakiegoś śladu czy tam działań z naszej strony. Będziemy mieli dyżur prowadzony też przez naszą tutaj ekipę, która nie wyjeżdża, bo parę osób rzeczywiście zostaje. W związku z tym będziemy prawdopodobnie wówczas, no właśnie, będziemy raczej troszeczkę mówili o tym pod kątem popularyzatorskim, dlatego że nie będzie za bardzo możliwości obserwacji, przynajmniej w Sopot Niewielki. Powód jest bardzo prosty, no niestety całkowite zaćmienie słońca nie będzie w Polsce widoczne, będzie tylko jako częściowe. No i najgorsza sprawa jest taka, że będzie to nisko nad horyzontem, a więc w górach, tak jak Sopotnia tutaj w otoczeniu naszych wzgórz, pagórków, tak, szczytów, no raczej to zaćmienie będzie niedostrzegalne, nieosiągalne. Jest szansa, że początkową fazę zaobserwujemy, ale już tuż nad horyzontem, oczywiście pod warunkiem dobrej pogody. I będzie to 12 sierpnia, ale teraz uwaga, będzie to jeden z czterech dni Festiwalu Ciemnego Nieba, które w tym roku się rozciągnęły na 2 miesiące, więc będzie taka nietypowa formuła. 4 dni z okazji 14 Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopot Niewielkiej. I właśnie 12, jednym z takich kulminacyjnych punktów, będzie transmisja na żywo z Hiszpanii. I to będzie w Sopot Niewielkiej na sali wielofunkcyjnej, jeśli oczywiście w tym momencie nam też się pogoda tam w Burgos w Hiszpanii trafi.
1: To panie Piotrze, teraz powiedzmy co nieco o waszym festiwalu, 14 już edycja Festiwalu Ciemnego Nieba. No właśnie, jak w tym roku, skoro troszkę formuła się przez te Hiszpanie, no po prostu się trochę zmodyfikowała. Jak będzie tym razem wyglądał festiwal? No i właśnie w jakich terminach się spotykacie i co na niebie?
0: Tak, tutaj w tym roku to nie tylko Hiszpania zdecydowała o takiej zmianie. Trochę sama prośba uczestników, turystów, osób wybierających się do Sopot Niewielkiej, bo zawsze było takie pytanie, czemu tylko jedna noc albo 2 dni, tak? Czemu nie odbywa się to dłużej, częściej albo szerzej? No, łatwo się mówi, kiedy wiadomo są możliwości, gorzej z funduszami, jak ich nie ma. Natomiast tutaj jest jednak taka trochę decyzja z tego powodu, że raz to zaćmienie w Hiszpanii, to prawda, ale druga sprawa, w Polsce całkowite, częściowe zaćmienie księżyca. Katowica również, które będzie można obserwować także w sierpniu 28. Co prawda trochę niekorzystne pory, bo to będzie nad ranem, ale z drugiej strony jest szansa, bo to jeszcze wakacje, jeszcze dużo osób ma wolne. Kto wie, jest szansa, że wtedy się to uda zaobserwować. A zatem ustaliliśmy, że będą jakby takie trzy główne punkty, przy czym 4 dni realizacji. Pierwsze terminy to jest

0: 18-19 lipca, to jest ciekawostka, będzie noc z muzyką pod gwiazdami tradycyjnie w Sopot Niewielkiej na tak zwanym naszym punkcie obserwacji numer 20.
1: To ten moment, kiedy jest maksimum Perseidów.
0: Nie, właśnie to jest przed maksimum. Z prostej przyczyny maksimum wypada akurat w zaćmienie słońca. W związku z tym tego niestety się do końca nie da połączyć. Ustaliliśmy w związku z tym, że musimy jakąś taką noc kluczową ze wszystkimi naszymi osobami tak zaangażowanymi, z całym gronem, załogą koordynatorską zorganizować wspólnie i wypadło więc na ten weekend już ze zwiększonym aktywnością meteorów w zroju Perseidy, bo tu trzeba po tym powiedzieć. Perseidy nie są widoczne tylko tam 10, 11 czy 12 sierpnia. One są aktywne tak naprawdę już od końca lipca aż do późnych dni sierpnia, nawet są tak zwane Perseidy wrześniowe. I tu jest ciekawostka, bo my będziemy więc troszeczkę zapraszali do takiej innej formuły, aby tą wspólną obserwację przenieść na lipiec z muzyką pod niebem, gołym, ciemnym, i to jest fajne, dlatego że już będzie dosyć ciemno, tak? Jest to taki moment, gdzie to jest jeszcze nie ma właśnie księżyca, znaczy nie ma już księżyca tak w pełni, jak to będzie tam później, ale dodatkowo już jest trochę ciemniej, bo noce są coraz krótsze, wiadomo, bliżej sierpnia. W związku z tym myślę, że ten weekend będzie równie ciekawym. Trochę taka formuła nietypowa, ciut wcześniej festiwal, ale to właśnie dlatego, że potem jeszcze raz spotykamy się w Sopotni 12 sierpnia na tej właśnie obserwacji lub transmisji, ale być może również jednocześnie transmisji z Hiszpanii. I tu uwaga, też będzie jeden z akcentów, ale bardziej już kameralny, obserwacje nocne w pozycji leżącej, z tym, że będą to obserwacje już bez muzyki takiej na żywo. To będzie raczej taki element dodatkowy, który będzie się odbywał właśnie w nocy również z 11 na 12, z tym, że tutaj jest pewien problem, będzie to w tygodniu, więc nie wszystkim to może pasować, więc te osoby, które pracują jednak w wakacje, no też muszą sobie gdzieś tam ten urlop pewnie zabezpieczyć, jeśli ktoś chciałby się wybrać. I oczywiście ostatnim tym etapem będzie właśnie częściowe zaćmienie księżyca, to będzie 28 sierpnia i tu te informacje bez zmian na stronie ciemneniebo.pl już od paru dni czerwca dostępne.
1: No dobrze, panie Piotrze, to przypomnijmy to wasze kalendarium. Najbliższe wydarzenia, jeśli idzie o Sopotnie, to...
0: Tak, to tutaj chyba mówimy o właśnie lipcowym festiwalu Ciemnego Nieba, czyli mamy tutaj 18-19 lipca. Później widzimy się na zaćmieniu słońca bezpośrednio i online. To będzie 11-12 sierpnia z możliwością tego kameralnego zapisania się również na obserwacje nocne, jeśli będzie pogoda. I 28 sierpnia to jest zamknięcie, czwarty dzień festiwalu, taki rozciągnięty w tym roku ten festiwal. To będzie właśnie zaćmienie częściowe księżyca.
1: No dobrze, skoro mamy już to kalendarium i te wasze najbliższe plany, jeśli idzie o wasze stowarzyszenie, no to właśnie, co dzieje się, jeśli idzie o te kwestie współpracy naukowej, merytorycznej, no bo przecież wy już dawno nie jesteście tylko pasjonatami, a tak naprawdę staliście się, można powiedzieć, pełnoprawnymi partnerami dla wielu instytucji. Udowodnił to choćby ten ubiegły rok, gdzie no naprawdę poznała was cała Polska, nie ma co się oszukiwać.
0: Trochę tak, chociaż powiem, śmiejemy się, że myśmy chyba już byli dosyć znani z różnych dziwnych pomysłów, choćby bazy marsjańskiej czy modeli Układu Słonecznego, gigantycznych planet, które były rozstawiane w różnych miejscach w Polsce. Tak, rzeczywiście trochę się dzieje, natomiast my zawsze jesteśmy non stop wierni tej idei jednak popularyzacji, tak, pasji, tego hobby, jakim jest astronomia, ale rzeczywiście no, w pewnych okolicznościach musimy się też zaangażować mocniej i takim przykładem jest kontynuowana współpraca z m.in. różnymi resortami, komisjami sejmowymi, gdzie m.in. staramy się od tego roku, dosłownie właśnie styczeń, luty, zapadły pierwsze decyzje, również na szczeblu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tutaj te również wojewódzkie fundusze w to włączyły się, aby w tym momencie zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia światła. No i to zagadnienie jest jakby no, samo przejście niestety przez nas prowadzone troszeczkę pod kątem bardziej profesjonalnym.
1: No właśnie, bo o ile sobie dobrze przypominam, pan w jednej z takich komisji jest. I to jest ważny głos tutaj, powiedzmy, z Beskid, spod tego ciemnego nieba.
0: To prawda, rzeczywiście mam przyjemność uczestniczyć w Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Jest to właśnie taki zespół ekspercki naukowców, działaczy, osób związanych ze szeroko rozumianą przyrodą, ochroną środowiska, przy właśnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tak. I to jest bardzo istotne, ponieważ jest to ciało cały czas doradcze Ministerstwa Środowiska i jest jakiś rzeczywiście sygnał, że

0: pewne zmiany następują. Ten rok chyba pod tym względem był, już jest przełomowy, bo te decyzje zapadły, tak jak mówiłem, z początku roku. Byliśmy proszeni o wyrażenie opinii na temat wprowadzenia stricte zapisów dotyczących światła, światła sztucznego, jego ograniczenia, uznawania go także za jedną z uciążliwości, czyli takich właśnie typowo zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakim jest naturalna noc. I to jest bardzo duży przełom na skalę kraju, na skalę naszej historii, no, ponad 30-letniej, a w dodatku chyba pierwszy taki krok w Polsce na tle Europy.
1: No i to jest chyba jeden z tych najważniejszych kroków, o które no, staraliście się przez lata, bo przecież nie bylibyście, Sopotnia nie stałaby się tą społecznością ciemnego nieba, gdyby nie zapisy właśnie prawa lokalnego, no tak to trzeba określić. No a tutaj mamy ogólnopolskie rozwiązania, więc to daje szansę innym obszarom ciemnego nieba. No chyba to może się do tego sprowadzać.
0: To prawda. W dodatku nie chodzi także o wyłącznie jakby tworzenie takich obszarów. Tu chodzi także o takie punktowe działania, gdzie właśnie na przykład światło jest uciążliwe dla jednego osiedla, dla jednego powiedzmy bloku, tak? Lub jakiegoś obszaru rzeczywiście naturalnego. I to są istotne punkty, bo dotąd można było, że tak powiem, no, oświetlać się bez limitu na każdą stronę. Oczywiście, że gdzieś tam są inne przepisy, ale takie dwuznaczne, gdzie mówi się o tych emisjach, tak? Gdzie ewentualnie zakłócenie tak zwanego miru domowego, tak? Czy tutaj sąsiedzkiej współpracy, tak, czy jakiegoś tam powiedzmy miru, ale no to jest jednak istotne, że nie było takiego wprost zapisu, że w zakresie oddziaływania na środowisko światło jest jednym z tych czynników negatywnych. Dotąd było ono traktowane jako jedno z wielu istniejących, ale mało ważne. No i tu pewna zmiana, myślę, że jest szansa, że nastąpi. Co więcej, to nie jest jedyny resort, gdzie takie zmiany nastąpiły, albo raczej na razie następuje zmiana patrzenia, tak, czy perspektywy na to zagadnienie, dlatego, że w dwóch komisjach sejmowych udało nam się także z naszym partnerskim, współtworzonym przez Stowarzyszenie Polaris Light Pollution Think Tankiem uczestniczyć w posiedzeniach właśnie z początku roku i tu dawaliśmy przykład tego, że trzeba podjąć pewne kroki również na zakresie ochrony zdrowia, bo to była akurat komisja do spraw ochrony zdrowia, ale i także później do spraw rozporządzeń, tak czy bardziej do spraw administracyjnych. No ta komisja akurat mi wyleciała w głowie, jak się nazywa, ale to też były działania, które między innymi pilotował nasz partnerski Light Pollution Think Tank. Tak więc te dwa jakby tutaj resorty zainteresowały się tym. Jest szansa, że jakieś kroki będą podjęte.
1: Czyli wychodzi na to, że problem ochrony ciemnego nieba, a może bardziej problem zanieczyszczenia światłem,

0: tym mówimy, ale no niestety jakby ten głos nie odbijał się odpowiednio wysoko, żeby dotrzeć do szczebli decyzyjnych, tak, czyli właśnie rządzących instytucji, które tutaj miały na to realny wpływ. I duża zmiana nastąpiła rzeczywiście po zeszłorocznej również misji Ignis, bo tutaj inicjatywa wyszła troszeczkę ze strony m.in. Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, również ze strony czasopisma Urania i kilku innych podmiotów, w tym i naszej, gdzie została skierowana taka oficjalna petycja do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No i tu była pewna zmiana, dlatego że jakby głos ten na tyle został zauważony, również nie bez tutaj przyczyny została także opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, wyrażona pozytywna, że właśnie ten problem no, jest coraz bardziej uciążliwy dla społeczeństwa, należy na to zwrócić uwagę. No i jakieś właśnie, śmiejmy się, światełko na rzecz ciemności pojawiło się tak w naszych tutaj realiach. Ale no, myślę, że do tego, żeby weszły przepisy, to jeszcze daleka droga.
1: No ale właśnie, już coś się

0: Pomagaliście wy jako pasjonaci, którzy po prostu nie mogli sobie popatrzeć w to niebo, spoglądać w to niebo ciemne, bo było zanieczyszczone światłem, bo jest zanieczyszczone światłem w wielu miejscach, ale ten problem przecież dostrzegają również naukowcy, z którymi na co dzień współpracujecie i to przecież od lat o tym mówicie i staracie się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. No i widać te efekty, no... 30 lat pracy, widać światełko.
1: To prawda, natomiast ja właśnie zwracam uwagę, że to nie jest tylko kwestia zwyczajnej astronomii, pasji i nieba. Mówimy o tym już w znacznie szerszych kategoriach, bo mówimy także i o energooszczędności, która chyba najbardziej przemawia do mieszkańców, do samorządów, tak, czy po prostu zarządców oświetlenia, no bo po co wydawać więcej pieniędzy, jak można mniej dzięki temu, że światło ucieka, znaczy świeci tylko tam, gdzie trzeba, a nie ucieka w niebo, prawda? Czy na niepotrzebne tereny. No i to jest istotne, że czynnik chyba ekonomiczny głównie wziął rolę, ale i także tak zwana, no troszeczkę chyba już nasza świadomość prawa do tej naturalności, do ochrony środowiska, do tak zwanej ekologii nocy i w związku z tym ta ekologia jest bardzo istotnym czynnikiem, czyli właśnie przyrodnicy, właśnie biolodzy, tu również wiele osób związanych z tematyką parków na przykład narodowych, tak, czy powiedzmy obszarów naturalnych, przyrodniczych, zwraca uwagę, że ta ingerencja, ta powiedzmy taka intensywna forma światła jest coraz bardziej zauważalna. Tak, nawet w tych obszarach takich zupełnie ciemnych już je to zmieniało.
0: Panie Piotrze, może ktoś słucha naszej rozmowy po raz pierwszy, choć nieraz pojawiacie się na naszej antenie, ale ktoś może odnieść wrażenie, ale o czym oni mówią? Światło w nocy, no zamknę oczy i śpię. Tak, ale no właśnie, to zanieczyszczenie sztucznym światłem tak naprawdę no ma wiele konsekwencji. Przypomnijmy, dlaczego w ogóle ten problem jest tak istotny?
1: Tak, światło sztuczne jest dobre, ale w odpowiednich ilościach. I to jest bardzo istotne, jak chyba ze wszystkim, czego używamy i co stworzył człowiek, no nie powinniśmy z tymi rzeczami po prostu przesadzać. Problem narasta w ostatnich latach i jest to zauważalne choćby na po prostu naszych ulicach, że kiedyś można było powiedzieć, że widać bardziej latarnie, że świeci niż cokolwiek oświetlała, a ten stan nie był wskazany, ale wystarczający na dawne czasy, prawda? Dzisiaj mamy tak jasno na ulicach, że można czytać książkę, ba, znaleźć igłę na chodniku, a co dopiero, powiedzmy, odpocząć, pójść spać, czy dać odpocząć w przyrodzie. Teraz wiosna, okres czerwca, maja, może Państwo zauważyli, że na przykład wielokrotnie ptaki śpiewają nie o tej porze, co trzeba. To nie jest efekt taki, że one się cieszą wiosną. To jest bardzo często zaburzenie właśnie rytmu okołodobowego i ten przyczynek jest najczęściej spowodowany właśnie zbytnią ilością sztucznego światła w otoczeniu. Nie zasypia przyroda, nie zasypiają drzewa, nie zasypiają ptaki. To jest jeden z czynników, który bezpośrednio uderza właśnie na to nasze środowisko naturalne. Nie jest to również bez wpływu na nas, czyli na człowieka, na zdrowie człowieka, dlatego, że my sami no często nieświadomie sobie robimy krzywdę, śpiąc przy pełnym świetle już wewnętrznym to rzadko, ale na przykład mając właśnie tak intensywne światło z ulic, z latarni, tak, z ulicznego otoczenia prosto w okna, no i mamy cały czas taki półmrok, prawda, albo nawet bardzo jasno. No i nasz organizm nie odpoczywa, nie wydziela się melatonina, możemy zapadać szybciej na takie choroby jak cukrzyca, jak właśnie nerwica, tak, problemy ze snem, stres, ale no przede wszystkim ostatnie, nawet nie ostatnie, ale już wieloletnie badania dowodzą, że także rozwój chorób nowotworowych, raka piersi, raka prostaty może być przyczynkiem właśnie zbytniej ilości sztucznego światła w naszym nocnym otoczeniu takim osobistym. No niestety pamiętajmy, że także sami musimy rezygnować ze smartfonów, z telewizorów, z ekranów, z tabletów, z monitorów, tego typu urządzeń na co najmniej godzinę przed snem, dlatego że większość niestety zaburza nam to całkowicie właśnie ten rytm okołodobowy, no i wstajemy rano niewypoczęci, tak, jesteśmy rozdrażnieni, nie potrafimy funkcjonować. No cóż, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. To z każdą chyba taką sytuacją jak świadome wybory, tak, świadomy wybór tego, co kupujemy, zdrową żywność, tak, czy mniej zdrową, ale smaczną, jak to niektórzy mówią, ciekawą. Natomiast no tu możemy rzeczywiście małymi krokami też zrobić dużo dobrego, a przede wszystkim musimy też mieć jakieś podstawy i właśnie tych podstaw prawnych brakowało. Czyli dotąd nie było możliwości, żeby kogoś, powiedzmy tutaj, wręcz sprawnie wezwać na przykład do ograniczenia ilości światła, które nam kieruje prosto w okna domów. A bardzo często w naszej historii wieloletniej zdarzało się, że dostawaliśmy po dzisiaj, dzień z tym maile: szanowni państwo, mamy problem, zajmujcie się ciemnym niebem, ochroną, ale nam świeci sąsiad prosto w okno, tak? I co tu z tym zrobić, bo jest to tak

0: Intensywny naświetlacz, ba, takie typowo zimne, białe światło skierowane wręcz pionowo, tak, poziomo, tak, prosto w naszą, pionowo, prosto w naszą fasadę z oknami. No i zaczyna się problem, bo nie możemy praktycznie w ogóle funkcjonować w nocy, zasnąć, bo mamy cały czas jasne jak dzień, prawda? No i takich przykładów jest mnóstwo. Często są to takie bardzo duże rozwiązania, typu na przykład centra logistyczne, jakieś powiedzmy obszary miejskie, tak, przemysłowe, przeładunkowe. Między innymi także ostatnio, co nas zaskoczyło bardzo mocno problemem, są także oświetlane drogi szybkiego ruchu, bo jednak węzły są najmocniej oświetlane w Europie, w naszym kraju. To jest dziwne, ale tak się dzieje. No i wielokrotnie właśnie mieszkańcy takich terenów zgłaszali te problemy i słusznie, bo niestety jest na ten temat ta świadomość taka ograniczona. Natomiast zmienia się to. W perspektywie tych 30 lat myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze, że dużo się pod tym względem zmienia, ale jeszcze sporo do zrobienia.
1: Panie Piotrze, trochę obawiam się tego pytania, bo może trochę zabrzmieć jak łyżka dziegciu w beczce miodu, ale o ile no, wam w Sopotni udało się naprawdę osiągnąć sporo, jeśli idzie o czynną ochronę ciemnego nieba. Co więcej, wasz głos jest nie tylko już wysłuchany w Warszawie, no, ale ma swoje konsekwencje. Ale jak to się ma tutaj na tym poletku, powiedzmy, no, powiatu żywieckiego, południa województwa? Czy jest Sopotnia jako ten bastion ciemnego nieba, potem już kwestie legislacyjne w Warszawie, a tutaj pustka? Czy lokalnie coś się dzieje więcej niż wyłącznie w Sopotni?
0: Tak, no tutaj mamy pewien problem związany rzeczywiście z takim dotarciem do może powiedzmy najbliższego otoczenia, bo sama społeczność Sopot Niewielkie doskonale wie co robimy i wiele osób się do tego włączyło i po dzień dzisiejszy utrzymuje status quo obszaru ochrony ciemnego nieba, nie instalując nowego oświetlenia, również zmieniając oświetlenie na takie, które mniej szkodzi temu środowisku nocnemu, a więc skierowane tylko w dół, ciepła temperatura barwowa z czujnikami ruchu. No i to jest duży plus, dlatego że jest to takie właśnie zrównoważone podejście do problematyki zanieczyszczenia światłem.
1: I bardzo świadoma społeczność. No, dzięki wam.
0: Tak, to jest prawda i chyba no, na skalę kraju to możemy się tym poszczycić, że jako jedyna jak dotąd tak mocno zaangażowana, ale no właśnie, to się zmienia. Natomiast no fakt, że jest problem, raczej nie mamy takiego bezpośredniego przełożenia na działania w skali powiatu czy w skali województwa. Żałujemy, dotąd może nie zostaliśmy dostrzeżeni przez samorządy, przez naszych tutaj regionalnych włodarzy, z tego powodu, że jest to problem najczęściej rzeczywiście takiej mikroskali. Dotąd to głównie miejscowości, to głównie jakieś sołectwa, jakieś osiedla były w takich inicjatywach w naszym zakresie zasięgu. No pewnym skokiem rzeczywiście jest ten moment, gdzie udało się pewne zapisy tutaj zaproponować i zostały one zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Być może będzie to jeszcze w tym roku zmiana przepisów prawa pod kątem właśnie uciążliwości światła jako tego czynnika negatywnego, ale jednak niestety pod kątem naszych regionalnych władz może jest troszkę mniej tego kontaktu. Trudno powiedzieć. Być może jesteśmy jeszcze na etapie dopiero zbierania tego doświadczenia w tej skali. Nie powiem. W ramach naszych działań struktur lokalnej grupy działania Żywiecki Raj udało się ten element bardzo mocno kiedyś zainicjować i większość z wójtów, większość z włodarzy wówczas powiatu wiedziała, co to jest ochrona ciemnego nieba, bo mieliśmy okazję wpisywać także w naszą strategię rozwoju powiatu. Tak? Więc jest to dosyć ciekawe. Ale mówimy oczywiście o lokalnej strategii rozwoju, czyli tej, którą realizuje Żywiecka lokalna grupa działania, prawda? Natomiast no, powiat oczywiście sam sobie tutaj pewne rzeczy wie. Myślę, że są osoby także i w Radzie Powiatu, które się orientują w tym zakresie. Natomiast stricte takich jakby działań zmierzających ku zrównoważonemu oświetleniu nie widzimy, to prawda.
1: Czyli jest to pole do zagospodarowania, pole lokalne, tak to nazwijmy.
0: Oj tak, i to niestety wypadałoby znowu no, zakazać rękawy i działać, tak? Bo nie ma co ukrywać, że główną przyczyną jest to, że jest nas po prostu za mało. Cały czas ta grupa jest raptem kilkuosobowa. Bardzo się cieszymy, że mamy tutaj wsparcie eksperckie w postaci Light Pollution Think Tanku. To fundacja świeża, założona dopiero 2 lata temu, również także z naszym udziałem, ale oni się tutaj jakby jednak specjalizują w badaniach, publikacjach, opracowaniach, wydania odpowiednich materiałów, również współpracy międzynarodowej, ba, są nawet zaangażowani, dosłownie teraz kończy się przygotowanie międzynarodowej strategii dla Europy Środkowo-Wschodniej.

0: związanej z oświetleniem sztucznym, o właśnie rozwoju tego zagadnienia. W wielu krajach jest to temat bardziej zauważalny. No, w Polsce, jak wiemy, jest jeszcze sporo do zrobienia, a tymczasem właśnie no, ekspansja sztucznego światła na skali Europy, co pokazuje także raport Pushing Think Tank, jest całkiem spora.
1: Panie Piotrze, rozmawiając o waszej działalności, tej bardzo lokalnej, w samej Sopotni Wielkiej, no trudno mi nie zapytać o te wasze takie mikroprojekty, które od lat no, świetnie sprawdzają się w tej małej, lokalnej społeczności, czyli między innymi teleskopy. Zabierz teleskop do domu. To działa? Nadal działa? To wciąż działa?
0: Dokładnie, działa i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ no, był to pomysł, który pojawił się w okresie pandemii, jak pani może pamięta, dlatego że chodziło po prostu o to, że nie mogliśmy się spotykać i wspólnie prowadzić obserwacji nieba, więc pomysł był taki, aby teleskopy w małej skali, mniejsze, amatorskie, zakupić w większej ilości i przekazać zainteresowanym pasjonatom lub chętnym osobom, które chcą pasję astronomii rozpocząć. I to się świetnie przyjęło, udało, ale nikt się chyba nie spodziewał wtedy w roku 2021, że projekt będzie kontynuowany aż do roku 2026. I właśnie jesteśmy w 11. edycji tego programu, programu własnego Stowarzyszenia Polaris, które co ciekawe no, nie ma obecnie wsparcia w tym zakresie. Realizujemy to samoczynnie ze składek wspierających właśnie naszych tutaj pasjonatów, naszych darczyńców. I jest taka obecnie ciekawostka, że właśnie od Dnia Dziecka rozpoczęliśmy nową inicjatywę w postaci nowego troszeczkę otwarcia tego projektu, nie tylko tak zwanych właśnie meetingów z teleskopami, one owszem dalej są kontynuowane, ale już na zasadzie trochę bardziej bezpośredniej, z Sopotnią Wielką mocno się wiążącą, a no mianowicie pod tytułem Kurs obsługi teleskopu z ciemnym niebem. No i w pakiecie. I to jest właśnie taka nowa idea, którą tutaj uskuteczniliśmy. Trochę tych teleskopów ponownie udało nam się zebrać, bo część osób po prostu sobie kupuje swoje lub po prostu oddaje, bo właśnie w tym jest to idea istotna, że nie kupujemy sprzętu i leży potem w szafie, tylko można sobie taki sprzęt od nas wypożyczyć, wziąć na co najmniej 3 miesiące, maksimum nawet i od początku do kilku lat, jak widać, są uczestnicy, którzy uczestniczą. I to jest dosyć przyjemne, dlatego że możemy taką pasję właśnie rozwijać w sposób osobisty, bezpośredni, a więc zabierając od nas taki teleskop amatorski z systemu Dobson, mały teleskop, ale całkiem spory jak na takie możliwości już podstawowe, bo 130 cm daje całkiem ładne obrazy Jowisza z księżycami, księżyca, tak, czy powiedzmy Saturna z pierścieniami. I te elementy można samodzielnie prowadzić obserwacje w domu. Ale często dużo osób zgłaszało nam, że to nie może działać tylko jako wypożyczalnia, tak? Że wypożyczam sprzęt, płacę oczywiście jakąś składkę członkowską i na tym się kończy. Tu musi być także za tym idące wsparcie i to wsparcie właśnie od teraz tej 11 już edycji oferujemy w postaci kursu bezpośredniego. No więc mając taki teleskop od nas, można się wybrać do Sopotni Wielkiej na przeszkolenie. Będzie to szkolenie wieczorne, które odpowiednio będzie prowadzone przez naszych koordynatorów działu obserwacyjnego, również członków stowarzyszenia, którzy się tym zajmują. I to będzie taka formuła, gdzie właśnie dana rodzina, pasjonat może przyjechać i z tym sprzętem spróbować swoich sił, aby po prostu umieć z niego korzystać. A więc nie tylko w tym momencie śmiejemy się wypożyczyć auto i jeździć, ale trzeba tym autem umieć również jeździć, tak? No i dosyć wesoła forma, dlatego że w ramach tego programu 11 edycji będzie można również otrzymać wsparcie techniczne zdalne. To też jest jedna z metod, ponieważ ktoś może być troszeczkę dalej od nas, do Sopotni Wielkiej ma zbyt daleko, więc może być też taka forma wsparcia zdalnego. No i jeszcze jedna nowość, którą oferujemy w ramach tego poszerzonego punktu, tak zwanego wariantu pierwszego, teraz jest to wariant A, gdzie można się również do nas wybrać na nocną obserwację później, przynajmniej raz na kwartał, z bezpłatnym polem biwakowym, namiotowym, ponieważ przy naszej siedzibie mamy takie tereny, dużo osób nas o to pytało, często są to osoby z miast, ale w okresie właśnie ciepłym mogą przyjechać do nas, czy to właśnie kamperem jakimś własnym, kamperwanem, czy pod namiot, również można korzystać z naszego zaplecza siedziby stowarzyszenia w postaci właśnie, czy to sanitariatu, czy części wspólnej i sal konferencyjnych i właśnie z tym teleskopem prowadzić wtedy takie obserwacje w naszym gronie.
1: Panie Piotrze, ale czy są jakieś konkretne terminy, kiedy, do kiedy należy się do was zgłosić? Czy macie jakieś takie zbiorcze spotkania, jeśli idzie o to poinstruowanie, opanowanie techniki obsługi teleskopu?
0: W tym jest właśnie pewna różnica. Chcemy do każdego podejść indywidualnie, w miarę możliwości naszych. No, tych teleskopów też nie mamy dużo, bo jest ich raptem 40, z czego około 20 paru jest cały czas w użytku. Więc tutaj mamy jakby z tymi 20 pozostałymi kolejną taką nową ofertę, która właśnie jest taką ofertą popularyzatorską, a więc rozwoju pasji. I jest to podejście indywidualne, a więc nie jest to tylko i wyłącznie zjazd pasjonatów, którzy prowadzą wszystkie obserwacje, można się czegoś dowiedzieć przy okazji, tak, lub po prostu pochwalić, jaki to sprzęt ktoś przywiózł. Tu chodzi o to, aby ktoś po prostu miał taką osobistą formę poprowadzenia za rękę przez tą właśnie pasję astronomii, a więc będziemy się starali na tyle możliwości, na ile to będzie, oferować konkretne, indywidualne terminy dla rodzin, osób indywidualnych.
1: No właśnie, a czy jest jakiś limit wiekowy? No bo jak dzieciak, który nas usłyszy, no właśnie, mówimy o teleskopie, no to za darmo można wypożyczyć, super, ja chcę, tak? No ale żeby to też miało sens, macie jakieś widełki?
0: Mamy widełki pod względem bardziej opieki nad takimi maluchami, jeśli już mówimy o najmłodszej grupie pasjonatów, a takich nie brakuje, wiemy o tym. Tu zachęcamy serdecznie rodziców do wspólnego udziału ze swoimi pociechami, aby właśnie troszeczkę im pomóc w tych częściach technicznych, poskładania teleskopu, jego skalibrowania, ustawienia celownika czy doboru okularów, no i oczywiście opieki wieczorno-nocnej, tak? No bo to jednak dzieci same w plener na przykład, no na pewno nie powinny pójść. Natomiast jest to też o tyle fajne, że staramy się nawet tym najmłodszym uczestnikom pokazać właśnie, że ten teleskop, który oferujemy w ramach naszego udziału tutaj członkostwa wspierającego, tak, bo to jest taka formuła oferty, mamy możliwość w tym momencie tak naprawdę nauczyć nawet osoby początkujące. Właśnie do niej głównie kierujemy naszą ofertę, naszą propozycję, aby spróbowały takiego samodzielnego ustawienia kilku podstawowych obiektów tym teleskopem, a w miarę oczywiście jedzenia rośnie apetyt. Jeśli ktoś dzięki temu rozwinie swoją pasję, później kupi własny większy teleskop, to właśnie to jest ten cel, tak? Że o to nam właśnie chodzi.
1: Panie Piotrze, muszę zapytać jeszcze o wasze, no oczywiście plany wakacyjne to już znamy, ale jeśli ktoś chciałby do was wpaść i obejrzeć choćby ten wasz model stacji kosmicznej słynny, to właśnie to wszystko działa, mimo że wy gdzieś będziecie w rozjazdach?
0: Tak, będziemy mieli cały czas dyżur na naszej siedzibie prowadzony. Będą to nasze koleżanki, koordynatorki, również stali popularyzatorzy, tak, pasjonaci astronomii, którzy będą okresowo prowadzić oprowadzania po kupule obserwatorium astronomicznego. Będziemy też starali się uruchamiać właśnie młodzieżową stację kosmiczną. I tutaj zapraszamy na naszą stronę polaris.org.pl. Jest taka zakładka nasze najbliższe działania. Będą tam publikowane mniej więcej co 2 tygodnie, co tydzień bieżące terminy, godziny, kiedy można się do nas wybrać i można powiedzieć prosto z ulicy przyjść na takie zwiedzanie głównych atrakcji. A tu teraz jest pewna niespodzianka, ponieważ do pakietu stacji kosmicznej, kolekcji meteorytów czy zwiedzania kopuł obserwatorium astronomicznego na nowo po przerwie spowodowanej z nim pandemią, później niestety już pewnymi stratami technicznymi, ponownie wraca do zwiedzania makieta Sopotni Wielkiej 2050. Jest to świeżutki projekt, dopiero co zakończony przez grupę młodzieżową w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Realizowali oni bowiem taki projekt 12-miesięczny w ramach wsparcia Unii Europejskiej. No i udało im się zbudować zupełnie nową wizję makiety Sopotni Wielkiej. Ta makieta jest w takiej skali dalej H0, ale co ciekawe, jest już bardziej precyzyjna, bardziej dopracowana, pokazuje różne epoki, różne okresy działalności ludzkiej, tak, i tutaj powiedzmy rozwoju Sopotni, i w dodatku makieta się świeci, pokazując też temat dalej problematyki zanieczyszczenia światłem w takiej skali modelarskiej. Także jeśli ktoś ma również ochotę, to zapraszamy serdecznie, będzie możliwość zwiedzania tego modelu makiety i w tym także maleńkie warsztaty modelarskie, bo będzie można zabrać takie małe pakiety do domu, zrobić sobie własne budynki. Tak więc jest to możliwe, jest to realne, będzie to dostępne przez cały okres wakacji, a jeszcze troszkę wcześniej spotykamy się na Dniach Powiatu i Dni Jeleśni, które będą organizowane w dniach 27-28 czerwca na boisku nieopodal Przyborowa, tak, będzie mnóstwo atrakcji, również przed Urzędem Gminy Jeleśnia będziemy mieli stanowisko właśnie meetingów z teleskopami, czyli teleskopów, o których mówimy, i ta oferta będzie dostępna prawdopodobnie przez 3 dni, będą także pokazy słońca, będzie można dopytać właśnie, jak wziąć udział w naszych warsztatach wakacyjnych, czy choćby właśnie wziąć ten teleskop na wakacje choćby do domu.
1: Czyli ta astroturystyka w Sopotni ma się całkiem nieźle.
0: Ma się całkiem nieźle. No i właśnie, miałaby się pewnie jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że troszeczkę mam ostatnio kłopotów.

0: kłopotów i tutaj może trochę też przy okazji, korzystając z anteny, chcielibyśmy, no może tutaj zwrócić się o pomoc do osób, które być może są w stanie nam w tym zakresie udzielić jakiegoś wsparcia merytorycznego, bowiem okazuje się, że niestety nie mamy szczęścia do pomysłu, który powstał parę już dobrych miesięcy temu. Opracowany został projekt budowlany rozwoju poddasza w Sopotni Wielkiej budynku szkoły, gdzie jest obserwatorium i sala wielofunkcyjna, do pierwszego w Polsce, no można powiedzieć, profesjonalnego Centrum Rozwoju Astroturystyki. Takie Centrum Rozwoju Astroturystyki miało być realizowane w ramach partnerstwa ze Słowacją. Powstaje tam bowiem IQ Park. To będzie pierwsza taka plenerowa wystawa związana z kosmosem w ramach m.in. działalności Żylińskiego Obserwatorium, czyli Żylińska Chwezdareń. I tam chcielibyśmy jakby z nimi właśnie taką inicjatywę transgraniczną podjąć. Niestety projekt nam odpadł, nie udało się otrzymać dofinansowania na rozbudowę tego poddasza. Problem jest dosyć banalny, mianowicie chodzi oczywiście o budżet. Koszt tego adaptowania całego poddasza z przeszklonym dachem, bo będzie możliwość także obserwacji nieba w pozycji takiej trochę, powiedzmy, bardziej kameralnej, tak, bo ma tam być także część wypoczynkowa, także część gastronomiczna i dająca także szansę rozwojowi i samej szkoły i naszego regionu, bo będzie to taki punkt stały. No i niestety tu jest pewien problem, ponieważ na razie składane przez nas wnioski akurat odpadają. Niestety, tak jak mówię, skala troszeczkę jest większa niż normalnie. Dotąd takich projektów dużych, aż tak dużych nie realizowaliśmy, bowiem inwestycja jest określona na około do 2 milionów złotych, tak więc dość spora. I w związku z tym poszukujemy osoby, instytucji, być może jakiegoś biura konsultingowego, które mogłoby nam pomóc w opracowaniu takiego wniosku, pozyskania dotacji na ten cel. Częściowo sponsorzy są, natomiast niestety brakuje na razie chyba szczęścia głównie. No i w związku z tym na razie ten projekt jeszcze jest w fazie przygotowań. Urząd Gminy Leśna tutaj również wyraża zgodę, mamy wszystkie dokumenty, wszystkie zgody, nawet już zgodę Starostwa Powiatowego na budowę, ale niestety jeszcze brakuje tego głównego czynnika, jakim jest dofinansowanie.
1: No to chyba tego właśnie czynnika finansowego wypada Wam życzyć, no przed tym okresem wakacyjnym. Może akurat coś się zdarzy.
0: Kto wie, no to jest projekt długofalowy, ale byłoby super, jakbyśmy w ogóle w tym roku mieli szansę go pozyskać, bo rzeczywiście proces zaawansowania już przygotowań, prac, dokumentacji jest duży.
1: Bardzo Panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i udanych astronomicznych wakacji.
0: Dziękuję serdecznie, zapraszamy, ciemnego nieba na wakacje i przede wszystkim pogodnego.
2: SK Południe.
3: A już w tej części magazynu Cecylia Ścieżka i ważne zmiany, które zaszły niedawno w żywieckim TCK.
1: Dzisiaj w naszym magazynie rozmawiamy z panią Cecylią Ścieżką. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jest pani szefową tutaj, szefową wolontariuszką. O, chyba tak będzie najbardziej poprawnie. Żywieckiego biura PCK, ale możecie się pochwalić, że dokonaliście pewnych zmian. Trochę zmieniła się struktura. No to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, jakie zmiany w żywieckim PCK.
4: Tak, dokonaliśmy pewnych zmian, a właściwie to zmian dokonał zarząd Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Jesteśmy już delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Generalnie niewiele się zmieni. Oprócz tego, że krwiodawcy jak zawsze będą przychodzić do naszego biura. Oprócz tego, że pracowałam 2 dni w tygodniu, będę teraz 3 dni w tygodniu, także w poniedziałki będę dostępna po południu. Krwiodawcy, którzy pracują, będą mogli już załatwiać ze mną różne sprawy. Po południu, po pracy, żeby nie utrudniać im życia, a wręcz przeciwnie, ułatwiać. Będziemy dalej działać na rzecz osób potrzebujących, wspierać rodziny w trudnej sytuacji, matki samotnie wychowujące dzieci, naszych seniorów, którzy bardzo często niestety potrzebują pomocy. Będziemy prowadzić szeroko zakrojoną edukację z pierwszej pomocy. Będziemy przy współudziale Śląskiego Oddziału Okręgowego i ręka w rękę z nim będziemy prowadzić szkolenia, ale będziemy promować wszystkie ideały Polskiego Czerwonego Krzyża. To przede wszystkim, bo ideałami Polskiego Czerwonego Krzyża to jest bezinteresowność, łagodzenie skutków cierpienia ludzkiego, to jest współpraca ze wszystkimi instytucjami, a głównie z samorządem, co w Żywcu udaje się wspaniale, bo naprawdę w Żywcu udaje się to wspaniale nie tylko z samorządem, ale również ze wszystkimi organizacjami pożytku publicznego. Tu się naprawdę dobrze pracuje, tu można pracować.
1: Ale wróćmy do tego, no właśnie, bo do tej pory było w Żywcu po prostu biuro PCK. Teraz delegatura. Trochę awansowaliście?
4: W naszej ocenie tak. trochę awansowaliśmy, ale przede wszystkim to w jakimś tam stopniu nam się uregulowała taka sytuacja prawna. Bo w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża nie istnieje coś takiego jak biuro Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast byliśmy oddziałem rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu. No teraz troszeczkę na wyższy szczebel przeszliśmy, bo będziemy delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego. Co się zmieni jeszcze bardziej, bo współpraca tutaj nasza, powiatu żywieckiego, wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża z Katowicami, ze Śląskim Oddziałem Okręgowym zawsze układała się naprawdę bardzo dobrze. Kibicowali nam, chwalili nas za to, co tutaj się dzieje. Byliśmy zauważalni, byliśmy widoczni. No co jest dla nas bardzo ważne, bo przecież o to chodzi. By Polski Czerwony Krzyż był widoczny, szczególnie tam, gdzie on jest potrzebny. A naprawdę jest wiele jeszcze miejsc, w których ten Czerwony Krzyż jest potrzebny.
1: Panie Cecylio, musimy wspomnieć o tym, co przez te ładne kilka lat tutaj dzięki Żywcu na Żywiecczyźnie, dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi działo się w tych ostatnich latach. No przecież ostatnie lata to, cofając się, wojna na Ukrainie, a jeszcze wcześniej pandemia. I to były dla Was naprawdę takie momenty, gdzie tu naprawdę było gorąco.
4: Tak, pandemia, potem wojna na Ukrainie, potem powódź i my daliśmy rady. Tak naprawdę to 2-3-osobowa ekipa dała temu wszystkiemu rady. Przez nasze ręce przeszły już chyba nie dziesiątki, a setki ton żywności, setki złożonych palet. Wszystko to naszymi rękami oczywiście. Nasze biuro to wytrzymało, choć teraz po remoncie ono już inaczej wygląda, bo po powodzi wyglądało tragicznie. No, między Bogiem a prawdą to muszę powiedzieć, że daliśmy radę w takim trudnym czasie, to damy radę przez następne lata. I będziemy się starać ze wszystkich sił stworzyć tutaj lokalne grupy wsparcia humanitarnego. Będziemy się starać organizować tak pracę Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu, tej naszej delegatury, aby Polski Czerwony Krzyż naprawdę służył pomocą, był tam, gdzie jest potrzebny, był tam, gdzie ludzie cierpią, gdzie są ludzie głodni, gdzie ludzie potrzebują naprawdę rzetelnej pomocy. Oczywiście nie zapomnijmy o tym, że Polski Czerwony Krzyż również promuje honorowe krwiodawstwo, a więc to jest to, czego najbardziej chorym i cierpiącym potrzeba. Więc będziemy ze wszystkich sił starać się edukację w szkołach średnich przeprowadzać, żeby akcje poboru krwi w średnich szkołach przynosiły takie realne owoce, realne ilości oddanej krwi. Nasze biuro, choć mały powiat, naprzeciwko oddziałów rejonowych, gdzie te struktury są zdecydowanie kilkupowiatowe, żeby nasz tutaj mały rejon był Polskim Czerwonym Krzyżem z sercem i z taką otwartą głową na różnego rodzaju nowe rzeczy.
1: Muszę zapytać o tych krwiodawców, bo miałam okazję tam zajrzeć do tej waszej szafy i tam naprawdę mnóstwo legitymacji honorowych krwiodawców. Ilu mamy takich ludzi na Żywiecczyźnie? Czy to da się jakoś oszacować? Bo tych klubów przecież bardzo lokalnych działa, no może nie mnóstwo, ale przynajmniej kilka takich prężnie działających, aktywnych.
4: Na terenie powiatu prężnie działają 3 kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub w Radziechowach, Wieprzu, w Łękawicy i oczywiście klub przy Urzędzie Miasta w Żywcu. To są 3 prężnie działające kluby. Ale oprócz tego 2 dni w tygodniu, w środę i w piątki, na ulicy Piłsudskiego jest punkt pobierania krwi. To jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ekipa wyjazdowa w Żywcu. I tam krwiodawcy też oddają. W środy to tam mają naprawdę zatrzęsienie, ale krwiodawcy nasi oddają też krew w różnych innych miejscach, na innych akcjach wyjazdowych. Oddają też krew często w Suchej Beskidzkiej, oddają krew w Bielsku. Także tych krwiodawcy my tu mamy bardzo, bardzo dużo. Każdy krwiodawca po oddaniu odpowiedniej ilości krwi może ubiegać się o legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi trzeciego, drugiego lub pierwszego stopnia. No to jest takie wyróżnienie tego krwiodawcy za to, że bezinteresownie, wielkim oddaniem i z wielkim taką miłością do człowieka tą krew oddaje.
1: Honorowi krwiodawcy mogą też liczyć na pewne zniżki, choćby w komunikacji miejskiej.
4: W komunikacji miejskiej mogą liczyć na bezpłatne przejazdy tutaj na terenie miasta Żywca, ale honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia narodu, czyli po oddaniu 20 litrów krwi. Natomiast honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, drugiego czy trzeciego stopnia mogą liczyć liczyć na przywileje wynikające, przywileje w narodowym

0: Funduszu Zdrowia, a więc otrzymanie jakichś tam szybszych terminów do specjalistów, do lekarza pierwszego kontaktu, nawet w aptece. Jest lista leków refundowanych przez ministra zdrowia dla honorowych dawców krwi zasłużonych właśnie.
1: No, można powiedzieć, że to zawsze jakiś argument, ale my będziemy przekonywać, że krew oddawać warto bezinteresownie, nie licząc specjalnie na jakieś profity.
0: Tak. I tak z ręką na sercu, uczciwie rzecz biorąc, to zdecydowana większość, bo prawie wszyscy krwiodawcy, oni oddają krew nie dlatego, że mają cokolwiek z tego. To są młodzi ludzie, którzy często nawet nie przychodzą po te legitymacje. Czasami panie z punktu poboru krwi im przypominają, ale pan już ma oddane 18 litrów krwi, dlaczego pan nie idzie po żadną legitymację? To są młodzi ludzie, którzy jeszcze do lekarzy nie chodzą, więc ta legitymacja tak naprawdę nie jest im potrzebna. Oddają tą krew naprawdę honorowo. Oddają tą krew, bo to jest zaraźliwe. Polski Czerwony Krzyż

0: To jest naprawdę coś, co się nosi nie tylko w sercu, ale w całej swojej osobie, w całej osobowości naszej. We wszystkim, co robimy, przecież pomagamy. Honorowy dawca krwi nie tylko krew oddają honorowo, ale oni tutaj Polski Czerwony Krzyż wspierają tak bardzo, że bez nich to ten Polski Czerwony Krzyż nie istnieje.
1: Wypada nam też w tym momencie wspomnieć o tych wszystkich ludziach, którzy choćby w tych takich akcjach, w tych sytuacjach awaryjnych, w tych akcjach, które były przez Was organizowane, oni tutaj naprawdę, no może nie drzwiami i oknami, ale tymi drzwiami przy Dworcowej 15 naprawdę, no walili tu po prostu. Tu cały czas coś się działo i ciągle podjeżdżał jakiś samochód, choćby z darami. Akurat wtedy miałam okazję tutaj być z naszym mikrofonem i naprawdę ci ludzie, no mieli świadomość tego, że to oni mogą w pewnym momencie również potrzebować pomocy, jakąś taką empatią się wielką wykazywali. No bez nich i tej waszej wolontariackiej pracy, tych kilku zaledwie osób tutaj w Żywcu, no te akcje by nie miały szansy się udać.
0: Tak, tak. Muszę tak powiedzieć, pochwalić się nawet, że mam ten zaszczyt być mieszkańcem tego powiatu żywieckiego, bo mam zaszczyt, a w powiecie żywieckim żyją fantastyczni ludzie. Jakakolwiek akcja, to pani powiedziała, że może nie drzwiami, oknami, bo okno jest u nas nieotwieralne, ale tak naprawdę, to proszę mi wierzyć, był taki moment, że ja nie mogłam w ogóle wejść do biura, żeby biuro zamknąć kluczami, bo miałam zawalone biuro darami, podarunkami od firm, instytucji, stowarzyszeń i ludzi prywatnych, którzy bardzo często i bardzo nam wtedy było miło, jak mówili, my do Polskiego Czerwonego Krzyża chcemy to przywieźć, bo my wiemy, że wy to dobrze spożytkujecie, że to pójdzie tam, gdzie powinno iść. Było nam wtedy bardzo miło. Agregaty prądotwórcze. Pan nam kiedyś tutaj przywiózł piły motorowe, nowiusieńkie, agregaty prądotwórcze dla powodzian. Byłam zdumiona, bo tego było tak dużo, że już nie za bardzo wiedziałam, gdzie to mogę upchnąć tutaj w biurze. A on mi powiedział, ja przywiozłem do pani, bo wiem, że to trafi szybko i natychmiast tam, gdzie jest potrzebne. No, to jest takie uhonorowanie naszej pracy. I wtedy tak człowiek, choć zmęczony, o godzinie 16 przypomina sobie, że jeszcze nie jadł śniadania, ale takiego poweru dostaje do pracy, że następna rozładowana paleta to już żaden problem.
1: Muszę o to zapytać, skoro wspomniała pani o tej pomocy na tak szeroką skalę, a tego malutkiego biura, teraz już delegatury w Żywcu, czy wszystkie te dary zostały rozdysponowane, czy ten magazyn tutaj na zapleczu jest opróżniony?
0: Tak, tak. Wygląda to w ten sposób. Każda rzecz, każdy dar, każda drobna nawet rzecz, która do tego biura przychodzi, jest przeze mnie inwentaryzowana. Ona wchodzi w magazyn, jest inwentaryzowana. Nie zginie nawet jedno jabłko. Jest wszystko inwentaryzowane, po czym przyjmowane protokołem zdawczo-odbiorczym i tym protokołem zdawczo-odbiorczym wywożone do pecekowskich magazynów. Było natychmiast. Jedna z piekarni przywiozła nam dużo chlebów. No przecież ten chleb nie będzie czekał, aż ktoś go wywiezie. W tym samym dniu już był w Krośnie. I w tym samym dniu już został pożytkowany, tak jak należy. Wszystko to, każda rzecz otrzymana od prywatnych osób czy od jakichkolwiek firm zostaje przez nas pieczołowicie zaksięgowana, pieczołowicie przyjęta na inwentarz i pieczołowicie wydana. W tej chwili na magazynie nie mam nic. Kompletnie nic.
1: Ta pustka w magazynie może świadczyć o tym, że właśnie te rzeczy, dary, produkty, one są dobrze rozdysponowane, dobrze wykorzystane i trafiają tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. No bo tych ludzi, którzy no właśnie po prostu ufają Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, nie brakuje na Żywiecczyźnie.
0: Tak, nie brakuje. Zawsze przekonujemy się o tym, jak robimy świąteczne zbiórki i kwesty przed świętami Bożego Narodzenia czy przed Wielkanocą. Zawsze ludzie podchodzą do nas, pytają, dziękują, że jesteśmy, dziękują, że mogą pomóc i naprawdę nas wspierają i pomagają. Przychodzą również do biura, przynoszą pełne torby produktów, przychodzą, pytają, proszę pani, co jest potrzebne? Co pani potrzebuje do paczek? Ja już idę do sklepu, już kupię. No to jest takie duże zaufanie do nas.
1: To jeszcze muszę zapytać o to, skoro teraz magazyn jest, można powiedzieć, pusty, może się zapełniać, ale no właśnie, czy w Polskim Czerwonym Krzyżu to działa właśnie od akcji do akcji? Czy może tam

0: pomoc, takie wsparcie, nawet na tym poziomie bardzo lokalnym, jest potrzebne, no właśnie, ciągle? Czy lepiej zachować sobie siły, środki na te akcje, no właśnie, takie większe?
1: To znaczy tak, no wygląda to bardzo różnie, bo beneficjentami głównie naszych działań to są seniorzy i coraz częściej spotykamy się z matkami samotnie wychowującymi dzieci, i szczególnie w sytuacjach, gdzie tam jest jakaś choroba dziecka, jakaś niepełnosprawność dziecka. Tym rodzinom jest naprawdę bardzo trudno, więc te rodziny zgłaszają się przy współpracy na przykład z dzielnicowymi, z kuratorami z sądu rejonowego, z sądu rodzinnego. Ja wiem, komu mam pomóc i wtedy staram się robić takie zbiórki i pomagać.
0: Czyli pomoc celowana, ta ma największy sens?
1: Tak. Tak, pomoc celowana, ta ma największy sens, bo robimy takie akcje, no w tym roku się nam nie udało zrobić akcji pod tytułem Radosna Majówka Seniora. Nie udało się nam takiej akcji zrobić z różnych przyczyn, no ale przez sześć ostatnich lat na każdą majówkę seniorzy otrzymywali od nas paczkę, a w paczce zawsze była jakaś pyszna herbata, jakaś kawa, jakieś dobre ciasteczka do kawy, jeszcze coś na obiad. Bardzo często takie akcje robimy. Potem wakacje z książką, więc przygotowujemy książkę za darmo, babcie dla wnuków biorą książkę dla siebie, to wszystko oczywiście nieodpłatnie. Dzięki wsparciu burmistrza miasta Żywca pana Antoniego Szlagora jesteśmy na Dworcowej 15 w Żywcu. Tutaj jesteśmy w środy, w piątki od godziny 7.30 do godziny 13.00 i będziemy jeszcze w poniedziałek od godziny 13.00 do godziny 16.00. Dodatkowo można nas zobaczyć na Facebooku PCK Żywiec i to chyba tyle. Może się rozwiniemy, no teraz jako delegatura będziemy się rozwijać, więc zobaczymy, co dalej jeszcze stworzymy.
0: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do Żywieckiego Biura.
2: SK Południe News.
3: Ola Krakowska, cześć, witajcie. W tym magazynie pokręcimy się po Żywiecczyźnie. Między innymi zajrzymy do budowlanki, bo i tam spotkamy się z pewnym wyjątkowym uczniem. Pojawi się także dobrze wam znana etnografka Barbara Rosiek. Słów kilka od siebie dorzuci także wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. Zapraszam.
2: SK Południe.
3: A na początek obiecane spotkanie z Mikołajem Kiełbasą, uczniem żywieckiej budowlanki.
0: Dzisiaj w naszym magazynie chcę wam przedstawić bardzo ciekawego młodego człowieka, który, można powiedzieć, wszystko co robi, dźwiga sam. A tak naprawdę jest młodym trójboistą siłowym z Żywiecczyzny. I już może pochwalić się naprawdę sporymi sukcesami. I trzeba też na początku zaznaczyć, że absolutnie nie jest zrzeszony w żadnym klubie, w żadnej reprezentacji, tylko właśnie robi to co kocha. Iba łączy to również z nauką, a nawet pracą. Ale o tym wszystkim opowie wam już nasz dzisiejszy gość, Mikołaj Kiełbasa. Cześć.
4: Witam.
0: Mikołaj, no powiedz trochę o sobie, a przede wszystkim o tym twoim ostatnim sukcesie.
4: No to chyba najprościej będzie mi zacząć od właśnie tego ostatniego, można powiedzieć, sukcesu. 26 marca byłem w Siedlcach razem z moimi kompanami, że tak powiem, sportowymi. No i udało nam się zająć naprawdę fajne miejsca na Mistrzostwach Europy Federacji XPC. Generalnie to cała nasza trójka, ja plus mój kuzyn i jeszcze taka jedna Edyta. Powygrywaliśmy swoje kategorie, no, zostając mistrzami.
0: No dobrze, to ten twój ostatni tytuł, to dokładnie jak brzmi?
4: Mistrzostwo Europy Federacji XPC w kategorii do lat 17 i 67,5 kg.
0: No dobra, zdradzimy naszym słuchaczom, że my rozmawiamy w Żywieckiej Budowlance, bo tutaj uczysz się na co dzień. No, a mieszkasz w Glince. To już na wstępie, no, masz trochę pod górkę. Jak udaje ci się to łączyć, a w dodatku jeszcze tą twoją pasją sportową?
4: Ja uważam po prostu, że nie ma rzeczy niemożliwych i jeśli człowiek jest odpowiednio zawzięty, to da się zrobić naprawdę wiele. Tak więc jakoś się to udaje. No, wstaję rano, po prostu później trochę chodzę spać. Jakoś tak się to kręci.
0: Czyli co, 5 rano?
4: Zazwyczaj tak, no.
0: Wyjaśnij proszę ten trójbój siłowy. To tak naprawdę co? Bo to kilka dyscyplin, można powiedzieć.
4: To jest generalnie sport składający się z trzech dyscyplin sportowych. Pierwszą z nich jest przysiad ze sztangą. Drugą jest wyciskanie

0: na ławce płaskiej, a trzecią z nich jest martwy ciąg.
1: Okej, okay, a skąd w ogóle w młodym człowieku, który obecnie ma 17 lat dopiero, skąd wzięła się ta pasja, no i chęć podnoszenia ciężarów?
0: Wszystko zaczęło się od mojego kuzyna, u którego właśnie zaczynałem, że tak powiem, swoją karierę w garażu. Pozdrawiam cię tutaj, Maćku, serdecznie. On generalnie jest 3 lata starszy ode mnie i w momencie, w którym już zaczynałem, no to ja też byłem takim, no, młodzikiem, że tak powiem. Mi się podobało to, jak ktoś jest właśnie taki wielki, silny, a on wtedy był właśnie wielki i silny. I, że tak powiem, stwierdziłem, że no skoro on może, no to dlaczego ja nie?
1: Rzeczywiście? Zaczęło się w garażu od takiej domowej siłowni?
0: Dokładnie tak. Pierwsze pół roku mojej, że tak powiem, przygody tam z tym sportem. Znaczy generalnie wtedy to jeszcze nie było akurat centralnie trójbój siłowy, tylko po prostu dźwiganie jakieś tak żelastwa. No to spędziłem właśnie tam.
1: Ale dzisiaj jesteś pod opieką, można powiedzieć, profesjonalnego trenera.
0: Tak, uważam, że nieskromnie, uważam, że zgłębiając temat generalnie kadry trenerskiej w Polsce, uważam, że Andrzej Dziedzic-Cięciny jest jednym z lepszych trenerów, jakich można dostać ogólnie w skali kraju.
1: To trochę jest chyba, trochę działa tu zasada cudze chwalicie swego nie znacie, że właśnie tacy ludzie są tutaj, u nas.
0: Dokładnie i uważam, że powinniśmy właśnie nagłaśniać, bo nie powinniśmy się wstydzić naszego pochodzenia i uważam, że to naprawdę nie ma znaczenia, skąd się pochodzi, skąd się jest i można być naprawdę z takiej pipidówy, można powiedzieć, jak glinka, a faktycznie robić fajne rzeczy i promować to jakoś.
1: No dobrze, uczysz się na co dzień w Żywieckiej Budowlance, dokładnie na jakim z tych profili tutaj, profilów proponowanych przez tę szkołę?
0: Od 4 lat uczęszczam na technik budownictwa.
1: No to powiedz, jak widzisz swoją przyszłość? Ten sport to taki ciekawy dodatek, który może przydać się na budowie. Czy może zupełnie rzucisz sportem? Jak się widzisz za te kilka lat?
0: To tak naprawdę wszystko zależy od potoczenia się wydarzeń, bo z doświadczenia wiem, że życie jest naprawdę bardzo nieprzewidywalne i fajnie jest mieć jakiś zarys za 5-10 lat, ale uważam, że trzeba żyć tu i teraz i działać na tym, na ofertach, czy propozycjach, czy po prostu marzeniach i przeczuciu, które mamy aktualnie w głowie.
1: No to właśnie, bardziej budownictwo, czy bardziej sport?
0: Aktualnie mogę powiedzieć, że sport, bo faktycznie jest to moja ogromna pasja. Nie spodziewałem się, że aż tak się w to wciągnę. Ale doskonale wiem, że dorosłe życie nie jest aż tak kolorowe. I jeśli będę musiał z tego zrezygnować, no to jestem na to gotowy.
1: Ale póki co, no to właśnie, pniesz się w górę i jesteś na tym etapie, gdzie możesz już przeskakiwać do kolejnej kategorii i te wyzwania mieć wciąż wyższe.
0: Wie pani, jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A że tak powiem, ja bywam głodny.
1: Wyjaśnij, na czym polegałby ten przeskok. To chodzi o kategorię wiekową. No, 17 lat to jeszcze ci całkowici juniorzy, jeśli tak można powiedzieć.
0: Tak, zgadza się. Potem występuje kategoria 17-19. To są subjuniorzy. 20-23, no to już są ci oficjalni juniorzy. Potem już jest powyżej 23 roku życia, to jest kategoria open. Tylko że u mnie ta zmiana kategorii polega nie tylko na tym, że po prostu kończę 18 lat i wchodzę w ten dorosły tryb życia, że tak powiem, ale polega ona jeszcze na tym, że po prostu dużo kilogramów muszę dołożyć na samej wadze u siebie, bo te niższe kategorie wagowe po prostu ograniczają mój potencjał ze względu na mój wysoki wzrost.
1: Czyli będziesz mógł się najeść.
0: Taki jest plan.

0: Osoby z kategorii 74 kg czy tam 83, to wcale nie jest tak, że trzeba być po prostu otłuszczony, że tak powiem, żeby dużo dźwigać. I fajnie, że ten mit jest powoli obalony.
1: No dobrze, ale ty jesteś, no można powiedzieć, trochę takim outsiderem, nie jesteś nigdzie zrzeszony, a jednak stawiasz sobie kolejne wymagania, kolejne wyzwania, no i po prostu pojawiasz się na tych zawodach, na mistrzostwach, to podejrzewam, są też spore koszty.
0: Zgadza się, ostatni wyjazd trochę mnie zabolał, że tak powiem. Troszkę na niego zbierałem, no na szczęście mam ten plus, że mam tą możliwość generalnie po prostu z zarobku. Wiem, że wiele osób mogłoby to powiedzieć, że jako minus, że generalnie, że brakuje im czasu, że jest to utrudnienie w tej karierze sportowej. Ja uważam to za ogromny atut i za szansę, za którą dziękuję po prostu Bogu, że się trafiła, bo to jest część procesu. Faktycznie siła fizyczna i przygotowanie motoryczne to jest jedno, ale przygotowanie mentalne to jest połowa, jak nie więcej, sukcesu.
1: No to właśnie może dlatego to idzie tak dobrze do przodu, że ty masz poukładane w głowie, po prostu.
0: Czy mam poukładane w głowie? No myślę, że jakby spytała pani moich znajomych, to mogłoby być inaczej. Ale dobrze, na potrzeby programu możemy uznać, że tak. Na pewno myślę, że jest to czynnik, który buduje w pewien sposób charakter. I uważam, że im młodziej zacznie się wykonywać po prostu i podejmować ciężkie wyzwania, tym lepiej odbije się to na życiu dorosłym.
1: No dobrze, ale co dalej? Szukasz sponsorów? No właśnie, nie brniesz specjalnie w jakieś kluby, zrzeszanie się, stoisz trochę z boku, a jednak no chcesz więcej tych kilogramów dźwigać i osiągać jednak te kolejne sukcesy. No to co? Szukanie sponsora teraz?
0: Nie ukrywam, byłoby to naprawdę spore ułatwienie. Jak najbardziej jestem otwarty na każdy rodzaj współpracy. Ale nie jest to czynnik warunkujący mój dalszy start. Bo uważam, że w momencie, w którym faktycznie kocha się to, co się robi, to nie ma ograniczeń. I jeśli będzie trzeba, no to będę po prostu więcej pracował. Jestem uparty, wiem.
1: No i zawzięty z tego, co udało mi się usłyszeć.
0: To chyba już kwestia genów. No, genów się nie oszukuje, tak?
1: Sport siłowy, mimo że powiedzmy Śląsk, Dolny Śląsk, to są takie tereny, gdzie ta dyscyplina, akurat trójbój siłowy, ma się całkiem nieźle i tam są utytułowani choćby zawodnicy i kluby. No ale to nie jest sport, no powiedzmy, jak piłka nożna. Tu raczej choćby szansy na takie zarobki, na taką sławę raczej nie ma. To jest trochę sport niszowy?
0: Jestem w stanie powiedzieć tak, że jest to sport na pewno niszowy, jednak przez ostatnie lata, od początku tak jakby momentu, w którym zacząłem się interesować faktycznie tym sportem, do momentu dzisiejszego, ten sport zyskuje na popularności w błyskawicznym tempie naprawdę, i to nie tylko w Polsce, tylko mówimy ogólnie o poziomie światowym. Jest organizowane coraz więcej imprez, zakładane są coraz to nowsze federacje, pojawia się coraz więcej sponsorów po prostu z branży, chcących wspierać młode osoby. No u nas w Polsce to wygląda troszkę inaczej jednak, bo no u nas jest ten kult trochę piłki nożnej jednak. niestety. I inne sporty nie są tak popularyzowane, jak to jest w innych krajach. Ale przyjemnie mi się patrzy na to zjawisko i mam nadzieję, że mój sport, że tak powiem, będzie rozwijał się dalej prężnie i że kiedyś więcej osób będzie o nim słyszeć. Też można zauważyć, że po tej pandemii koronawirusa coraz więcej osób interesuje się samą siłownią, a z siłowni do trójboju siłowego już generalnie nie jest tak daleko. I coraz więcej osób słyszy po prostu o tym, bo faktycznie w momencie, w którym zaczynałem, no to i rozmawiałem z jakimiś osobami, mówię, że trenuję tam pod zawody i tak dalej, i mówiłem o trójboju siłowym i ludzie się zastanawiali, co to w ogóle jest. A teraz już jest to coraz rzadsze zjawisko i coraz więcej osób już nie patrzy na mnie z takim zdziwieniem i jak trochę na wariata. Także bardzo mnie to cieszy i oby tak dalej.
1: Muszę cię zapytać trochę o ten sport ludzi młodych. Jak to jest? Czy my jesteśmy dzisiaj w stanie obalić te

0: mit, że to po prostu ludzie, którzy siedzą większość dnia przed komputerem, czy telewizorem, czy nawet komórką, żyją bardziej w tym świecie wirtualnym? Czy no właśnie, jesteś w stanie dać jakąś nadzieję, że wcale tak nie jest z młodymi, że jednak chcą się ruszać, no właśnie, szukają swojej niszy, szukają sposobu na siebie, ale to jest no powielany, ale mit o młodych?
1: Chciałbym powiedzieć, że nadzieja umiera ostatnio i nadzieja zawsze, że tak powiem, jest na odmianę pokolenia. Po części prawda zawsze leży po środku, tak? I faktycznie wygląda to w taki sposób, że wiele osób z tego młodego pokolenia spędza, że tak powiem, swój wolny czas przed komputerem, czy po prostu nie wykorzystuje go na aktywności fizyczne i uważam, że to też nie powinniśmy karcić tych ludzi za to, że mają inne pasje niż inni, bo żadna pasja nie jest równa innej. To są, i nie ma co w ogóle tego porównywać. Jednak po prostu z moich obserwacji, czy z jakichś tam rozmów z innymi osobami, jestem w stanie też stwierdzić, że coraz więcej osób faktycznie interesuje się faktycznie, nawet jeśli nie sportami siłowymi, to takim zadbaniem o własne zdrowie, że robi się teraz z tego taki trochę popularny trend, że siedzenie w domu już jest passé, że coraz więcej osób faktycznie chce wychodzić na to pole, chce podejmować się różnych aktywności fizycznych i to jest naprawdę super, bo uważam, że nie ma drugiej takiej rzeczy na świecie, która uczyłaby tyle co sport. I w tych dziedzinach, w których sport, bo to jest bądź co bądź determinacja, talent to jest jedno, ale ciężka praca zawsze bije talent, który nie jest wykorzystywany w odpowiedni sposób.
0: No dobrze, to powiedz naszym słuchaczom, co daje ci sport? Wyzwala te endorfiny, zapominasz o Bożym świecie, czy to cię jakoś umacnia, motywuje? No, co ty z tego sportu masz?
1: Przede wszystkim na początku to był sposób na zabicie nudy. Ja po prostu bardzo długo się nudziłem, nie miałem co ze sobą zrobić i to było, że tak powiem, pierwsze, co mi wpadło do głowy. Może, kurczę, spróbuję, może to będzie to. No i z początku robiłem to z nudów. Nawet nie była to jakaś moja pasja, bo na początku mi po prostu nie wychodziło. Ja nie lubię, jak mi rzeczy nie wychodzą. Myślę, że jak większości osób. A potem jakoś zaczęło mi się to podobać i w momencie, w którym złapałem pierwszą jakąś taką kontuzję, która mnie wykluczyła na moment, no to zdałem sobie sprawę, kurczę, no oszaleję, no nie mogę zrobić treningu. No jak to tak, jak to żyć tak, nie?
0: Resetujesz sobie choćby głowę, idąc na taki trening? To jest tam magia sportu?
1: Bardzo, bo był taki okres czasu, gdzie po prostu, czy to nieważne, czy jest jakiś mniejszy, większy dołek po prostu w życiu, jakieś sprawy nas przytłaczają, czy nie przytłaczają. Dla mnie w momencie, w którym faktycznie zaczynam trening, on trwa, dajmy tam te 2,5-3 godzinki, to pomimo tego, że mam po prostu wielu znajomych, z których mogę trenować, to jednak najlepsze są te treningi samemu. Wtedy człowiek najbardziej się może wyciszyć, skupić się na czymś i w ogóle odciąć się od spraw, które, że tak powiem, go przytłaczają na co dzień. W momencie, w którym się stresujemy czymś bardzo, no to zajmujemy sobie głowę. To jest trochę jak z używkami. Słyszała pani na pewno o tym, że łatwiej papierosy zastąpić, aniżeli rzucić. No to tak to trochę działa ze stresem, dokładnie. W momencie, w którym stresujemy się czymś bardzo i mamy coś, co odcina nas zupełnie od świata, no to jakoś łatwiej sobie z tym wszystkim poradzić.
0: Muszę jeszcze cię zapytać trochę o tę kuchnię, no w zasadzie trochę nawet i dosłownie trójboisty, no bo wspominałeś o tym, że ty bardzo musisz kontrolować wagę. To właściwie co ty możesz jeść, czego nie możesz i gdzie musisz uważać? No bo choćby te kategorie nie tylko wiekowe, ale wagowe są bardzo restrykcyjne. No ale podejrzewam też suplementacja, no to wszystko musi hulać w tym organizmie.
1: Po takim czasie to już jest raczej przyzwyczajenie po prostu i taka rutyna dzienna, że tak powiem. Moje podejście jest takie, że w diecie jest miejsce na wszystko. I to też bardzo nie podoba mi się taki mit utwierdzony raczej w tym starszym pokoleniu. Ludzie w momencie, w którym chcą schudnąć, no to podejmują się jakichś skomplikowanych diet. Rada jest prosta, po prostu trzeba jeść mniej niż się potrzebuje. Jakby nie ma prostszej jakiejś metody i innej w zasadzie. No w momencie, w którym jemy mniej niż się potrzebuje, no to po prostu chudniemy i gubimy ten nadmiar, który nie jest nam potrzebny lub który nam się nie podoba. Ja na co dzień nie pilnuję jakoś bardzo tych kalorii.

0: Bóg mnie obdarzył akurat takim metabolizmem, że mogę sobie i podjeść, i ta waga jakoś nie idzie jakoś bardzo do przodu. Przed zawodami jest to najcięższy moment, w którym faktycznie trzeba ścinać trochę tej wagi, ale ta redukcja, jeśli mówiąc typowo o jedzenie, nie jest jakaś ciężka. Tu się rozchodzi raczej o tą wodę, no bo to zbijanie wody to jest naprawdę ciężki proces i te ostatnie już tam 30-40 godzin przed ważeniem, no to już jest faktycznie ciężkie.
1: Podejrzewam, że też kwestia suplementacji, białka, to wszystko też chyba kosztuje.
0: Zgadza się, chociaż ja z suplementów nie korzystam jakoś na potęgę, no to się ogranicza jedynie do jakiejś kreatyny, chociaż w momencie, w którym planuję jakieś

0: podstawiam. Kreatyna po prostu działa tak, w taki sposób, że zatrzymuje tą wodę w organizmie, przez to wyglądamy pełniej i bardziej nabito. Białka w zasadzie też, kurczę, średnio potrzebuję w tej mojej diecie, no bo dostarczam go z normalnego jedzenia. I w momencie, w którym komuś tego faktycznie brakuje, no to spoko, polecam. Jedyne, co się przydaje, no to węglowodany w proszku. To jest, no bo węglowodany to jest energia, to jest cukier, to jest glukoza. Jednak ten organizm musi, że tak powiem, mieć z czego działać.
1: No dobrze, trochę sobie już tutaj gawędzimy, ale powiedz, czy ciebie można znaleźć gdzieś w internecie? Jakaś strona, Instagram, TikTok, tudzież wszystkie te media, gdzie no również na sporcie można nieźle zarobić?
0: Na razie jedynie czasem okazjonalnie zdarzy mi się udostępniać jakieś tam moje urywki z treningu, czy jakieś po prostu tam lepsze podejścia na swoim Instagramie. Jednak zastanawiam się nad tym, żeby po prostu nie rozszerzyć swojej działalności, jakieś inne social media. Wszystko się rozchodzi o czas i uważam też, że jeśli się czegoś nie czuję, to nie powinno się tego robić, a ja muszę to po prostu poczuć.
1: Na razie czujesz ciężary.
0: Na razie czuję ciężary i czuję głód.
1: Czego ci życzyć? No właśnie na tym etapie ewentualnego przejścia z tych kategorii wiekowych i wagowych?
0: No na pewno powodzenia, bo jest to proces długotrwały i przede wszystkim myślę wytrwałości, no bo to jest wszystko, że tak powiem, proces trwa, ale procesowi trzeba zaufać.
1: No to jeszcze ostatnie pytanie, kolejna rywalizacja, kolejne zawody, kiedy, gdzie, kiedy mamy trzymać kciuki?
0: Jeśli się uda, to już w październiku w Mysłowicach, w Polskiej Lidze Trójboju. Zobaczymy, jak pójdzie moja, że tak powiem, transformacja z kategorii na kategorię, ale trzymam kciuki za to, żeby mi się udało wystartować jeszcze tego roku.
1: W takim razie i my będziemy trzymać mocno kciuki. No i powodzenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: SK Południe.
3: A już teraz w magazynie spotkanie z etnografką Barbarą Rosiek.
1: Dzisiaj mamy okazję rozmawiać z panią Barbarą Rosiek, etnografką Muzeum Miejskiego w Żywcu, a tematem naszej rozmowy będzie gwara. No bo okazuje się, że to nie tylko mowa, bo to coś dużo, dużo głębszego. Tak to jest, pani Barbaro?
4: Dzień dobry, witam. Dokładnie tak jest i możemy na gwarę popatrzeć właśnie jako na taki zewnętrzny wyznacznik naszej osobowości, naszej tożsamości, ale nie tylko.
1: Pani Barbaro, muszę zapytać o tą pierwszą jakby kluczową sprawę, czyli o coś w rodzaju definicji gwary. Czy da się jakoś jednoznacznie zdefiniować gwarę? No bo pewnie językowo dałoby się to zrobić.
4: Tak, językowo robią to specjaliści. Ja bym tu absolutnie nie chciała wchodzić w ich kompetencje. W ogóle nie czuję się właśnie kompetentna do tego, żeby definiować. Natomiast tak jak ja czuję gwarę, jako osoba stąd, pochodząca właśnie, urodzona, żyjąca na Żywiecczyźnie, równocześnie etnograf, dla mnie gwara jest mową serca, a jeżeli jest mową serca, to jest mową naszych przodków, bo to dzięki nim do naszych czasów dotrwał sposób wypowiadania się. I ten sposób wypowiadania się, oczywiście on jest klasyfikowany przez językoznawców, nasze gwary żywieckie, bo trudno tu mówić o jednej gwarze, chociaż jest pewna jednolitość, są wspólne cechy dotyczące mowy na całym regionie, na całym obszarze Żywiecczyzny, więc one pozwalają nas wyodrębnić jako grupę etnograficzną, bo mowa, gwara jest też jednym z wyznaczników przynależności do pewnej grupy kulturowej, ale te gwary raczej bywały tu, dlatego że związane to było i z częścią obszaru żywieckiego, przede wszystkim z sąsiedztwem, z granicami i z wpływami tych grup sąsiedzkich. Więc mamy do czynienia z mową, jeżeli chodzi o gwarę żywiecką czy gwary żywieckie, klasyfikowaną jako grupa małopolska, też do grupy języków gwar podhalańskich jesteśmy zaliczani, ale cały czas musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy na granicy Małopolski i Śląska. I to ma bardzo duży wpływ na naszą kulturę i z

0: zwłaszcza widoczne to było w mowie, w języku.
1: No właśnie, czy to jest trochę ten mechanizm, że to w jakiej kulturze żyjemy, ba nawet w jakim domu żyjemy, czy w miejscowości, w tym najmniejszym obszarze, to potem nas trochę też językowo definiuje? To wszystko po prostu potem wychodzi w takiej choćby spontanicznej rozmowie?
0: Tak, dokładnie tak, bo przecież to, czym my jako dzieci nasiąkniemy w domu, zostaje z nami na całe życie. I no już pokolenie moje, czyli ludzi już w słusznym wieku i nieco młodszych osób jest kształcone w szkołach. Dominuje język, poprawny język polski, ale mowa potoczna. Natomiast jest cała masa rodzin, gdzie ta mowa potoczna, która też jest podyktowana warunkami związanymi z pracą, z zawodami, które ludzie wykonują, gdzie trudno go dać gwarom, tylko mówi się właśnie może nie bardzo poprawnie po polsku, ale mówi się właśnie tą mową potoczną. Są rodziny, gdzie to dominuje, ale są rodziny, gdzie jeszcze, zwłaszcza gdzie są osoby starsze, zauważamy bardzo duży wpływ gwary. I to zarówno w zakresie słownictwa, jak i sposobu wypowiedzi.
1: Czy to jest trochę tak, że my być może w jakiejś części, ale nieświadomie używamy tej gwary, że to po prostu no, z nas wypływa i gdzieś tam wyłazi? No bo właśnie u nas po prostu tak się zawsze mówiło.
0: Tak, są takie sytuacje i przede wszystkim ta gwara, cechy właśnie tego sposobu wypowiadania się, bo gwara jest mową, nie była językiem pisanym, tylko jest mówiona i zawsze taka była. Dzisiaj są zapisywane treści gwarowe, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast gwarą mówiło się przede wszystkim w swoim najbliższym środowisku, więc w rodzinie, w domu, wśród sąsiadów. I nawet do tego stopnia to było taką z jednej strony możliwością spontanicznej wypowiedzi, a z drugiej strony, gdyby się inaczej mówiło, to byłoby to odbierane jako takie wywyższanie się, puszenie się, że nie jest już nasz, już wyszedł stąd, że w tym najbliższym środowisku, w placu, wśród sąsiadów, w rodzinie, no leży inaczej, no trzeba było go dać po swojemu.
1: Czy to tak funkcjonuje, skoro gwara, tak jak pani wspomniała, to jest no właśnie ten język, ale mówiony, wypowiadany, wypływający z naszego wnętrza, to można snuć taki domysł, że właśnie to jest język żywy. No pytanie, czy wciąż ta gwara, powiedzmy na tym obszarze żywiecczyzny, jest wciąż żywa?
0: Jest to język żywy i trudno, żeby było inaczej. On zawsze był żywy. W którymś momencie zaczęły na przykład pojawiać się w większej ilości chociażby określenia słowa, nazwy, idące właśnie od strony Śląska, idące też z innych języków, idące z pogranicznych grup, z którymi właśnie region żywiecki graniczy. A dzisiaj również mówią gwarą osoby podczas na przykład różnych uroczystości, podczas różnych imprez folklorystycznych, przeglądów folklorystycznych i na przykład nagle pojawia się, bo wiecie, bo to fajne. A fajne to nie jest z przyszłości, prawda? Więc dalej pojawiają się wyrazy, które są w tej chwili no, w obiegu. Ale one są wplatane właśnie w ten sposób wypowiadania się, w ten sposób ekspresji taki tradycyjny.
1: Pani Barbaro, a czy my, jeśli idzie o gwarę, sporo zawdzięczamy temu właśnie okresowemu ruchowi folklorystycznemu? Bo był taki moment w historii, parę dziesiątek lat wstecz, ale ten ruch folklorystyczny no, kwitł tu na Żywiecczyźnie. Czy to pozwoliło na właśnie utrwalenie, zapis, no, na to, że ta gwara ma szansę jednak jeszcze trwać? No, nie tylko w tym przekazie, powiedzmy, rodowym, ale no właśnie, jest już trochę zbadana.
0: Tak, i oczywiście, że gwara dzięki ruchowi folklorystycznemu została w jakimś wymiarze zachowana, ponieważ występy, przynajmniej te, które obejmowały przekazy idące z,

0: przeszłości, czy w formie opowieści, czy pieśni, przecież bardzo popularnych w występach zespołów folklorystycznych, czy jakichś scen obrzędowych, wymagały tego, żeby tam używać języka właściwego dla danej sytuacji, dla danej pory, okresu, miejsca i tak dalej. Więc to na pewno bardzo duże znaczenie miał ten ruch folklorystyczny dla zachowania, ale nie tylko, bo na przykład pojawiły się możliwości publikowania gwarą, chociażby wydawany od przed wojny, przed II wojną światową wyszły pierwsze roczniki Groni, potem reaktywowane wydawnictwo po wojnie jako Groni, jako Karta Groni, teraz wróciły jako Groni, gdzie jest arkusz literacki i gdzie wielu twórców ludowych może publikować swoje utwory i gwarą, i nie tylko gwarą, ale gwarą również. Tak samo wiele osób, które gwary używały i używają, gawędziarzy, mogło wydawać swoje tomiki. Dzięki też opiece Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, grupy literackiej, która tam działa właśnie przy Towarzystwie Różni. Więc to są możliwości dające ochronę dla tego języka. To na pewno ruch folklorystyczny się do tego przyczynił. Ale jest też druga strona medalu, edukacja powszechna, która w moim pokoleniu przynajmniej, i wiele osób to potwierdzało, spowodowała takie poczucie, że używanie gwary jest czymś wstydliwym, tak godo.
1: No wasze pokolenie właśnie w tej perspektywie wzrastało.
0: Tak, nasze pokolenie właśnie wzrastało w tej perspektywie, gdzie owszem, myśmy w szkole używali powszechnie naszej mowy, każdy swojej. Jedni to mieli właśnie ten język potoczny, inni gwarowy, ale się pojawiało dużo słów chociażby gwarowych. Natomiast no, ja rozumiem, że po to jest szkoła i po to była i jest edukacja, żeby nas nauczyć poprawnej polszczyzny i chylę czoła przed nauczycielami, którzy to realizują. Natomiast no, wówczas było tak, że tak jakbyśmy się czuli napiętnowani, że my jesteśmy, że używanie tego języka jest czymś niewłaściwym, gorszym. I wstyd się do tego przyznać. I nawet jak się gdzieś wyjeżdżało, czy nawet potem już będąc na studiach, trzeba się było pilnować, żeby, no, żeby nie mieć etykietki, że taki wsiok. Bo niestety to tak wtedy funkcjonowało, że człowiek, dzisiaj jest zupełnie inaczej i dobrze, że się to wszystko zmieniło, ale wtedy człowiek ze wsi, bez względu na jego wartość, szeroko rozumianą wartość, walory, talenty i tak dalej, no był tak z przymrużeniem oka traktowany jako ten, który no stoi gdzieś tam w tej hierarchii cywilizacyjnej, nie do końca na tym samym poziomie, co pozostali.
1: Pochodzenie miało kolosalne znaczenie wtedy.
0: Miało znaczenie, co oczywiście nie blokowało możliwości edukacji, uczenia się, studiowania i tak dalej, ale no taki był, przynajmniej ja to tak czuję i pamiętam i wiele moich znajomych właśnie z mojego pokolenia, że no nie chcieliśmy się do końca przyznawać, że pochodzimy ze wsi, bo taka była, ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, jak przyjeżdżali letnicy i takie teksty na przykład gdzieś tam nad Sołą czy

taka była, ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, jak przyjeżdżali letnicy i takie teksty na przykład gdzieś tam nad Sołą czy

0: to wyglądało wtedy?
1: Muszę o to zapytać, bo mam wrażenie, że teraz właśnie jest chyba taki trend, że my zaczynamy na nowo trochę grzebać w swojej przeszłości, ale tylko po to, żeby siebie w jakiś sposób w tym odnaleźć, jakoś siebie zdefiniować, no i właśnie w tej linii, w tej tradycji, również w mowie, siebie na nowo właśnie spróbować odnaleźć i zdefiniować. Poszukiwanie własnego ja również w gwarze, w słowie, w tej mowie, która wydobywa się właśnie z naszego wnętrza. To też jest właśnie, czy pani jako etnografka również to zauważa obecnie?
0: Dokładnie tak. Był taki etap, no pół wieku to mniej więcej trwało w czasach PRL-u, że cały ruch folklorystyczny i ochrona kultury ludowej była postrzegana tak zewnętrznie. I ja to tak czuję i wiele razy na ten temat mówiłam, że to, co idzie z naszej tradycji, wtedy postrzegaliśmy tak dwutorowo. To, co jest w moim domu, coś nie nazywamy kultywowaniem tradycji, tylko jest po prostu życiem, prawda? Chociażby sposób świętowania. I to, co jest w ruchu artystycznym, w ruchu folklorystycznym, jako ten tor taki zewnętrzny. I to nazywano, postrzegano jako kultywowanie tradycji. I to wyglądało przez dłuższy czas tak, że wiele zespołów folklorystycznych ubierało kostiumy sceniczne, odgrywało role, zdejmowało kostiumy i wracało do swojej codzienności. I tu można powiedzieć, że taki dla mnie pojawiał się dysonans, no bo jakże to, tam gram rolę, moją rolę, nie moją rolę. To było różnie, w zależności od tego, kto był członkiem zespołu, czy się tylko tego wyuczył, czy prezentował to, co szło z jego duszy. A dzisiaj mamy taką sytuację, w XXI wieku to się bardzo mocno przejawiło, że ten ruch folklorystyczny nie był już tylko prezentacją artystyczną, która dostarcza doznań właśnie takich w tym wymiarze właśnie artystycznym, ale jest prezentacją też siebie i wiele osób zaczęło szukać, jak otworzyły się granice, jak stała się możliwość wyjazdów zarobkowych i nie tylko, i kontaktów, i współpracy. Przecież mnóstwo ludzi dzisiaj, pracując zawodowo, używa języka angielskiego, współpracując z Azjatami, ze Stanami Zjednoczonymi. To jest codzienność i te kontakty, i nie tylko te kontakty, ale cały ruch turystyczny i tak dalej, gdzie możemy się przemieszczać, powoduje to, że cała masa młodych ludzi, dzisiaj już też może takich 40-latków i młodszych, zadaje sobie pytanie: aha, a moje, a gdzie moje, a jakie jest moje? I przeszliśmy przez taki etap, że mnóstwo młodych ludzi wracało do muzeum z pytaniem konkretnym, na przykład, bo mieszkam gdzieś tam, nie wiem, w Wielkiej Brytanii i robię jakąś uroczystość świąteczną, niech mi pani podpowie, co by takiego było naszego, żebym tam mogła pokazać, prawda? Więc to jest oczywiście rozwój na świecie to dyktuje, ale to jest piękny taki poziom, tak, poziom tych przemian, który pokazuje, że my zaczynamy szukać prawdy o sobie.
1: Wielokrotnie miałam okazję też rozmawiać z członkami zespołów regionalnych właśnie tutaj z naszego terenu i wielokrotnie też zdarzało się tak, że opowiadali o tym, że przygotowują się już do wesela, przygotowują się do tych uroczystości właśnie dla nich ważnych, dla tych młodych ludzi. No i tam już dało się słyszeć to, że dla nich to właśnie nie jest to, co pani wspomniała, kostium sceniczny, tylko dla nich to już jest życie. Oni już tak przesiąknęli tym no właśnie tym życiem góralskim, no chyba tak najogólniej to nazwijmy, że to już dla nich nie jest przebieranie się, tylko właśnie to już jest część ich no, osobowości też trochę, bo nawet pamiętam, że niektóre zespoły odtwarzają stroje, ale własnych przodków, więc to też jest ukłon właśnie w stronę tej przeszłości, która ich no właśnie stworzyła i zdefiniowała.
0: Dokładnie tak jest i ja tak czuję, że cały ruch folklorystyczny

0: właśnie z czasów PRL-u, który no może aż już był do przesady eksponowany i był taki moment, że czuliśmy się przesyceni, bo wszędzie były występy zespołów regionalnych. Odegrał bardzo ważną rolę edukacyjną, ale przede wszystkim też możliwość wypowiedzi takich potrzeb artystycznych. Każdy z nas ma w sobie jakieś talenty, jakąś potrzebę, chciałby zaśpiewać, zatańczyć, może zagrać. I właśnie ruch folklorystyczny, amatorski bardzo często, w większości przypadków dawał te możliwości, ale to, co dla mnie jest bezdyskusyjne właśnie w tym ruchu folklorystycznym, to jest fakt, że stał się takim pomostem między przeszłością, od której odchodziliśmy, bo to był wstyd chodzić w górolskich portkach, no gdzie do miasta, do roboty, do biura, no skąd, to już zupełnie nie te sytuacje, nie te realia, stał się pomostem, który przeniósł, dzięki któremu tamte treści, tamte formy przeszły do dnia dzisiejszego i my dzisiaj, zwłaszcza to pokolenie właśnie młodsze, już tego nie traktuję jako w większości przypadków, z którymi ja mam do czynienia, jako tylko zewnętrzności, tylko traktuję to jako coś wychodzącego z wnętrza. Tak właśnie, jak to tu w naszej rozmowie się pojawia. Z potrzeby poznania siebie, z potrzeby zrozumienia siebie. I dotyczy to tak samo mnie, bo mój etap pracy etnografa Żywieckiego Muzeum też był w pewnym czasie taki, że ja rejestrowałam. Ja tutaj spędziłam już ponad 40 lat, pracując właśnie w Żywieckim Muzeum, dokładnie 44 minęły, i rejestrowałam, opisywałam, dokumentowałam, ale w którymś momencie przestało mi to wystarczać. No co z tego, że ja wiem, ale ja to chcę zrozumieć. Dlaczego było tak, a nie inaczej? I co z tego na dzień dzisiejszy jest we mnie ważnego, co z tego ja mogę dalej przekazać moim dzieciom, moim wnukom? Czy są tu takie właśnie uniwersalne treści, uniwersalne wartości, które bez względu na to, jak się ta forma nawet stroju zmieni, one dalej będą z nami funkcjonować. I one właśnie są w tej tradycji każdego z nas, z której się wywodzimy, i one są przejawiane poprzez serce, czyli poprzez ten sposób mówienia matczyny, bo matka, jak śpiewała dziecku, to nie śpiewała kołysanki wyuczonej no dzisiaj z internetu, tylko śpiewała to, czego sama doświadczyła albo sama tworzyła z serca.
1: No właśnie, pani Barbaro, a gdzie my właściwie uczymy się gwary? No już w tym kontekście szerszym, nie tyle językowym, choć to jest jakiś wyraz, prawda? Ale gdzie my nasiąkamy gwarą, tą tradycją?
0: W domu. W domu, w swoim najbliższym środowisku rodzinno-sąsiedzkim. To jest to miejsce, o którym już wspomniałam, że no jak tam będziesz mówić, no to będziesz odbierana jako osoba, która się wywyższa. Jak będziesz normalnie mówić mową potoczną czy godać, no to jesteś swój. I ja to też przerobiłam w praktyce na sobie, bo przecież jako etnograf no w terenie bardzo dużo czasu i kontaktów i rozmów i wywiadów, i przygotowany młody etnograf z kwestionariuszem i pytaniami zadawanymi po polsku, poprawną polszczyzną, wszystko jest super, w porządku i odpowiedzi są powściągliwe. Dopiero jak odłożyłam, ja tu nie chcę kwestionować mojej edukacji etnograficznej, bo kwestionariusz jest potrzebny, żeby wiedzieć o czym rozmawiać, o co pytać i tak dalej, ale jak to odkładałam, te moje pytania i kwestionariusze, a zaczęłam z tymi osobami, zwłaszcza z kobietami, bo to z nimi najczęściej rozmawiać, to okazało się, że jak my się zaczęły godać, to tyle treści wypłynęło, bo ja już byłam swoja. Można było ze mną godać. Już nie byłam panicką, która przyjechała i nie wiadomo o co jej chodzi, po co mnie to takie rzeczy wypytuje, tylko to już jest nasza. I wtedy też u mnie, gdzie w domu nie mówiło się już gwarą, chociaż pojedyncze słowa się pojawiały, ale już takim językiem potocznym mówiło. I wtedy u mnie, ja

0: Ze zdumieniem to stwierdziłam, pojawiła się gwara. W sensie przecież ja też umiem gadać, chociaż się u mnie w domu nie gadało.
1: Pani Barbaro, wspomniałam Pani sporo o tej edukacji, no ale powiedzmy, jak czasowo my możemy umiejscowić gwarę? Tutaj powiedzmy teren powiatu żywieckiego, szerzej Żywiecczyzna, ale czy da się jakoś zarysować od konkretnego momentu funkcjonuje, no, język gwarowy to jedno, prawda? Ten wyraz werbalny po prostu, ale od kiedy funkcjonuje gwara?
0: Od zawsze. Od zawsze, dlatego że to jest ta najbliższa sercu mowa matczyna, wyssana właśnie z mlekiem matki. I coś, co tą mowę kształtowało, to też taka sytuacja, wydaje mi się, w tej chwili dość istotna, że coś, co też różniło przeszłość, świat naszych przodków od naszej współczesności, my dzisiaj, najpierw powiem tak, mamy na drzwiach do naszego biura w dziale etnograficznym taką sentencję. Słowa płyną jak rzeka, a sens kapie kropelkami. My dzisiaj bardzo często paplamy. Gadamy, a jak to ściśniemy, to mniej lub więcej treści z tego wyciśniemy, ale często jest tak, że paplamy dla paplania, żeby podtrzymać rozmowę. Ja nie mówię, że ludzie w przeszłości nie rozmawiali, oczywiście, że rozmawiali, ale z moich doświadczeń tego paplania takiego, gadać, żeby ino gadać, to dużo nie było. Jeżeli już rozmawiano, to rozmawiano o czymś konkretnym, to był sposób, mowa była sposobem przekazu mądrości życiowej i wiedzy o świecie. To nie było wyczytane, to było wysłuchane.
1: Z każdym słowem, za każdym słowem szła treść, bardzo konkretna.
0: Bardzo często właśnie tak było, że za każdym słowem pojawiała się konkretna treść, konkretny przekaz i nawet nieraz było tak, że tych słów było niewiele, ale ważna była obecność, pokaz i jakieś pojedyncze słowa. W takich realiach nasze babki wzrastały. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie mówię, że oni nie rozmawiali. Rozmawiali, ale to nie było to życie zagadane. Dzisiaj na przykład ja przynajmniej czuję, że tych informacji jesteśmy tak zagadani, że jesteśmy pogubieni. Natomiast treści przekazywane właśnie, no one były gwarą przekazywane, niosły w sobie konkretny przekaz, bardzo często.
1: Pani Barbaro, spróbujmy jeszcze w tej naszej rozmowie jakoś umiejscowić gwarę. Znowu trochę wracamy do tego jej wyrazu werbalnego, no bo właśnie na samej Żywiecczyźnie mamy przynajmniej dwa takie obszary, gdzie to słowo wypowiadane w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, ale trochę inaczej brzmi, trochę być może nawet inaczej znaczy, ale mamy do rzeczy soły i koszarawy. To są te dwie takie, powiedzmy, linie graniczne w tej części, powiedzmy, językowej. Czy ona być może też przekłada się na tą część, no właśnie, tę wewnętrzną, tę bardziej kulturową, duchową?
0: Myślę, że ta różnorodność, bo rzeczywiście jest inaczej trochę w dolinie Soły, trochę inaczej w dolinie Koszarawy, jeszcze trochę inaczej na północ, w rejonie Beskidu Małego, chociaż tu też dużo wspólnych cech ta gwara ma z rejonem Koszarawy, że to podyktowane było raz sąsiedztwem, a dwa ukształtowaniem terenu. Bo jednak te pierścienie otaczające gór, otaczające właśnie Żywiecczyznę, wytworzyły nam takie jakby enklawy. Właśnie ta w Dolinie Soły trochę inna, mająca też dużo wspólnego z Śląskiem, z Góralami Śląskimi, ze Śląskiem Cieszyńskim. Chociażby w nazwiskach się to przejawia. U nas jest nazwisko Czech, u nich jest nazwisko Polok, oni o nas mówią Poloki. Na przykład mieszkańcy Koniakowa czy Isternej, jak robiłam tam jeszcze na studiach badania, to tak właśnie, to Poloki tam z Kamysznicy, tak o nas mówili. A inaczej trochę jest właśnie we wschodniej części, która graniczy z Orawą. Tu większe wpływy już z Podhala też dochodziły, ale też od Krakowa jest różnorodność. Są pewne cechy, które są wspólne dla nas wszystkich, jak na przykład mazurzenie na całej ziemi żywieckiej, nie tylko u nas, bo to dotyczy w ogóle gwar, wielu gwar w rejonie Karpat, w rejonie

0: Karpat i nie tylko, czyli nie wymawiamy ży, szy, czy, dży, tylko z, sy, cy, dzy. I to jest cecha wspólna dla nas wszystkich. Czy na przykład wymawianie czasowników bez okoliczniku, dzisiaj zamiast, dzisiaj mówimy ci, robić, robi, j było na końcu, czy na przykład takie okrągłe wypowiadanie wyrazów, które się rozpoczynają na o, na przykład, czy na a, janioł, jantek, jędrek, czy na właśnie to o, łodziewacka, łocedzacka, to są wspólne cechy, ale są takie, które są właśnie charakterystyczne dla miejscowości tu w obszarze rzeki Koszarawy, a inne są w Dolinie Soły. I na przykład, jakiś przykład z wyrazów. My mówimy w Dolinie Soły święto panienka, a tu na wschodzie mówią świoto panionka. Inaczej już to brzmi. Józef. U nas się mówi Józef bardziej, prawda? U nas jest bardziej robio w Dolinie tu Koszaraby, więc to są takie cechy językowe. Ja na przykład pamiętam taką cudną kobietę, bibułkarkę, już nieżyjącą, która była też świetną informatorką, której ja się musiałam nauczyć rozumieć, tak, bo ona mówiła tak piękną gwarą, z Sopotni pochodziła, że na początku to nie łapałam wszystkiego, co ona do mnie mówi. Dopiero jak się wsłuchałam, za którymś razem, dopiero nauczyłam się ją rozumieć właśnie, bo ja jestem z Doliny Soły, ona była bardziej ze wschodu. Takie właśnie mówienie na, tak się mówi, że tu w rejonie Koszarawy wszystko mówią na o, robio, bydo. U nas się mówi w Dolinie Soły bydę, tu się mówi bydo, prawda? Więc to są takie różnice, ale też piękną, wspólną cechą na przykład gwar jest coś, co myśmy w ogóle zagubili. Ta mowa serca, jak słuchaliśmy, to wiedzieliśmy, rozumieliśmy bez tłumaczenia sytuację. Na przykład doić, dojować. Doić krowę raz. Dojować, regularnie powtarzać czynność. Śpiewać, śpiewowaj. Prawda? Więc taki sposób już opowiadania, przekazywania niósł w sobie informacje. Tak samo jak na przykład określenia chociażby kolorów, jajeśnicowy kolor. No my tak nie mówimy dziś, a to był konkretny żółty kolor, jajeśnicowy albo burokowy, też konkretny kolor. Więc wszystko, co było ważne, było w taki sposób werbalizowane, żeby to było jednoznacznie zrozumiane.
1: Pani Barbaro, bo cały czas o gwarze rozmawiamy, no chcąc, nie chcąc, ale na tych dwóch poziomach, trochę werbalnym, i da się wskazać cechy wspólne, to co odróżnia, powiedzmy, te dwa obszary, ale czy w tej części, na tym poziomie kultury ducha, no tej bardziej wewnętrznej, też pojawiają się jakieś różnice? Czy to będziemy obserwować na przykład w potrawach na stole wigilijnym? Czy na tak małym obszarze, jakim jest Żywiecczyzna, powiedzmy, te różnice też da się wychwycić?
0: No nie do końca bym tak na to patrzyła. Nie da się tego wykluczyć, bo wpływy na przykład tutaj, na tym pograniczu już żywiecko-śląskim, na pewno były. Bo na przykład w Kamesznicy kobiety kubusia piekły, czyli to ciasto z tartych ziemniaków, czy zupę śliwconkę, która też może bardziej tam ten rejon od strony Śląska, właśnie Śląsk charakteryzuje. Ale w zasadzie są takie uniwersalne potrawy, jeżeli na przykład do Wigilii sięgniemy, które były wszędzie. Dlatego, że istotą było to, żeby pojawiło się na stole wszystko, czym nas w naszym rejonie matka natura obdarowała. Więc są wpływy, nie da się ich na pewno wykluczyć, są wpływy, ale ja myślę, że ten rdzeń, istota tej kultury duchowej, ona jest wspólna.
1: Pani Barbaro, muszę panią zapytać jako badaczkę również gwary, czyli powiedzmy na tym gruncie zawodowym, jakie są funkcje gwary? No, tak trochę z tej naszej rozmowy wynika, że Gwara nas trochę definiuje i zarówno językowo, ale też wewnętrznie i pozwala no właśnie odnaleźć się w tym toku tradycji i kultury. No i właśnie tego pewnie jest więcej.
0: Główną funkcją gwary jest określenie naszej tożsamości, bo to, w jaki sposób mówiliśmy i mówimy, poza strojem, poza różnymi jeszcze zachowaniami, było głównym wyznacznikiem tego, kim jesteśmy i kim jesteśmy dziś tak samo, prawda, w wymiarze albo miejsca pochodzenia, albo miejsca zamieszkania, bo też już dzisiaj są takie sytuacje, więc to jest główna cecha, określenie własnej tożsamości poprzez sposób, w jaki się wypowiadamy, ale z drugiej strony nie tylko jest to ta na zewnątrz przejawiana funkcja, ale jest to przejawianie własnej ekspresji, bo o wiele łatwiej nam jest z wnętrza wydobyć i przekazać właśnie tą naszą prostą mową, podstawową mową, to coś, co nam w duszy gra, niż językiem literackim. Poznałam taką cudną kobietę,

naszą prostą mową, podstawową mową, to coś, co nam w duszy gra, niż językiem literackim. Poznałam taką cudną kobietę,

0: polsku, w języku polskim i piszę gwarom, ale najpierw, jak ona mi powiedziała, tworzy się szkielet. I ten szkielet pochodzi z serca, a potem to jest dopiero ubierane. Czyli potem można nad treścią, którą chcemy przekazać, popracować i to może już być w języku literackim. Ale ten szkielet, to co idzie ze środka, to jest właśnie takie spontaniczne, proste, w prostej mowie.
1: Czy zgodziłaby się Pani z takim określeniem gwary jako język pierwotny?
0: Tak. To jest mowa pierwotna, tak. To jest to coś, co idzie tam właśnie z tych głębin naszych i z pokoleń, z korzenia, z którego wychodzimy. Bo jest na przykład takie pytanie często zadawane nam, etnografom, nie tylko nam, różnym innym osobom. Czy można się gwary nauczyć? Można się gwary nauczyć, ale wtedy uczymy się jej tak jak języka obcego. Tak jak my mówimy po angielsku i każdy, kto nas słyszy, może przynajmniej większość z nas, mówiąc po angielsku, nie mówi tak jak rodowity Anglik, prawda? Dokładnie to samo dotyczy gwary. Można się nauczyć tej gwary, ale to nie brzmi to tak jak ta gwara, która idzie z wnętrza.
1: Czyli ją po prostu trzeba czuć.
0: Dokładnie. Dokładnie tą gwarę trzeba czuć.
1: A czy gwara zmienia się? Można powiedzieć, że trwa nadal i nadal się kształtuje?
0: Tak. Dlatego, że my się zmieniamy i razem z nami to, co przejawiamy sobą, siłą rzeczy musi się zmieniać. Więc to dotyczy w ogóle całej tradycji naszej, z której się wywodzimy. Też bardzo często stawiane mi pytanie, czy w tradycji można cokolwiek zmieniać. Oczywiście, bo to my przejawiamy tą tradycję, ale ze świadomością, że to my dzisiaj, a nasi przodkowie mieli tak, a tak. Tak jak my się zmieniamy, gwara się zmienia. Ja myślę, że warto mieć świadomość tego, że bycie sobą przejawia się między innymi poprzez sposób wypowiadania. Jeżeli czujemy w sobie gwarę, bo korzeń swój kulturowy, rodowy, rodzinny na pewno, chociaż czasami się od niego odcinamy, ale na pewno go czujemy. Jeżeli czujemy, że to jest nasz sposób ekspresji, właśnie taki, a nie inny sposób wypowiadania się, nie wstydźmy się tego, bądźmy sobą.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eska Południe.
3: I jeszcze na koniec dzisiejszego wydania magazynu wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
4: Rada Powiatu w Żywcu na wniosek zarządu podjęła uchwałę o połączeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żywcu oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Milówce w jeden zespół poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przypomnę, że te poradnie to placówki publiczne, dla których organem prowadzącym jest powiat żywiecki. Decyzja ta była przede wszystkim determinowana faktem, że od 1 września czekają nas bardzo poważne zmiany, można powiedzieć nawet zmiany rewolucyjne w zakresie funkcjonowania poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, a dodatkowo należy podkreślić, że dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Żywcu złożyła rezygnację ze swojej funkcji, a równocześnie w prowadzonym konkursie na dyrektora poradni w Milówce nie udało się wyłonić nowego dyrektora ze względu na brak kogokolwiek chętnego do pełnienia tych obowiązków. Zatem uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaproponowanie śląskiemu kuratorowi oświaty połączenia

0: organizacyjnym przy zachowaniu daleko idącej odrębności w zakresie działalności jednej i drugiej poradni. Zatem z punktu widzenia klientów urzędu, rodziców, dzieci wymagających wsparcia poradni, niewiele się zmieni. Jedynym skutkiem będzie likwidacja rejonizacji, co w praktyce oznacza większe możliwości dostosowania terminów dla poszczególnych dzieci wymagających czy to zespołu orzekającego, czy wydania opinii. Równocześnie chcę zapewnić wszystkich pracowników, zarówno poradni milowieckiej, jak i poradni żywieckiej, że zapewniliśmy w naszym uzasadnieniu, w naszej propozycji decyzji, że nie będzie żadnych zwolnień. Gwarantujemy trwałość zatrudnienia. Co więcej, powiat chce w dalszym ciągu zwiększać etaty, zwiększać finansowanie tych poradni, aby w jak najlepszym zakresie wzmocnić orzecznictwo poradniane, orzecznictwo publiczne, i nie ma żadnych powodów, aby się martwić o swoje miejsce pracy. Bardzo proszę o danie szansy temu pomysłowi, temu rozwiązaniu, podkreślam, organizacyjnemu, które nie ma i nie będzie miało negatywnych skutków dla jakiegokolwiek pracownika, zarówno poradni żywieckiej, jak i poradni milowieckiej. Oczywiście nowe rozwiązania organizacyjne, nowy dyrektor wyłoniony w planowanym konkursie przedłoży zarządowi i wówczas będziemy opiniować jakiekolwiek ruchy w zakresie nowej organizacji i struktury zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych.
1: SK Południe News.
2: Ola Grochowska, cześć, witajcie. Jeśli lubicie sobie powędrować po Żywiecczyźnie i poznawać fajnych ludzi i fajne miejsca, to powinniście posłuchać naszego dzisiejszego magazynu, bo zabierzemy Was w pewne wyjątkowe miejsce w Milówce. Będzie też spotkanie z lokalną historią. Zapraszam.
1: SK Południe.
2: A już teraz zabieramy Was razem z Kasią Graboń do wyjątkowej starej kuźni w Milówce, a naszym przewodnikiem będzie pan Paweł Pryszcz.
3: Dzisiaj zabieramy Was w wyjątkowe miejsce, bo do urokliwej starej kuźni w Milówce. No i tu już z daleka słyszymy jakieś dźwięki.

0: to takie miejsce z duszą i przeszłością zdecydowanie.
1: Tak, jest to kuźnia wybudowana przez mojego dziadka w 1926 roku. No i jak na tamte czasy, koło kuźni cała wieś się gromadziła. Z racji, że wszyscy potrzebowali jakichś tam wyrobów kowalskich, podkuwania koni i tym podobnych.
0: Pan jest, można powiedzieć, już trzecim pokoleniem tych rzemieślników tutaj lokalnych.
1: Tak, i podejrzewam, że do końca świata i jeden dzień dłużej będzie zapotrzebowanie na kowala, mimo że jest to bardzo, bardzo zanikający zawód.
0: Tutaj gdzieś widziałam taką notkę, że to kuźnia z 1921 roku. Takie jest datowanie?
1: 26 rok i praktycznie działa już jako skansen do tej pory. Natomiast ja w tej kuźni pracowałem jako działalność do 2000 roku.
0: Jaka jest historia tego miejsca? To miejsce stworzone przez dziadka, tak?
1: Tak, to jest miejsce stworzone przez dziadka, który pobierał nauki w sąsiedniej wsi u pana Jarcy, mistrza Kowalskiego. Czyli dziadek po ukończeniu 4 klas, na owe czasy tak to było, już poszedł terminować, tak to się nazywało, do mistrza Kowalskiego, zdobywając umiejętności właśnie w rzemiośle kowalskim. Następnie po dziadku to jak nic idzie to syn jego, a po wujku, ponieważ to był mój wujek, to ja. Od najmłodszych lat kręciłem się w kuźni, przeszkadzając najczęściej, no aż dopiąłem swego i jestem kowalem.
0: No właśnie, to proszę się przyznać, co pana tak tutaj pociągało w tym miejscu?
1: Wszystko. Nieograniczone możliwości. Metal to jest cudowny materiał. Można z niego zrobić praktycznie wszystko. Kuźnia wychowuje człowieka, a niesamowicie wychowuje. Same plusy. Także można skosztować. Chociaż nie jest to lekki chleb.
0: No właśnie, wspomniał pan o tym, że taki zawód jak kowal, miejsce pracy jak kuźnia wychowuje, to czego uczy?
1: Cierpliwości, pokory, szacunku, co jeszcze? Dokładności. Rzemiosło kowalskie nie zna litości, także no, daje dużo, dużo.
0: A metal jest takim wdzięcznym materiałem?
1: Jest bardzo wdzięczny, jest plastyczny oczywiście, jeżeli się go nagrzeje. Można z niego cudeńka wyrabiać, zresztą widać po całej Polsce czy świecie. No i dlatego też daje satysfakcję to rzemiosło, ten zawód. Czy jest ciężki? Są takie właśnie sugestie, że to jest ciężki zawód kowala. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Jest to, nawet bym powiedział, że bardziej procentowo jest umysłowym zawodem niż fizycznym. Tutaj trzeba myśleć. A jeżeli chodzi o kucie żelaza, to technika. Siły trzeba mieć, oczywiście, ale technika.
0: A na ile kowal jest artystą?
1: Ale mi pani zadała pytanie. Czy w ogóle jest artystą, to ktoś określi. Kowal sam siebie raczej, no przynajmniej ja sam siebie nie określam jako artystę. Natomiast moja robota świadczy o mnie. Czyli to, co zrobię i jak to ludzie postrzegają, to wtedy to jest coś artystycznego.
0: Możemy na moment wyjść na zewnątrz, tak. Bo tutaj tak naprawdę od samego wjazdu w to wasze podwórko, no wrażenie robi nawet samo to zadarzenie, które, no trzeba przyznać, ząb czasu pokazuje.
1: Tak, kuźnia w sumie składa się z części. O, właśnie nie wspomniałem, że kuźnia jest praktycznie takim unikatem ta moja, ponieważ zbudowana jest z kamienia otaczaka na glinie. Sam się dziwię, jacy to byli fachowcy, którzy potrafili w ten sposób murować.
0: I to się trzyma.
1: I to się trzyma do dnia dzisiejszego. Natomiast to jest część kamienna, tam się właśnie obrabia, metalkuje. I jest taka wiata jakby, jest to w jednej całości, na dwóch dużych supach, zadaszona. Tutaj się wykonywało kucie koni, jak jest zła pogoda, naprawę różnych narzędzi rolniczych, wozy drewniane oczywiście, jak na tamte czasy i jak na moje czasy. Więc to była bardzo, bardzo przydatna część zabudowy całej kuźni.
0: No ale tak na dobrą sprawę, po co w takiej wsi potrzebny był kowal? No bo wspomniał pan też o tym, że to też takie było trochę miejsce spotkań, no bo każdy tutaj trafiał. No to po co tu trafiali?
1: A kto nie potrzebował kowala? No wszyscy. Począwszy od gospodarzy, którzy mieli konie, narzędzia rolnicze, ludzie, którzy mieli i mają do dnia dzisiejszego, chociaż nie uprawiają pole. Czyli każde gospodarstwo domowe, urzędy, szkoły, potrzebowały po prostu cokolwiek było z metalu, doszło się do kowala. W sklepach również nie było wszystkiego, a kowal był w stanie zrobić wszystko. Szczególnie konie. To nie tylko rolnictwo, to siła pociągowa na budowę, niebudowę i tak dalej.
0: No dobrze, a

0: sam materiał, skąd tutaj właśnie pana przodkowie czerpali materiał? No i pan, bo przecież pan też kowal.
1: No, teraz mamy składnice, przedtem tymi składnicami były również składnice mniejsze, gminne, czyli GS-owskie, gmina, spółdzielnia i tym podobne. Zależy w jakiej miejscowości, jakie były. No, tam między innymi jak węgiel i nawozy sztuczne, zboże, był również metal. Można było kupić pręty i inne, innego przekroju stale.
0: Tutaj jak rozmawiamy pod tym zadaszeniem, no to...
1: I tym podobne. Zależy w jakiej miejscowości, jakie były. No, tam między innymi jak węgiel i nawozy sztuczne, zboże, był również metal. Można było kupić pręty i inne, innego przekroju stale.
0: Tutaj jak rozmawiamy pod tym zadaszeniem, no to...
1: I inne, innego przekroju stale.
0: Tutaj jak rozmawiamy pod tym zadaszeniem, no to

0: Ta wiertarka z tamtych lat ma automatyczny posuw. Na pewno nie wszyscy z Państwa wiedzą, co to jest, ale gro ludzi wie, że posuw na tamte czasy, no to dla mnie to jest coś pięknego. I jest w stanie idealnym.
1: Działa?
0: Tak, oczywiście działa.
1: Wyjaśnimy działanie tych kół zębatych.
0: No są to koła przekładniowe z poziomu w pion. Tak trudno w paru słowach to wytłumaczyć. Od góry idąc jest koło zamachowe, które pomaga przy wierceniu, czyli odciąża nas, ponieważ jest to wiertarka ręczna. Mamy tutaj koła dwubiegowe, czyli w jednym pionie jest większe, mniejsze i w drugim tak samo, z tym, że odwrotnie się łączą po przesunięciu. To daje nam mniejsze,

0: musimy ręcznie kręcić, chociaż jest możliwość dociskać wiertła, tylko to się samoczynnie dzieje. No poniżej mamy oryginalne imadło, które jest wysuwane, regulowane, no zależy od potrzeb. I taka wiertarka jest w stanie idealnym do dnia dzisiejszego. Jestem pełen podziwu.
1: No i podejrzewam, że jeśli ktoś tutaj pana odwiedza, no to cmokają na takie cacko.
0: Tak, niektórzy pytają, co to jest, dlatego uważam, że wartało tą kuźnię zachować i zrekonstruować częściowo, zbierać eksponaty, ponieważ ludzie po prostu nie znają tego, a to jest bardzo ciekawa sprawa.
1: No to jeszcze, jak już jesteśmy przy wiertarce, to jeszcze mamy piękne kowadło i ich jest tutaj u pana znacznie więcej.
0: To znaczy mam dwa, wszystkie pięć kowadeł to są kowadła neogotyckie, dwa mam w stanie idealnym, takie powiedzielibyśmy najnowsze, ale mają ponad 100 lat, w stanie są super. To jest to w kuźni duże, 200 kg i tutaj przed kuźnią kowadło pomocnicze, które ma 80 kg. Natomiast trzy pozostałe są to z tej samej jakby huty. Są to bardzo o wiele, wiele starsze kowadła. Mają te same znaki produkcji, także są to z jednej właśnie huty, z jednej rodziny, ale trudno mi było je wydatować. Nie mam na razie możliwości w internecie, ale myślę, że to się niedługo stanie. Są to bardzo ciekawe eksponaty.
1: No ale widzę, że tutaj na jednym z tych pańskich stołów, warsztatów, no bo sama widziałam taki stolarski, no mnóstwo też takich drobnych elementów i trzeba przyznać, że każdy z nich no też jest świadectwem historii, ale też takiego kunsztu, można powiedzieć, rzemieślniczego.
0: Podkowy różne, wszystkie stare, dość mocno niektóre skorodowane, natomiast ciekawe są tutaj młotki, czyli narzędzia kowalskie. I co warto powiedzieć, to kowal w tamtych czasach, ja zresztą w dużej mierze również, wykonuję sobie sam różne narzędzia. I tutaj są właśnie młotki z czasów jeszcze przedwojennych, które dziadek wykonywał na własne potrzeby.
1: No i takie trochę rozbite, można powiedzieć, te od klepania, no chyba tak, od uderzeń.
0: Oczywiście, to są ślady użytkowania i oczywiście ja ich w tym momencie nie używam. Są po prostu wystawione do obejrzenia, też jako eksponaty.
1: No ale te podkowy również robią wrażenie. To pewnie była spora część działalności też, no właśnie, dziadka i wujka.
0: No konie to były podstawa, bez konia ani rusz. W tym momencie tych koni pociągowych mamy stosunkowo mało, natomiast tutaj w promieniu 50 metrów od kuźni to było, naliczyłem 11 koni. O krowach nie powiem, ponieważ krowy mieli 2-3 w domu, ale koni było sporo i tutaj mamy te podkówki przeróżne. Są w tamtych czasach były robione na tak zwane hacele, sztole, czyli wybijało się albo wierciło się w podkowie na piętkach i na szpicu otwory i gwintowało się i wkręcało się te hacele do podków, dlatego żeby koń miał lepszą przyczepność do podłoża. Podkowy oczywiście jak człowiek, buty ma tak samo, podkowy są różnych rozmiarów, kształtem się różnią przód od tyłu.
1: No i
0: po prostu no, kowal musiał też wiedzieć, jaki chód ma koń, jak zdziera i to jest począwszy od wystrugania kopyta, po przybicie podkowy.
1: No to kowal to nie tylko taka praca fizyczna, no na wielu rzeczach musiał się po prostu znać.
0: No są takie żartobliwe, że kowal zęby rwie.
1: No narzędzi do tego ma sporo.
0: Narzędzi ma sporo. No mój dziadek akurat zębów nie rwał, natomiast bardzo dobrze się parał w pewnym stopniu weterynarią. To było, jeżeli chodzi o bydło, to rozdęcie krów, ewentualnie odbiory cielenia. A jeżeli chodzi o konie, to piłowanie zębów, kolki. Przy zrobieniach nie byłem, ponieważ tutaj raczej klaczy hodowlanych nie było. No, także robił różne rzeczy, różne, oprócz kowalstwa typowego.
1: Oczywiście jako kobieta zwrócę uwagę na pewne, no trudno powiedzieć, że błyskotki, bo to przecież metal, ale przepięknie ozdobiony. I to podobno są ozdoby, które pojawiały się na wozach.
0: Tak, proszę panią, to nie są o tyle ozdoby, są to części składu.

0: narodowe okucia wozu drewnianego, ale jak pani widzi, mieli tyle duszy w sobie kowale, że mimo że to miało trzymać dwa elementy drewniane, to jeszcze jest to zrobione jak bransoleta, przepięknie zdobiona różnymi wybijakami, gwiazdki, kropki, nie kropki i tym podobne.
1: Mieli na to czas?
0: Właśnie wtedy mieli czas. Mieli czas.
1: To czego my tak nie mamy bardzo.
0: Dalej tego nie rozumiem, ponieważ mam sprzęty kowalskie typu migomat, wiertarki, szlifierki, tokarkę i tym podobne. Wszystko oczywiście na prąd, bo tutaj są narzędzia, które służyły bez energii elektrycznej i my dalej nie mamy czasu. Nie rozumiem. No. Tutaj nawet na tych elementach są wybijane daty 59 rok, 21 rok. Także no, chciało się im. Byli dumni z tego, że wykonują ten zawód.
1: A jak to się stało, że pan postanowił no właśnie zachować to miejsce i po pierwsze udostępnić go dla zwiedzających, którzy tutaj dowiedzą się o tym miejscu i zechcą pana odwiedzić? Jak to się stało? No bo ta kuźnia jest wpisana do rejestru zabytków.
0: Tak. To było w 1987 roku. Kuźnia została wpisana do rejestru zabytków województwa jeszcze wtedy bielskiego. Muszę tutaj zaznaczyć, że jest to dzięki mojemu koledze, panu Jerzemu Sikorze. No i do dnia dzisiejszego tak to właśnie jest. Natomiast jak to się stało? No jak pani wspominałem wcześniej, to jest moja miłość. To jest moja miłość, nie wiem czy to są geny, czy jak to nazwać. W każdym razie oczywiście prowadziłem wojny z kuźnią. Obrażałem się, bo nie szło tak jak ja powiedziałem. A kuźnia sobie szła swoim torem.
1: Kapryśna?
0: Nie, prawdziwa. To ja byłem kapryśny.
1: Pokorny kowal.
0: No wtedy nie. No, trzeba było walczyć. No, w każdym razie po każdym gniewaniu się na kuźnię wracałem z głową na dole i dalej. Parłem do przodu. A samo zachowanie, odrestaurowanie i dozbieranie eksponatów, to jest duża wartość tego miejsca, jak wspominałem, i byłoby wielkim złem, gdyby to było zaniechane, zlikwidowane.
1: No to wracamy, panie Pawle, do środka tego królestwa. Pomieszczenie nieduże, można by było powiedzieć, ale za to piec i miech swoje miejsce też tutaj mają. Bez tego ani rusz. To nie jest tylko właśnie kowadło i młotek.
0: Nie no, piec, miech, kowadło, młotek to są podstawowe narzędzia. Bez tego nie ma kuźni. Więc wewnątrz to jest takie, ja wiem, 5,5 metra na 4 metry pomieszczenie. No i oprócz pieca, miecha, kowadła mamy młotki od najmniejszego do największego. Mamy młotki kształtowe, mamy wstawki do kowadła, mamy cały zestaw kleszczy, wybijaków tutaj na ścianie.
1: Idę oglądać.
0: Proszę bardzo. Różne wybijaki, właśnie gwiazdki, kropki.
1: O!
0: Momencik.
1: To nie tak łatwo wydostać.
0: Tu jest taka łezka, taka jak liderka C.
1: Mhm. I to też kowal sobie sam tworzy.
0: Tak. To jest wszystko zależne, co potrzebujemy zrobić. Taka jedna ciekawostka, która nie jest łatwa do zrozumienia przez niekowali, to taką wskazówkę mi dał dziadek, jak byłem jeszcze bardzo, bardzo mały. Mówił tak, słuchaj chłopce, zanim włożysz żelazo do ognia, to musisz wiedzieć, co z niego będzie. I teraz ma pani tutaj zestaw takich wybijaczków. Najpierw trzeba było sobie przygotować jak najbliżej kowadła pod orędziu, czyli pod ręką, ponieważ jak samo przysłowie mówi, nie tylko kowalskie, kuj żelazo póki gorące.
1: I to dotyczy
0: nie tylko dotyczy kowala, tylko różnych zdarzeń życiowych, że trzeba podjąć szybko decyzję. No więc jak my mamy już żelazo zagrzane, dajemy go na kowadło i nie mamy tego narzędzia, to stal stygnie. I nie zrobimy nic, więc z powrotem do ognia. I tak możemy w kółko. Także tak to wygląda, że to, co potrzebujemy, ma być, zanim włożymy żelazo do ognia.
1: Ile trwa, no właśnie, taka obróbka? To zależy, podejrzewam, od gabarytów obiektu, ale no właśnie, ile jest czasu, żeby obrobić daną rzecz?
0: Jednorazowo tyle, dopóki żelazo nie wystygnie i dajemy go z powrotem do ognia. I w zależności od tego, co ma z tego detalu, z tego żelaza być wykonane, to są bardziej i mniej pracochłonne, więc będzie mniej etapów, mniej zagrzewania. Jak to będzie na przykład literka S, to jestem to w stanie zrobić przy jednym zagrzaniu. Na przykład, jeżeli ona będzie mała, a jak będzie większa, to trzeba grzać

0: na dłuższej długości materiału, prawda? No, ale jak mówiłem, to przysłowie kuj żelazo póki gorące, to się kuje po prostu no, bardzo szybko. Tutaj nie ma miar, nie ma jakiegoś tam myślenia, zastanawiania się. Nie, tutaj się robi. A myśli się przed robotą.
1: Ale to też, to co pan teraz opowiada, to też jakby tłumaczy to, że nawet we współczesnych, powiedzmy, bramach, jeśli to była ręczna robota, to jeden kwiatek będzie nieco inny od drugiego. Nigdy nie odtworzy się w 100%, jeśli to jest ręczna praca.
0: Nie, nie ma takiej możliwości. Praca ręczna właśnie tym się różni od matrycowej, że nawet kowal nie zrobi takiego samego elementu, detalu. Chyba że posługuje się jakimiś przyrządami, które dają idealnie jednakowy wymiar. Natomiast jeżeli to robi ręcznie, to nie. I to jest ten urok.
1: No właśnie, tylko trzeba potrafić go dostrzec i docenić.
0: Tak. Mało ludzi w ogóle rozgranicza element kuty od matrycowego. Ktoś mi mówi, że ma kutą bramę, akurat znam tego człowieka i ja się nie odzywam, nic nie będę
1: wyprowadzał z błędu.
0: Tak, masz kutą bramę. No ale to świadczy o tym, że ludzie po prostu no nie znają się, no co tu mówić. Natomiast jest gro ludzi, którzy chcą mieć ręczną robotę, niepowtarzalną i na tym to polega.
1: Tutaj mamy cały zestaw tych pańskich narzędzi. Coś, co nazwałabym dłutem. Wspomniał pan o tych małych wybijakach. Tutaj młotki. Szczypce, no to szczypce, tak się
0: kleszcze,
1: to nazywa?
0: Kleszcze. Tak, to są kleszcze. Jak wspominałem o młotkach różnych, to kleszcze również są robione przez kowala.
1: Tu widzę jakieś chyba inicjały nawet.
0: Tak, tak. Kowal sobie robił taką na przykład literkę W, K, P, różnie. Albo na przykład zestaw gwiazdek, czy jedna gwiazdka, że to jest jego. Sygnował sobie, o. No, natomiast ja miałem zestaw kowalski polowy, wojskowy. Okazyjnie kupiłem i ani jedne kleszcze się nie nadawały do roboty. Kleszcze muszą być wykonywane ze sprężystego metalu odpowiedniego, który się nie zgina. Czyli materiał plus robocizna, kształt szczypcy musi być taki, jak kowal potrzebuje. I do różnych elementów kutych są różne kleszcze. Na przykład do okrągłych, kwadratowych i tym podobne.
1: Żeby to po prostu się trzymało w uścisku.
0: Tak, i na przykład mamy jakiś ciężki, duży detal do okucia, to mamy kleszcze, które mają nawet 70 cm długości, jak pani tutaj zauważyła. Także są kleszcze do ciężkich elementów i do lżejszych.
1: O ile te elementy typu właśnie dłuto, młoty i młotki i same kleszcze, to jest powiedzmy mniej lub bardziej znany element, taki rzemieślniczy. Ale proszę wyjaśnić, co to tam jest na ścianie. No bo trudno w ogóle to do czegoś zakwalifikować, bo to nie wiadomo, co to przypomina. Podejrzewam, że to

0: to jest, powiedzmy, mniej lub bardziej znany element, taki rzemieślniczy. Ale proszę wyjaśnić, co to tam jest na ścianie. No bo trudno w ogóle to do czegoś zakwalifikować, bo to nie wiadomo, co to przypomina. Podejrzewam, że to elementu, który obrabiamy. Tak, dedukcja.
1: No, akurat nie.
0: Cóż to jest?
1: Unieruchomiony element to jest w imadle tutaj kowalskim, a to są gwintowniki nastawne. Czyli to, jak kowal nawet nie ma takiego przekroju prętu, potrzebuje mniejszy, to zmniejsza, kując średnicę prętu do takiej, jaką potrzebuje, a następnie wykonuje gwint na tym pręcie, robiąc normalnie śrubę.
0: Czyli obróbka skrawaniem.
1: Obróbka skrawaniem ręczną. Są to gwintowniki, tego już kowal nie robił, ale do tego wrócimy. To są gwintowniki wykonane właśnie w zakładach metalurgicznych, narzędziowych. Są to gwintowniki również przedwojenne. Jest to cały zestaw 2, 4, 6, 8, 10, 11 gwintowników. I to są inne gwinty, skoki gwintów niż teraz są używane i wykonywane. Natomiast tutaj pani ma obok. To jest właśnie gwintownik wykonany przez kowala. Ja to akurat znalazłem na złomie. Nie wiedząc, było tak skorodowane, nie wiedziałem, co to jest. I widocznie nie miał kowal jakichś tam tych gwintowników zakładowych, takich oryginałów. I zrobił sobie swój gwintownik do gwintowania. I widzi pani, są raz, dwa, trzy, cztery rozmiary. Także majsterczyk, chylę głowę, że mógł zrobić takie narzędzie.
0: Potrzeba matką wynalazków.
1: Ale trzeba mieć coś w głowie. Tutaj obok pani ma jeszcze taką ciekawe narzędzia. Są to...
0: Wiertła?
1: Nie, to może inaczej. Są to wiertła, ale do drewna. Czyli nie wiercili, bardziej nie tyle do wiercenia, jak do rozwiercania. Czyli ma pani jakiś otwór, to są konkretnie rozwiertaki przeważnie do kół drewnianych. Czyli koło wykonywał drewniane do wozu, tak zwany kołodziej, tak samo rzemieślnik, i w głowicy, w środku koła, tam gdzie umiejscowiona jest oś, tam się nabijało tak zwaną buksę. Jest to strzaszkowy element wykonywany przez kowala. I teraz, żeby dopasować do koła tą buksę, to kowal musiał tymi rozwiertakami rozwiercić tak, żeby ta buksa sobie weszła. A do tej buksy wchodziła właśnie oś. Czyli jeżeli chodzi o koło drewniane do wozu, do bryczek, to kowala tematem było okucie zewnętrzne, czyli rafy na koło, okucie w środku głowicy czterema opaskami metalowymi i nabicie buksy.
0: Podejrzewam, że my byśmy tu mogli sobie jeszcze tak rozmawiać i rozmawiać, bo to kawał naprawdę historii kryje się w tych, no, kilku... pewnie na 100 metrach kwadratowych w tym warsztacie. No ale proszę powiedzieć, zaglądają tutaj do pana współcześnie? No bo pan tutaj już jakby nie wykonuje pracy kowala, choć na co dzień się wciąż pan tym zajmuje.
1: Tak, to jest bardzo fajna współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, z panią dyrektor, panią Grażyną. Jest to pilotowane w gminie bardzo prężnie. Współpraca jest w ten sposób, że są jakieś uroczystości, to nie tylko do starej chałupy, która jest kolebką najlepsza, jeżeli chodzi o te dawne budowle i tak dalej. Również tutaj są kierowani poprzez GOK, poprzez szyld. Jest podany w internecie numer telefonu do mnie, że to nie jestem na cały czas. Można się telefonicznie umówić i do zwiedzania kuźni. Pojedyncze osoby, mogą być grupy i tak dalej. Były dni milówki, byli turyści, były warsztaty z urzędu gminy, czyli z GOK-u. Dzieciaki były bardzo fajnie, nawet sobie same kuły. Tak, no, także jest to promowane i zaglądają ludzie.
0: Cieszy pana opowiadanie o tej historii, która jest też częścią pana rodziny?
1: Tak, oczywiście. No, to jest w sercu wszystko. Dzieciaki mnie cieszą. Mam taką jedną legendę o tym, jak powstała, skąd się wziął symbol szczęścia Podkowa. No to i tam jest w tej historii diabeł, także posłuch jest niesamowity. No a w zeszłym roku było jednorazowo 40 dzieci, 3 panie, opiekunki.
0: Tu u pana.
1: Tak, i one potem po tym wszystkim, one były zaszokowane. Co pan takiego zrobił, że one są cicho?
0: opowiadał z pasją.
1: Gdyby nie wiedziała, to on, albo są chore, albo coś im się stało. Takie było zainteresowanie, że a już potem jak kuły sobie same, to z Mazowsza gdzieś byli. No to już była frajda niesamowita. Także to mnie szczególnie cieszy. No z dorosłymi osobami to się bardziej poważnie.

0: rozmawiam.
1: Panie Pawle, co te dzieciaki kuły same?
0: No, do ognia taki, wiadomo, że mały pręcik, i 6 mm i 8, no, rozgrzewałem i sobie kuły. Pokazywałem jak, z początku, no, także kolejka była. Też kuliśmy takie kwiatuszki małe, pamiątkowe dostawały dzieci. No, także było bardzo wesoło.
1: Czyli ten piec, który dzisiaj no, nie jest rozgrzany, ale zdarza się, że po prostu pan tutaj rozpala.
0: Nie, ja sobie takie drobne roboty, które potrzebuję, nie wymagają jazdy do warsztatu, ja sobie to robię. Dzieciaki są, to piec się rozgrzewa, pali się w piecu, załatwiam, przykro stwierdzić, ale załatwiam konia. Kiedyś to na podwórku było 10-11 koni do kucia w ciągu całego dnia. Teraz tych koników nie ma i widzą też, jak wygląda podkuwanie konia. Mogą sobie siąść na konia, zdjęcia porobić, tym podobne. Także mają frajdę.
1: No niesamowite. Kto by pomyślał, że no właśnie w jednej z tych uliczek, w jednym z podwórek kryje się tyle historii tutaj, przy tej głównej drodze przecież, przez Milówkę.
0: Tak. Kryje się mnóstwo, fajnie o tym gadać, natomiast w dawnych czasach, nie wiem czy pani wie, kuźnie były budowane na skraju wsi.
1: Dlaczego?
0: Pepoż. Był problem, że kuźnia to ogień, a domki były drewniane, więc zagrożenie pożarowe było bardzo wielkie i kowal musiał budować kuźnię sobie na obrzeżach wsi.
1: No właśnie, bo to tak, no trzeba przyznać, pięknie, ale okopcone tutaj u pana.
0: No trudno, żeby nie było. Mogę pani za chwilę rozpalić ogień, no, ale kuźnie przeważnie były drewniane. Ja tutaj wspomniałem o tej części kamiennej, że z kamienia na glinie, no więc kuźnie najczęściej były drewniane albo z cegły. Budulcu takie jak kamień, no zależy w jakich rejonach Polski, ale tu chodziło nie tyle o kamień, jak o wykonawców, których nie było. A cieśli do drewna zawsze było masa. No, murarz cegłą wymurował, ale już kamień obrobić i wymurować z tego na glinie, nie na piasku, cemencie, no to majstersztyk. Ja sam się dziwię, że to stoi, bez remontu.
1: A muszę zapytać o współczesność jeszcze, no bo pan w zupełnie innym miejscu prowadzi po prostu swoją działalność i wiem, że przynajmniej kilku jest tutaj w rejonie kowali. Tylko, no właśnie, pytanie, czy wytwórców, czy prawdziwych kowali?
0: To znaczy, no, tak trzeba powiedzieć, że to są moi znajomi, ale oni, no nazywa to się kuźnia, natomiast nie podkuwają koni, nie robią w ogniu. To jest po prostu wykonywanie z gotowych elementów, ogrodzeń, przeróżnych, balkonowych barier i tak dalej. No, natomiast takie typowo tradycyjne kowalstwo, to tym się już nie bawię. I też z racji finansowych, bo tam się więcej zarabia, jeżeli chodzi o takie z gotowych elementów, a po drugie to trzeba to umieć. Trzeba to umieć. Ładnie wygląda jak jazda na koniu, jak się ogląda western, to jest proste. Jak się na konia siądzie, to już jest. No. Tak samo jest z kuźnią, kowalkuje, no to się super patrzy. No to się samo robi wręcz. A jak się stanie za kowadem, to się zaczynają schody.
1: Proszę jeszcze na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć, w jaki sposób można tu właśnie do pana się dostać, jak umówić się na takie spotkanie, bo tak naprawdę ta opowieść mogłaby jeszcze przecież trwać, a jednak czas antenowy nas goni.
0: Ja jestem za tym, jestem bardzo otwarty i chętny do przyjmowania zainteresowanych ludzi. Najprościej na telefon umówić się. Na telefon, który jest podany i bez problemu umawiam się, jestem dyspozycyjny i zadowolony.
1: I szeroko otwiera pan te piękne drzwi drewniane?
0: Tak, szeroko otwieram. Tak to wyglądało kiedyś, tak to wygląda teraz. W ogóle mam taki apetyt na takie bardziej artystyczne rzeczy. Bo nie ukrywam, że wykonuję cały czas zlecenia typowo pod klienta. Nie hurtowo, nie produkcję, tylko typowo pod klienta i... A można byłoby apetyt zwiększyć na jakąś rzeźbę i tym podobne.
1: A, czyli jednak gdzieś ta nota artysty coraz bardziej dochodzi do głosu?
0: Kręci się w głowie.
1: To jest też cudowne, że przez te wszystkie lata w tym miejscu się niewiele zmienia, chociaż na podwórko podjeżdżają nie konie, a konie mechaniczne.
0: Tak, tak. Na przykład pani jest całkiem niezły. Tak, tak, konie mechaniczne podjeżdżają, natomiast no, tych koników już nie ma niestety. Nie ma, a konie mają urok niesamowity. No zresztą nie bez przyczyny malarze ich malują.
1: Tęskni pan trochę za takimi czasami, no, których też pan trochę doświadczył, a trochę pewnie z przekazów rodzinnych o nich słyszał, pewnie zachowały się u pana jakieś zdjęcia.
0: Ja pani powiem, nie no, zdjęć mam masę, dokumentów, jeszcze niemieckich dokumentów. No więc nie tylko, że z opowiadań, bo z opowiadań mnóstwo, natomiast sam przeżyłem, bo nie ukrywając, już tych wiosenek troszkę jest. Pamiętam lata, no, od roku 70. To tak dobrze pamiętam tutaj Kuźnię. Nawet się nie ubierałem, pamiętam, w domu, tylko w piżamce do dziadka, do Kuźni. Tam jest taki stołeczek teraz dla dzieciaków. Natomiast na piecu, o, to jest stołeczek na piecu. Nie mamy kamery. Ja tam zawsze siadywałem z kolegą, żeśmy się zakładali, kto pierwszy będzie u dziadka w Kuźni. On tu mieszkał po drugiej stronie drogi. No to tu już się działo życie, tu już tętniło wszystko, tu już ludzie byli, kręcili się i tamte czasy, wiadomo, że no, postęp jest cudowny, natomiast klimat tamtych czasów to bardzo bym sobie życzył, żeby wrócił. Byli inni ludzie, domu się nie zamykało, jak ktoś nie przyniósł, to nie ukradł. No takie podstawowe rzeczy, no to było inne życie, inne. Po drugie, bo nie przeszło się przez ulicę, żeby się nie powiedziało dzień dobry, cześć. To wychodziło wszystko z domu, było swojsko. No, czasy się zmieniły na lepsze, a z jednej strony no trochę, że troszkę inne, inni ludzie są, inne pokolenia.
1: Bardzo panu dziękuję za tę gościnę w tej zabytkowej Kuźni. No i jeśli pan pozwoli, ja sobie jeszcze tutaj trochę pogrzebię w tych pięknych podkowach.
0: Bo ja wracam do roboty. A, z takich legend, częściowych legend, częściowo prawda, ponieważ ten człowiek żył i został potem kardynałem. Rzecz się dzieje w czasach gdzieś tysięcznych, 1200, kiedy do Kowala w Londynie, miał na imię Distan, był mnichem, zachodzi jakiś gospodarz z koniem. No i Kowalu, okuj mi konia. A Kowal mówi, że nie ma problemu, okuje mu konia, ale jak się ten gospodarz zbliżył, Kowal wyczuł siarkę. Oho, moce piekielne odwiedziły Kuźnię. No pięknie, jak chwycił szatana za szmaty. Miał taki bardzo duży hak wbity w belkę w Kuźni. Zawiesił go tam, ty szatanie, przyszedłeś mnie kusić. I momentalnie żelazo do ognia, teraz cię będę przypalał, będziesz miał ognie piekielne. Na to diabeł. Cały w szoku. Kowalu, nie rób mi tego, nie rób. Ja spełnię twoje wszystkie życzenia, tylko mi tego nie rób. I okuj mi tego konia. No to dobra, mówi Distan. Jak tak? To tak. Myśli. I mówi tak. Słuchaj, szatanie, widzisz tą podkowę? Tak. Gdziekolwiek ta podkowa będzie wisiała nad drzwiami, twoje moce tam nie wejdą. Tam będzie szczęście i radość. I od tamtej pory wszyscy ludzie wieszają nad swoimi domostwami, nad drzwiami podkowę, żeby mieć szczęście. Natomiast podkowa ma trzy układy wieszania. Nie wiem, czy wiecie. Jeden układ to będzie tymi końcówkami podkowy, piętkami do góry. Symbolizuje to według różnych źródeł siłę, władzę, moce. W tamtych czasach jeszcze były wierzenia inne. Czyli wszystko to, co niesie władza i wielkość. Wyglądem też przypominają rogi, ponieważ ta podkowa jest od góry otwarta. Do dzisiaj różne plemiona właśnie mają maski z takimi rogami. Natomiast podkowa odwrotnie, czyli szpicem do przodu, przodem podkówki do przodu, a piętkami w dół, oznacza z chrześcijaństwa aureole. Czyli symbol świętości. I jeszcze jeden układ jest podkowy na poziomo, w kształcie litery C, czyli inicjały Chrystusa. I tak wygląda temat podkowy. I jeszcze drugi taki jest króciutko, że jak się znajdzie na drodze podkowę, jak koń zgubi, to się ma szczęście.
1: O, to takiego szczęścia to chyba współcześnie trzeba długo szukać.
0: U mnie w Kuźni można znaleźć. Ja pani tam podrzucę koło samochodu.
2: To zbieramy różne elementy. Czego pani szuka? Ja może pomogę.
1: Patrzę, co pan tu jeszcze ma. Widzę, że tu nawet widły.
0: Tak, widły są.
1: Okucia.
0: Tutaj są też same okucia do wozów. Już nie takie, jakby to powiedzieć, ozdobne, tutaj są ozdobne. O. Mhm. Widzi pani? No, te eksponaty są po prostu do wyczyszczenia, ale ja je zostawiłem celowo w takim stanie, jakim są, ponieważ są naturalne. To mardzewieć, to było używane, różne klamry ciesielskie, tutaj są nawet paści na różne łaski i tak dalej. To, co pani ma, to jest zawias, tutaj też są zawiasy. Także to wszystko jest w oryginalnym, starym stanie.
1: Piękne.
0: To znaczy, no ja mam takie jeszcze eksponaty inne, może pani zobaczy. Ja je wystawiam, ponieważ dobrze jak zobaczy to światło dzienne. Są to takie przedmioty jak moździerze, czyli gospodyni domowa w tamtych czasach. Moździerze żeliwne, moździerze z mosiądzu.
1: I to też robota kowala?
0: Nie. To nie jest robota kowala, ale że no ja tak mówię, mam w posiadaniu, więc to wykładam, żeby sobie zobaczyli, że tak kiedyś o żelazka stare. Tak
1: z duszą.
0: Z duszą albo na węgiel. Tak się prasowało. Garki gliniane. No to tylko były na mleko garki gliniane. Służyły bardzo dobrze i z tego smakowało mleko. No tutaj pani jeszcze ma tak zwane żarna. Są to dwa elementy kamienne, gniazdo i ten obrotowy kamień z góry. Notabene za to szło się do Oświęcimia w czasie okupacji. Tak. Żarna, radio na przykład zabicie świni, krowy i tak dalej. No, mam tutaj kolekcję tych żaren, jest ich 25 aż.
1: Kawał historii.
0: Tak, to jest też kawał historii. Tutaj mamy chomąt na woła. Czym się różni? Jest dzielony, jego się otwiera, żeby założyć poza rogami na woła. No. Koń z racji, że nie ma rogów, także ma zamknięty chomąt.
1: Drodzy słuchacze, zajrzyjcie tutaj koniecznie, bo zdecydowanie warto.
3: SK Południe.
4: A już teraz w magazynie nasze cykliczne spotkanie z lokalną historią.
1: Kolejne nasze radiowe spotkanie z lokalną historią. I tak się złożyło, że w zasadzie kończymy ten sezon naszych opowieści o żywcu, o historii żywieckich rodów, o współczesności żywca, o tej historii nieco dawniejszej, no i o tych początkach. I paradoksalnie, kończąc nasze spotkania przed wakacjami, wrócimy niemalże do korzeni, bo no właśnie, zapytam panią o początki żywca, a jak początki żywca, to podejrzewam, kolejny raz będziemy wspierać się z zacnym kronikarzem Andrzejem Komonieckim.
5: Tak, witam państwa bardzo serdecznie. Tak, bez Andrzeja Komonieckiego ani rusz, chociaż wiele razy państwu mówiłam, że czasami jakieś informacje nie pokrywały się z późniejszym stanem badań, bo to jest normalna rzecz. Czasami może nie, że Jędrzej się pomylił, ale może inaczej zinterpretował coś, albo my już na podstawie późniejszych badań z wieku XIX i XX wiemy także o wiele więcej o danym obiekcie przede wszystkim, bo to chodzi o głównie historię budynków architektonicznych i świeckich, i kościelnych. Natomiast mamy oczywiście otworzony dziejopis i powiem państwu to, co jest takie bardzo patriotyczne, ale bardzo wzruszające. Pierwsza przedmowa Jędrzeja do miasta Żywca jako ojczyzny swojej. I powiem państwu pierwsze zdanie, bo no, oczywiście ta przedmowa jest bardzo długa. Ojczyzna nic inszego nie jest tylko miejsce ojczyste, gdzie ojciec zostawał, na którym synów i córki narodził i zaiście im wychowanie dał. Jędrzej Komonicki bardzo często posługuje się i nazywa swój Żywiec małą ojczyzną. I to słowo jest wymienne. Żywiec równa się ojczyzna równa się żywiec. Natomiast no wiadomo, że tutaj no moglibyśmy właściwie, pani redaktor, czytać rok po roku. Jestem ciekawa, ile na głos czytanie zabrałoby nam całego Jędrzeja Komonieckiego. Musimy zrobić kiedyś taki event. Ale tu ustaliłyśmy, że ten pierwszy wpis, oczywiście wpis, który musiał być sporządzony na podstawie dawnych notatek, i ten właściwy dziejopis otwiera się nawet nie datą, tylko wiekiem, wiek XIV. I posłuchajcie państwo tutaj całe, to właściwie dwa zdania chyba, ale taki większy akapit. To miejsce, na którym miasto Żywiec z gruntami zasiadło, na onczas lasem bukowym było, na którym się obficie bukwie rodziło, gdzie okoliczni mieszkańcy, osobliwie Ślęzacy niemieckiego języka będąc, gdyż tu Oświęcimskie Księstwo Śląskiem nazywano dlatego, że się tu ludzie z różnych miejsc schodzili, to jest z Polski, Moraw, Czech, zleźli albo ześli się, jakoby Śląsko uczynili. Stada świni swoich pasali, zopiąc ten

0: Las niemiecka Zajbus to jest świnilas albo świniopas, którego jeszcze języka dotychczas Niemcy wszyscy używają i miasto Żywiec Zajbus nazywają, albowiem z tego świni pasienia, tego miasta osada się stąd stała, gdy wypleniwszy miejsce, gdzie stary Żywiec stoi, siedliska swoje tylko na lato samo, a zwłaszcza pod jesień, dla skłonienia się od deszczów i zawierania na noc świni zasadzili, gdzie ich co rok stada wielkie zganiali paśli. I stąd, ulubiwszy sobie miejsce, w mieszkanie się ludzie to miejsce obróciło i od obfitości żywienia świni i rozlicznych z tych górach rzeczy i pożywienia, zasiadwszy kilka chałup żywcem nazwano.
1: No, pani Doroto, tu kolejny raz zaskoczył mnie Jędrzej Komoniecki. No bo właściwie Żywiec dzisiaj automatycznie kojarzy nam się z herbem, czyli z tym żubrem. A tutaj prahistoria, można powiedzieć, Żywca, tej osady XIV-wiecznej, no i świnie.
0: I świnie, dokładnie. Proszę Państwa, młode pokolenie może tak nie kojarzy. Żywiec to jest inaczej nie Rogocisna. Jeżeli ktoś słucha te gospodarczo-rolnicze programy, to wie, że dzisiaj sprzedaż Żywca taka i taka. Żywiec, czyli nie Rogocisna, czyli dzikie świnie. I sami Państwo usłyszeliście, ile tych dzikich świń było. Natomiast odpowiadając Pani redaktor na to pytanie z herbem i żubrem, to czasy ciut późniejsze, to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ ten herb został dany nam dopiero po 1500 roku i to jest ważne, że w herbie miasta znalazł się żubr, głowa żubra, no i oczywiście orzełek bez korony, bo książęcy, a nie królewski. No i to był ten podarunek naszych mieszczan, którzy polowali w okolicach Żywca i podobno spotkali żubra, który dał się żywcem poprowadzić do księcia. No i pytanie księcia, czy mamy herb? Nie mamy tego herbu. I w herbie naszego miasta no, nie znalazła się świnia, chociaż ten okoliczny wieprz też na pewno skorelowany jest z tą ilością świń na całym terenie. I proszę Państwa, a propos tego herbu może jeszcze dołóżmy informację, a że najbardziej to świni pasienie było koło Święta Wszystkich Świętych, kościół na pamiątkę tego Wszystkich Świętych zbudowali, to też ważna informacja, do tego zaraz wrócimy, która potem mała osada za przywilejem i prawem księcia oświęcimskiego miasteczkiem się stała. I pieczęć, gdy mu nowi mieszczanie żubra na międzybrodziu ułapiwszy, jako panu swemu darowali za tą żubrzą głowę, a na niej lotniego orła za herb miasteczku Żywcowi w potomnym czas otrzymali. Więc historia znakomita, trudne słowa i trudna składnia, jak Państwo widzicie. Historia herbu jeszcze tam wybrzmiewa w różnych wierszach, w innych częściach dziejopisu, ale takie były początki, czyli świnie, Zajbusz, świni las, stary Żywiec, kościół Wszystkich Świętych na pamiątkę pasienia świń, najbardziej, bo to taki przymiotnik tutaj daje, no i herb miasta Żywca, który nie zmienił się do dnia dzisiejszego.
1: Pani Doroto, my jeszcze dzisiaj oczywiście rozmawiać będziemy o historii Żywca, ale ten pomysł z czytaniem fragmentów Komonieckiego naprawdę zaczyna chodzić mi po głowie, bo tu co akapit to naprawdę pretekst do rozmowy, do rozwikłania kolejnych zagadek, które nam kronikarz zostawia.
0: Tak, jak najbardziej. I to czytanie może być pretekstem, żeby nawet zgromadzić naukowców różnych dziedzin i rozmawiać o rzeczach społecznych, o rzeczach towarzyskich, o modzie, o historii oczywiście, o religii. Więc tak jak Państwo wiecie, bo przecież to nie pierwszy cytat, który słyszycie na antenie Andrzeja Komonieckiego, naprawdę, na szczęście zdania są obfite. I czasami jedno, dwa zdania to jest pół strony, no i wychodzi z tego niesamowita historia, którą też trzeba interpretować i trzeba także tłumaczyć, bo ten język jest jednak troszeczkę taki ciężki i trudny.
1: Pani Doroto, no to dajmy na moment spokój naszemu kronikarzowi, o ile tak się da, ale no właśnie, prócz tych początków, tego założenia,

0: wydarzenia. Można powiedzieć, Żywca, to co my właściwie wiemy o historii tego miasta? Minęło przecież 750 lat, no taki jubileusz miasto obchodziło.
1: Proszę Państwa, my musimy z tego zrobić w ogóle też taką kwintesencję, jakąś taką pigułkę historyczną. I te najważniejsze dane, wiadomo, że miasto Żywiec ponad 750 lat temu zostało założone na terenach obecnego Jeziora Żywieckiego, czyli ten słynny Stary Żywiec. Dlaczego się przenieśli mieszkańcy po 1500 roku? Ponieważ te tereny były bardzo często zalewane i to nawet tam wybrzmiało już w tym pierwszym tekście. Tereny były niżej położone niż obecny rynek i miasto, natomiast to nie było tak, że przeniesiono się od razu na rynek, tylko pierwsze była Rudza, a potem po 1500 roku osadziliśmy się w miejscu obecnego rynku. Natomiast pamiętajmy także, my nie mamy dokładnej daty, ponieważ akt lokacyjny został ukradziony, wtedy się handlowało aktami i można było zyskać bardzo duże sumy, stąd zniknął ten nasz akt. Jaka to jest przegroda czasowa, że tak powiem? 1290-1310. Byliśmy już miastem na terenach obecnego Jeziora Żywieckiego, czyli Starego Żywca. Potem się przenosimy. Po 1500 roku już na stałe serce miasta zostało położone tu, gdzie dziś. No i proszę Państwa, nie można nie powiedzieć o zabytkach. Najstarsze kościoły, to wiadomo, kościół w Starym Żywcu. Drewniany, który spłonął w czasie II wojny światowej. Kościół na Rudzy. Średniowieczny, najstarszy nasz w Wieczyźnie dzisiaj, też był takim zapleczem jakby drugiej lokalizacji miasta. No i w końcu nasza fara, konkatedra, która kiedyś, pamiętajmy, była fundacją prywatną Komorowskich. Piotr, który przyjechał, wybudował sobie ten kościół, no i jego następcy cały czas rozbudowywali tą wspaniałą świątynię. Kościoły mamy tutaj te najbliższe, bym powiedziała, wymienione. Wiadomo, że mamy Przemienienie Pańskie i Świętego Marka, no i kolejne parafie. My jesteśmy jakby na razie w samym Żywcu. Nie możemy pominąć historii Starego Zamku, prawda? Połowa XV stulecia, buduje się tutaj wieżę rycerską, prawdopodobnie jest to Mikołaj Strzała, herbu Kotwicz i kolejni właściciele, skrzyńscy, komorowscy, oczywiście Wazowie, Wielopolscy i Habsburgowie rozbudowują ten kompleks. I popatrzcie Państwo, no jest to powiedzenie, cudze chwalicie swojego nie znacie, jaki my mamy i turyści tak chwalą tą lokalizację i położenie, że my możemy sobie taki spacer zrobić, nie mówię o browarze, bo tam już trzeba dojechać, to jest zupełnie inny jakby styl zwiedzania, bardzo ciekawa historia związana też z naszymi tu rodami, ale tutaj lądujemy, że tak powiem, na rynku, wchodzimy do fary, przechodzimy do muzeum, zwiedzamy muzeum, robimy sobie spacer po parku i wracamy na ten rynek. I to jest taka pętla, oczywiście można chodzić pół dnia albo i cały dzień, natomiast nigdzie nie musimy wyjeżdżać, dochodzić jakby dalej, żeby całą historię poznać właśnie w trakcie tego spaceru.
0: Pani Zroto, no ale też będąc w Żywcu, czy jako turysta, czy nawet ktoś po prostu, kto wpada do Żywca, choćby jako... Ale będąc w Żywcu, no nie sposób nie zapytać o Pałac Habsburgów, czyli ten, można powiedzieć, nieco młodszy budynek w samym parku.
1: Tak, Pałac Habsburgów to jest ta ostatnia perła architektoniczna, którą naprawdę warto dzisiaj obejrzeć z zewnątrz. Ostatnie mieszkanie naszych żywieckich polskich Habsburgów. Wspaniałe, trójskrzydłowe i te elewacje, myśmy nieraz mówiły o zmianach architektonicznych. Pamiętajcie Państwo, że powstaje to na bazie barokowych oficyn, a dziadek naszej księżnej dopiero zrobił z tego właśnie taki, a nie inny arcyksiężęcy dwór. Nie możemy zapomnieć też o parku, że ten cały kompleks jakby jest na terenie zabytkowego parku i Habsburgowie, którzy tu przybyli w XIX stuleciu, już są właścicielami zabytkowego parku, który oczywiście odnotowuje w swojej kronice rok 1712 powstaje ten barokowy, no bardzo piękny ogród włoski. No i tutaj ten spacer jest obowiązkowy, powiedziałabym, bo to i przestrzeń zielona, przestrzeń zabytkowa, no i ten Stary Zamek i Pałac Habsburgów jest bardzo

0: ważne. Czy my jesteśmy w mieście, prawda? Spacerując po parku. No nie do końca.
1: No właśnie, bo tutaj w Żywcu trochę te granice i mentalne, i historyczne, no nie jak się mają do obecnych granic miasta.
0: Pamiętam, jak szłam do pracy w ubiegłym wieku i zaczynałam rozmowy z naszymi putoszami. Sami kłócili się między sobą, która rudza jest ważniejsza, czy ta z ulicy 3 Maja, czy ta z ulicy Świętokrzyskiej, bo mówiło się wtedy na te ulice Rudza 1 i Rudza 2 i nie doszliśmy do porozumienia, absolutnie żadnego. To było doskonałe doświadczenie, ale Rudza, proszę Państwa, to jest Rudza, prawda? Czyli te tereny wokół Kościółka Świętego Krzyża. No tutaj nie zawsze mamy jasność, wszystkie te informacje mamy w dziejopisie Andrzeja Komonieckiego. Tereny Żywca przed wojną to na pewno Rudza, to na pewno Rynek, to ulica Kościuszki, ale proszę Państwa, nie w całości, bo Kościuszki od jakby strony parku, czyli lewa strona, to już jest Iser. My tu, siedząc panią redaktor, jesteśmy na wsi przedwojennej, jesteśmy na Ispie. Potem Zabłocie, czyli tereny po drugiej stronie mostu Jukacy. No i ta sytuacja naprawdę się komplikuje. Mamy Iser, mamy Sporyż, dzisiaj mamy Kocurów, Moszczanice, prawda, Oczków. To są tereny administracyjne miasta Żywca. No myślę, że dla starych mieszkańców świętej pamięci to chyba nie do przełknięcia, bo był problem z Zabłociem, ze Sporyżem, z Ispem. Natomiast gdybyśmy mieli wyhaczyć ten rdzenny Żywiec, proszę Państwa, to jest tak, Rynek, chociaż były też animozje, rynkowianie, rudzanie, przepraszam, jeszcze zapomniałam o Wyszemieściu. Tylko to Wyszemieście jest XVII-wieczne i Nowy Świat XVII-wieczny, czy ta krótka ulica Kraszewskiego. To była taka poszerzanie infrastruktury przez królewską rodzinę Wazów. No i teraz jeszcze wróćmy do tego Żywca. Rynek, Wyszemieście, jedna ulica. Przechodzimy ulicą Kościuszki na Rudze, no i już Kościuszki tutaj bliżej mostu, po lewej stronie jesteśmy na wsi, jesteśmy na Ispie. To jest zabawa. To jest zabawa. Ja zawsze naszym mieszkańcom, czy rozmawiam z naszymi seniorami, próbujemy te granice ustalić i jest moim marzeniem zrobić nawet nie mentalną mapę, mapą, które się wyda i pokażemy Państwu, gdzie te tereny, no mentalne, bo nie administracyjnie do końca, są w bardzo konkretnych ulicach. No i ale to jest, myślę, że taki kalejdoskop żywiecki i to jest taka nasza specyfika.
1: Pani Doroto, ale nieraz jak na przykład oprowadza się swoich znajomych po Żywcu, no to trudno uniknąć tych terminów, które też no, na stałe wpisały się przecież terminologię żywiecką, czyli siutrosz i putosz.
0: I przystać, pani redaktor, putosz. Dziada, pradziada, mieszkaniec Żywca. Do dzisiaj interpretujemy to słowo, proszę Państwa, bo na pewno putosz od puty, bardzo dumny. Z plusami i minusami, ale w to nie będę wchodzić. Putek, czyli mentor rzemieślniczy, który wprowadza młodszego rzemieślnika od ucznia przez czeladnika do mistrza w swoją bardzo konkretną profesję. Putek, czyli chrzestny. No, w Żywcu to było wiadomo, że żenili się w bardzo takich bliskich relacjach, no, żeby i majątek był razem, i nieruchomości, więc ten putek chrzestny też bardzo, bardzo taki ciekawy termin, znany w Galicji. No i to byli ludzie urodzeni na rynku, na Rudzy, na Wyszemieściu, tutaj na ulicy Kościuszki, w Starym Żywcu też oczywiście. Potem mamy przystacę, czyli każdy, kto żenił się w putoszowską rodzinę, był przystacem, no nie miał łatwo, proszę Państwa, nie wchodzimy dzisiaj w ten temat. No i mamy słynnych siutroży, czyli Zabłocan. Mówiło się i siutroże, i Zabłocany, czyli ludzie, którzy mieszkają od mostu Jukacy dzisiaj, a właściwie od połowy, bo to było kiedyś pytanie do mnie, a gdzież się to Zabłocie zaczyna? No proszę Państwa, na środku mostu. Więc właściwie do połowy powinien być mostem putoszy, od połowy mostem już Zabłocan, Jukacy czy siutroży. Natomiast to nazwa siutroż, od siutru, czyli mieszkańcy głównie zajmowali się wydobywaniem żwiru, siutru, soły.
1: Pani Doroto, tak jak Pani opowiada trochę o tych granicach, tu granica na moście, tu Zabłocie, tu już jednak miasto, tam Isew, to muszę zapytać tak z historycznego i też z perspektywy badaczki tej historii żywieckiej, po co tym ludziom, przodkom mieszkańców Żywca potrzebne były te właśnie takie granice, mapy,

0: takie no, podziały, no, nie bójmy się tego słowa.
1: Proszę Państwa, nie było social mediów. Przepraszam, że tak mówię. Oni tym żyli. Oni żyli opowiadaniem, tą mapą mentalną. Czy no, nie do końca się lubili jedni z drugimi, prawda? Jakieś animozje, ale to jest taki smaczek i specyfika tamtych czasów, na pewno z okresu międzywojennego. Każda dzielnica była wspaniała, miała swoich ludzi, miała swoją historię, ale też była takim kalejdoskopem, gdzie ta historia miasta też może być jakby opowiadana wspólnie. To są takie puzzle, które tworzą całość. I myślę, że ta specyfika Putoszy, Siutroży, Trzystacy jest super. To są nasze korzenie i to jest też ta odrębność od innych regionów, od innych miast. No i do tego, jakbyśmy dołożyli tą wspaniałą historię dla duszy i dla ciała, tak jak zawsze mówię. Dla ciała to wiadomo, chmielowy napój, wspaniałe pieczywo, wspaniałe pierniki, nie wiem, dzisiejsza współczesna woda pochodząca z Żywca. A dla duszy to no, jak najbardziej tradycja stroju żywieckiego przede wszystkim. No i tradycja dzisiaj miasto Żywiec to i Zabłocie, Jukacy, więc to dziedzictwo, tradycje, mentalna mapa, terminologia, no powinniśmy być dumni, że nasi przodkowie tyle dla nas pozostawili.
2: Pani Doroto, jeszcze dla takiej historycznej, merytorycznej poprawności tych naszych opowieści muszę zapytać o źródła. Nieoceniony oczywiście Jędrzej Komoniecki, wspominany niedawno przez nas Zdzisław Maria Okuliar, to lata przedwojenne, no ale właśnie te źródła takiej wiedzy o Żywcu, o życiu w dawnym Żywcu, to ktoś jeszcze?
1: Oczywiście Augustyn, Franciszek Augustyn i myślę, że pani redaktor powrócimy w jakichś opowieściach powakacyjnych, żeby przypomnieć postać Franciszka Augustyna. Słynne powiedzenie w Żywce, od kogo ty jesteś, funkcjonuje przecież do dnia dzisiejszego, natomiast on nie posługiwał się też językiem polskim. Myślę, że ta bariera była bardzo, bardzo tutaj ogromna. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że przecież w zbiorach naszego muzeum znajdują się księgi cechowe, które dokumentują obowiązki, życie cechowe naszych przodków. I to są takie pamiętniki urzędowe, co robili, czym się musieli zająć, jaka była ich kariera, ich nazwiska, podpisy, to jest wszystko genialne. Natomiast też myślę, że warto wspomnieć nazwisko pani Zofii Rączki, która po wojnie jako pierwsza spisała tę całą historię na podstawie źródeł i na pewno Państwo kojarzycie jej prace związane rys historyczny miasta Żywca, opisała też Zabłocie, Sporyż i te publikacje można zakupić przecież w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej. To była taka pierwsza badaczka tutaj nasza, która zebrała te informacje i pokusiła się o takie małe monografie właśnie Żywca, Zabłocia.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
4: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
3: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
5: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae, na dobry początek, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami. Gramy wam hity na czasie. Swoją drogą są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotni poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i Co Noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo, Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat nierozłącznie wchodząc na basen jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5, bawcie się dobrze. A ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
5: Byłam tylko w Reformie.
4: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
5: Jasne, bez zjeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
4: To może i ja remont zaplanuję.
6: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla twoich wnętrz.
7: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat cieszyński.
8: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
9: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
8: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
9: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
10: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
11: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
14: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran to są hity na czasie, to jest Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit nareszcie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem.

0: oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Miasto na czasie.
6: Natalia Czarnuch, cześć! Będą poważne rozmowy o biznesie, ale także strefa rodzinna z atrakcjami dla wszystkich. 21 czerwca w Tenis Arenie Zabrze odbędzie się biznesowy chillout, spotkanie przedsiębiorców i ich rodzin.
7: Będą animacje, DJ, będą pokazy tańca, pokazy sportowe, treningi padla, treningi tenisa.
6: Mówiła Katarzyna Maciejowska z Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Do strefy pikniku wstęp dla mieszkańców jest wolny. Przypomnę, biznesowy chillout już 21 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, koniecznie zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu i nie przegapcie wydarzenia.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
9: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
8: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
10: Minuta po godzinie 10. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to w tej godzinie przychodzę do Was z premierą. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To nowy numer od nich, już za chwilę Wam go gram, ale najpierw hity na czasie i męskie granie orkiestra 2026. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześć, pytacie, co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie zapowiada się jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy, można się rozmarzyć.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. O, dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów

0: na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskuje

0: nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
12: Byłam tylko w reformie.
11: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
12: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
11: To może i ja remont zaplanuję.
12: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeria Reforma.pl. Reforma dla Twoich wnętrz.
13: I po reklamie.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.

0: ne vien Sleeping and Living.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro. Zbyszek spakował.

0: Już dzieciaki czekają, Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
5: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
4: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze, tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
6: W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
4: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś i MGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
7: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Getta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić się w zabawę nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs,

0: Britney Spears, Gimme More. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka sama chodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Joe i End of Beginning.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Tomasz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.

0: Zestaw Hot Dog Standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie. My heart is a ghost.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Radio SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu,
5: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
6: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Ale mnie gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież.
9: No.
11: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
13: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska

0: Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać Cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko Ciebie.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: I po reklamie.
12: Miasto na czasie.
13: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mysłowicki Ośrodek Kultury ponownie zaprasza na magiczne świętowanie najkrótszej nocy w roku. Już 21 czerwca Wesoła Fala zamieni się w słowiańską przestrzeń pełną muzyki, tradycji i rzemiosła. Tego dnia odbędzie się tam wyjątkowe wydarzenie Wianki na Fali.
14: Będzie to dzień, w którym powrócimy trochę do naszych słowiańskich korzeni. Będzie bardzo dużo atrakcji dla rodzin z dziećmi, warsztaty przeróżne, oczywiście warsztaty robienia wianków.
13: Mówiła Natalia Baranowska z Mysłowickiego Ośrodka Kultury. A więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które czekają na Was na Śląsku i w Zagłębiu, znajdziecie na sk.pl.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załańskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. I to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
16: Było to nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
17: Mega, mega, mega.
18: Dlaczego rower akurat?
17: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
19: 3, 2, 1, start!
15: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
20: Prawie 2 minuty po godzinie 12. Hity na czasie grają dalej. Jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Jeska, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie? Czy w ścisku przy barierce?
3: Czy 100 metrów od sceny?
4: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
7: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
7: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: Słuchaj, świetnie mieszkanie urządziłaś po remoncie. Pewnie mnóstwo sklepów zaliczyłaś i zjeździłaś całe województwo.
10: Byłam tylko w Reformie.
9: Tej galerii wnętrz w Gliwicach?
10: Jasne, bez jeżdżenia i stania w korkach. Pod jednym adresem ponad 20 sklepów. Urządzisz z nimi każde wnętrze.
9: To może i ja remont zaplanuję.
10: Galeria Wnętrz Reforma, dawny metalowiec, zaprasza. Gliwice Pszczyńska 192. Galeriareforma.pl. Reforma dla Twoich wnętrz.
11: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat cieszyński.
12: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
13: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
12: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
13: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
14: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
15: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na eobuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
11: A pranie też za ciebie wstawi?
12: Nie, to już

0: Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już

0: Tego dnia doktor ma teraz. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina, podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
6: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
5: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
7: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry, ładuje nam baterie w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR. No i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania.

już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania.

0: na Hempik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Hempik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Hempik.
1: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: I po reklamie.

nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, Innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No upał się wydarzył, wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi. No właśnie, to jest pytanie do Was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może Was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest Wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam.

0: Ситуація.
1: А где тут встречный есть?
2: Что ты нигде камперем не ехалась?
1: Новый образ себе жене.
3: Но то бенди оказия.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

0: SK Grafity, które idealnie pasują do tej upalnej 30-stopniowej pogody. Shimza w Radiu SK, ale egzotycznie. Fire, to teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej SK, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie, robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: use a sexy cheek.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note

0: 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Miasto na czasie.
8: Dzień nowej energii. Radio SK obecna aktualnie pod Pizerą Arena Gliwice, a ze mną jest...
9: Michał Głowala, Tauron Polska Energia.
8: No właśnie, Tauron organizuje wyjątkowe wydarzenie. Dzisiaj nakręcamy pozytywną energią, nową energią i wiele się dzieje, między innymi atrakcje sportowe.
9: Tak jest, jesteśmy w Gliwicach pod Areną Prezero i aktualnie odbywają się tu turnieje koszykówki Tauron Street Energy Battle, więc nakręcamy wszystkich pozytywną, sportową energią. W końcu to dzień dobrej energii, a energia zaczyna się, wiadomo, od ludzi.
8: Bawimy się do której godziny dzisiaj?
9: Dzisiaj bawimy się w Gliwicach do godziny 14.
8: A jesteśmy również my, ekipa Radia SK. Przyjeżdżajcie, wpadajcie, bawimy się świetnie i dołączcie do nas. Będzie wiele się działo.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
11: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
10: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
12: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
13: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
14: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
10: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
15: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
16: O, proszę bardzo, chyba jakiś gości mamy. Proszę bardzo.
15: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14.

0: Leska, ja właśnie powiem tak, odpoczywam i jadę właśnie na ryby. Także yes. Życzcie udanych połowów.
1: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

Katy Perry. To się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy. Korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back już teraz.
2: Walking strong, crap game, always suggest.

0: LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze. SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie. Trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie za chwilę między innymi BB Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa, nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama. Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal.

0: skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa. Realizowane przez powiat cieszyński.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do

0: Na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny...
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
8: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%.

0: Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje. Już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
4: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
3: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
4: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
3: Na koncercie Armina van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek. Najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce, po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a w Radiu SK teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwoganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu SK. Punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w galerii handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę was teraz zapytać, w jakiej sytuacji wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że wy albo wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki. Radio
1: SK. Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej.

0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
1: Harmonizer.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: A, widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie. I czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko. No i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz, później, no przecież zrobię, no jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze podpał nóżkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. I kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Living. Presale w Voyas już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyas Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyas i na voyas.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. To są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt.

0: Nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Miasto na czasie.
14: Darek Brombosz, Radio SK, Tauron, Park Śląski, Tauron, Nowa Energia. No to rozpoczęcie lata, można powiedzieć, z mocnym przytupem.
15: Olga Kostrzewska-Cichoń, rzeczniczka prasowa grupy Tauron. Mnóstwo atrakcji. Zapraszamy dzisiaj do parku od godziny 11 do 19. Mamy mnóstwo atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pogoda na szczęście dopisuje, więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zarówno bardziej aktywne aktywności, jak jakiś sport, piłka i tak dalej, ale mamy też atrakcje artystyczne, powiedzmy, plastyczne, także naprawdę dużo się dzieje i wierzę, że do tej godziny 19 mnóstwo mieszkańców województwa śląskiego nas odwiedzi.
14: Wszystko za zupełne free.
15: Oczywiście, że tak, absolutnie.
16: Muzyką się żyje.
17: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
18: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
19: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po kolei.
18: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
17: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. SK też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie częściej Maciek

Skiba, ale też Marys Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Mesaja, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, Monika.
2: Cześć, Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj

0: bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
1: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj

0: Jeska są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie,
1: ja
0: a tobie,
1: życzę
0: Monika...
1: właśnie udanej zabawy. No. Miłego wieczoru.
0: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radiem Eska, bo za chwilę gramy dalej. Radio
2: Eska. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Hey!

0: Roze z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo, że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć, jakbyście byli w Ameryce na Mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. To oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między innymi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze, za chwilę powiem jak.

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź!
2: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup. Zgłoś się na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój wyjazd.

0: drogowe. Zgłoś się na SKPL, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, gramy hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7 Up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale, czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa, a jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDS, Sokół, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale, zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca, no i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kazbała, Gane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi, album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK.

I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa, eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmochę, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia SK. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe. Wpadajcie na sk.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć eskowym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie. O, już za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio SK. Reklama.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.

hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz

0: Ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Radio SK. Reklama. Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu cieszyńskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiat.cieszyn.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat cieszyński.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja, chyba Holandia i Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja, Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: A, sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.

0: SK. Tento promocia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
0: Przed nami 10. edycja.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skanka Nancy i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki.

0: co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Jeśli szukacie planów na dzisiejsze popołudnie czy też wieczór, no to koniecznie wpadnijcie do gminy Bobrowniki. Tam odbywają się Dni Miasta. Już dziś i jutro na scenie amfiteatru w Rogoźniku pojawią się niesamowite gwiazdy, zresztą sami posłuchajcie.
4: Będziemy mogli usłyszeć takich wykonawców jak Myslowic, Poparzeni Kawą 3, Oberschlesien oraz Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej oraz Oskara Cymsa.
3: Mówił Marcin Gajdzik z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. A więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które zaplanowano w miastach naszego regionu, już teraz możecie znaleźć na naszym portalu sk.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina Van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
7: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
6: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Kalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Mesaja, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco.
8: Impreska.
6: 3,5 minuty po godzinie 18 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogej, zapraszam na hity na czasie.
9: Hity na czasie, radio.
6: I zapraszam na imprezkę, Sombr na początek.

0: mieście to wszędzie jest tłum.
1: Tak, ona Fidei Tamagotchi w Radiu SK już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę, 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. A wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem, warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie? Myślę, że to jest fajny pomysł.

na spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej. A co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy. Chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: słuchawki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SKPL i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PGE Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SKPL, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniakika.
1: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Express Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
3: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur.
2: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
3: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
4: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Marisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z warszawskiej Ligi Żeglarskiej, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w warszawskiej Lidze Żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, to Janeta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro na poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. Buziaki, pa!
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
13: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
14: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
13: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Poleca Radio SK. I po reklamie.
1: Muzyka się żyje. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
2: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
3: od lat, tak, bo wstało już kilka utworów.
2: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
3: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
1: No a singiel Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy nad czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. No i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego się budowania zaczyna, piosenki,
4: tak,
5: po kolei.
4: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki. W większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, Skoli mi tak powie, że to mało.
6: Impreska.
1: Dwie i pół minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do Was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na Wasze spektakularne pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze. Tam się zgłaszajcie. Paweł Gogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne? O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie.

0: Teraz lecimy Szwecja, Holandia. I my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia, Szwecja. A chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Aben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. No, jeśli chodzi o muzykę, no to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Radio SK. Aben Forever w Radiu SK. I czemu mam

0: Holandia, proszę się nie zatrzymywać. 2-0. 2-0. Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu. I bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili. Wiecie, o co chodzi. 664-402-302. Cały czas przyjmuję wasze telefony. Poczekajcie, zerkam. No nie, no linia jest odblokowana. Proszę dzwonić. Pytanie było proste. Jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24. Zapiszcie sobie w kalendarzach. Niech wam budzik obudzi rano. 10.24. Jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czerwca rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy Messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. A ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: to jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Seth Gorrels w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na SK-owym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili i obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego, wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną Mall Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
3: I...

0: want a lady in the street, but a freak in the bed. I wszyscy.
1: Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. No widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
1: Wow, czyli ty dzisiaj imprezę, a co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
3: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy Skolim tam gra?
3: Nie, Skolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
3: Moja droga... Ale wiedziałam, że Strefa Eski tam jest.
1: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
3: Z Duńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
3: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
3: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
1: Radio SK. A mąż też się pewnie ucieszy, co?
3: No raczej.
1: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
3: No wiadomo.
1: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn tak. Będzie czy nie?
3: No będzie, karmelowy.
1: O, no widzicie państwo, jak się ludziom dobrze żyje.

Pan David Guetta, Alok, Run, Run, Run w Radiu SK, w Radiu SK, Run, Run, River. Taki dokładnie tytuł tej piosenki. Za chwilę 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Teraz, jeśli podróżujecie autem, to uwaga, mam bardzo dobrą informację. Benzyna. Benzyna i diesel ponownie w dół. Jest się z czego cieszyć. Od poniedziałku ma być taniej. No i z jednej strony ma być taniej.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Miasto na czasie.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. W ten weekend odbywa się Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej w gminie Klucze. Tam na Was czeka wielkie miasteczko rowerowe. Kolarskie wydarzenie to doskonała okazja, by odkrywać region z perspektywy roweru i zdobywać wiedzę o bezpiecznej jeździe.
4: Atrakcje dla dzieci, również pogadanki w zakresie bezpieczeństwa. Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze. Oczywiście stawiamy bardzo mocno na bezpieczeństwo, stąd rozmowy z policją, strażą pożarną, ratownikami medycznymi.
3: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Imprezie patronuje oczywiście Radio SK.
5: Muzyką się żyje.
6: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania. Wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. A męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Buczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
7: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
6: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę. Imprezka. Eska. 3,5 minuty po 20. Jakbyśmy awansowali na Mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia? Ale nie można mieć wszystkiego, Mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam. Na początek numer jeden gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
8: Kochani, nic się...

0: Kośma, ewidentnie polskie korzenie. Ed Sheeran, Shape of You, to już za nami 12 minut po godzinie 20. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie imprezki, gdzie jesteście. 664-402-302. Odblokowałem właśnie linię. Proszę się łączyć ze studiem eskowym, z imprezek. Dajcie znać, gdzie imprezujecie, z kim się bawicie. A może brakuje wam kolegów, a może brakuje wam koleżanek, to też dawajcie znak, a ja tu będę ogłaszał. Proszę bardzo, już ktoś pierwszy dzwoni. Jesteśmy na antenie. Halo, halo, tak na szybko. Ktoś, pozdrawiamy.
1: Siemanecko, Krzysztof Urszyn pozdrawia.
0: Pozdrawiam go. A gdzie się dodzwoniłeś? Znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy? Kto dzwoni i skąd?
1: Ja się dodzwoniłem do Eski, wariacie.
0: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?
1: No z dzieciakami właśnie na garażu grilla tutaj rozpaliliśmy, bawimy się, więc jest pozytywnie.
0: No to pięknie. Kurczę, że ja nie mam dzieci, tak to bym miał co robić. Halo, halo? Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną na parapetówce. Dziewczyny, opłat. Dobra, dziękujemy. Aleksandra, moją dziewczynę pozdrawiam.

0: Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny, no i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko? Wszystkiego dobrego oczywiście, siostrze.
2: Idziemy na imprezę. Nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

0: Stanach, ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję.

0: Bałagany, plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana, no to... Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiam.

0: Paulinę z Gorzowa.
1: Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
2: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
3: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Myślę, że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
2: Poważnie, to był pan młody.

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shinzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire, Fire. Jakbyście chcieli, czeka na was w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździeńskiego 191.
4: I po reklamie.
5: Miasto na czasie.
6: Natalia Czartuch, cześć, witajcie ponownie. Już jutro na boisko przy ulicy Jodłowej w Żywcu odbędzie się festyn rodzinny. Oficjalny start zaplanowano na godzinę 15, a wstęp na teren imprezy jest całkowicie bezpłatny. Zatem jeżeli nie macie planów na niedzielę, no to koniecznie wpadajcie do Żywca i bawcie się dobrze. Tymczasem przypominam, że 26 i 27 czerwca, czyli już za tydzień, właśnie w Żywcu odbędzie się męskie granie orkiestra. Na scenie wystąpią między innymi Vito Bambino i Fukaj, Sisters, Grechuta Herbuta, Buta, Decassino, Organek, Wojciech Baranowski, Igo, Mrozu czy Zalia.
7: Muzyką się żyje.
8: A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
9: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
8: No a podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
10: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
9: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
8: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret, Później Ci Opowiem, czeka na wasze

głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Na Błysk, które znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hearts. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski. Będziemy mieli dla Was bilety na to wydarzenie. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska. 2:01 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram Wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa, no ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogej. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał, to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc, gramy to w Radio SK.

No to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra bardzo.

można krzyczeć. Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej. Ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20,

0: To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami. A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem, może gość chciał się odciąć od biedy. No albo był fanem wycinanek.
1: Reklama. Planujesz remont?

0: Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
5: I po reklamie.

0: Oglądam rozgrzewkę Niemiec. Dzisiaj za chwilę dosłownie grają. 22 startują. No, mocni. Wyglądają na rozgrzewce bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że to jest tak jak z Polakami. Na rozgrzewce jest mocno, a później wychodzi jak zwykle. Ale a propos pozdrowień, bo to też wyszło. Sporo pozdrowień od Was. Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Aneta. Jestem dzisiaj sama w domu. Wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
0: Anetko, ja Cię pozdrawiam. No, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu. Ja mam żonę, także nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać Ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek. Razem z Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach. I teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
0: Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: 2,5 minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera. Zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Boga i Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówę, hej, parapetówę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

0: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK Południe News.
3: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie spotkanie z Anną Barabasz, historyczką i socjolożką z Żywca o twórcach ludowych zabawek na Żywiecczyźnie. Pojawi się także Brygida Morańska ze swoim gwarowym podcastem.
2: SK Południe.
3: A zaczynamy od twórców ludowych zabawek.
4: Agata Chmielowska, Radio SK. Żywiecczyzna w Polsce kojarzy się z regionem, który jest nacechowany tradycją, kulturą taką, która sięga wielu, wielu pokoleń wstecz i która do dziś jest bardzo kultywowana tutaj. Stąd i bibułki znane w całej Polsce, ale także wyroby z drewna, używane do tego, żeby funkcjonować. Praca na roli, były to przyrządy związane z gospodarstwem domowym, ale także związane z zabawkami na przykład. To wszystko było wokół nas, trzeba było wykorzystać w jakiś sposób, również artystycznie. I to myślę, że w wielu regionach Polski było podobnie, ale na Żywiecczyźnie

0: sferą życia, że wieczyzny postanowiła się zająć. Po pierwsze, dlaczego?
1: Nieżyjąca już moja mentorka ze studiów, Maryla Śmiałowska, pani profesor Maria Śmiałowska, była socjologiem, zajmowała się badaniem mikrokosmosów.

0: i inni. Czasy studiów to są takie momenty, kiedy poszukujemy odpowiedzi na pytania, co dalej. Co zrobić z tą wiedzą, którą mamy, gdzie szukać kolejnych obszarów inspiracji. I postaci takie jak pani profesor Śmiałowska to są postaci, które są nie do przecenienia. I kiedy te socjologiczne obszary zaczęły coraz bardziej mi się urealniać, dzięki między innymi takiej właśnie sylwetce w moim życiu, to tak się złożyło, że po zakończeniu studiów wróciłam na Żywiecczyznę. Z różnych powodów. To jest interesujące. Jak to jest możliwe? Dlaczego tak jest, że ten region ma tak silne poczucie tożsamości? Oczywiście, no, można zamknąć taką rozmowę stwierdzeniem, no bo tak. I koniec. Można się tym nie zastanawiać. Najpewniej nie jest to temat, który daje jedną wyczerpującą odpowiedź. Natomiast okazało się, że nie tylko ja jestem tym zainteresowana, nie tylko ja obserwuję pewne ewolucje, czy postaw, czy wzorców. Tak się również złożyło, że miałam przyjemność i mam nadal współpracować z osobami, które zajmują się pisaniem dokumentów strategicznych dla samorządów. Ja specjalizuję się w badaniach jakościowych i to umożliwia mi realizowanie procesów badawczych w różnych obszarach Polski, co zachęca do takiego twórczego porównania, gdzie indziej jest inaczej, a bywa, że podobnie. Jak to się stało, że są pewne podobieństwa, są pewne różnice, na ile pewne okoliczności, pewne tendencje wpływają na to, że jakaś społeczność jest trwała, inne się zupełnie rozpraszają, znikają w przestrzeniach historycznych. I to było po prostu ciekawość. Ciekawość stanowiąca pokłosie obserwacji tego, co dzieje się wokół mnie. Na pewno takim momentem bardzo stymulującym w tym obszarze było pojawienie się mojego dziecka, które urodziło się tutaj na Żywiecczyźnie. Teraz to już jest dorosły mężczyzna, natomiast też byłam zaintrygowana mocno tym, że on jest stąd, ja mniej. Ja się tutaj nie urodziłam.
1: Skąd pochodzisz? Twoje korzenie są skąd?
0: Częściowo stąd, ale urodziłam się na Pomorzu Zachodnim, co jest konsekwencją wyborów moich rodziców związanych z procesem edukacyjnym oraz specyfiką Kresów Wschodnich. Pewnie Państwo wiecie, najlepsze pierogi kresowe można zjeść w Szczecinie, a wynika to po prostu z tego, że to miasto, ten region był zasiedlony przesiedleńcami z okolic Lwowa między innymi. No i tak się właśnie tam pojawiła moja rodzina ze strony mojej mamy, a rodzina mojego ojca to są górale beskidzcy. I fuzja tych dwóch żywiołów, tych dwóch światów, które rozpięły się w zupełnie innych okolicznościach, uwarunkowaniach historycznych. Ta wielka historia miała realny wpływ na wszystkich ludzi, ale w różny sposób. I tak się stało, że urodziłam się w Szczecinie, a później tak się stało, że zamieszkałam na Żywiecczyźnie, w Zabłociu, na lewym brzegu rzeki Soły. I tu się urodził mój syn. I wtedy to pytanie o miejsce, o znaczenie miejsca w życiu stało się pytaniem jeszcze bardziej intensywnym, bo jednak perspektywa dziecka stanowi taki wyznacznik tego, co będzie dalej, kim jesteśmy, jak odpowiadać na pewne pytania. I Żywiecczyzna daje bardzo dużo możliwości, ale w pewnych kwestiach nie daje wyboru, bo ona jest mocno nacechowana kulturą ludową. I żeby zrozumieć tętno Żywiecczyzny, żeby zrozumieć specyfikę tego, co się tutaj dzieje, należy z należytym szacunkiem pochylić się nad pytaniem o istotę tożsamości, która przejawia się między innymi w rzemiośle artystycznym, w twórczości ludowej, w języku, w obyczajowości, w doświadczeniu pracy, ciężkiej pracy tych ludzi tutaj, bo ten świat został wyrwany z ziemi poprzez bardzo, bardzo ciężką pracę.
1: To teraz nawiążemy do tego tematu, który nas najbardziej interesuje, czyli projektu, który realizujecie, a który właśnie bada te korzenie.
0: To też jest efekt spotkania. Ja myślę, że większość rzeczy w naszym, spraw ważnych w naszym życiu jest konsekwencją pewnego dialogu, pewnego spotkania. To może być dialog z jakąś treścią historyczną, to może być, ale to też jest tworzone przez ludzi. Rozmawiałyśmy jakiś czas temu o dziejopisie Komonieckiego. Komoniecki nie wie, że z nami rozmawia, ale my rozmawiamy z nim w jakiś sposób, tak? Gdyby nie on, gdyby nie zaszczepił pewnej wizji, nie przekazał pewnych informacji, no, nie byłoby podstawy do dyskusji o tym, co się działo na Żywiecczyźnie w wieku XVII czy XVIII. A nawet jeśli ta podstawa by była, to dużo bardziej enigmatyczna niż jest dzięki Andrzejowi Komonieckiemu. No i tu podobnie. Pytanie o tożsamość przekuło się w pewien cykl rozmów. Rozmów z osobami, które reprezentują

0: pewne obszary sztuki, kultury, wytwórczości, pasji, ale również animacji czy dokumentacji. W taki zupełnie nienachalny sposób, ale jednak pojawił się projekt Kultura u Korzeni. Tytuł tego projektu jest nieprzypadkowy. To jest parafraza tytułu książki pani profesor Antoniny Kłoskowskiej, która jest jedną z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej socjologii. I ja się na Kłoskowskiej uczyłam postrzegać socjologicznie świat. Nie wartościować, ale różnicować. Dostrzegać różnice jako walor. I tak też się stało, że to, co interesowało nas szczególnie, to właśnie ta kwestia różnych spojrzeń, które tworzą lokalny krajobraz kultury. I teraz kim jesteśmy my? To, co się dzieje jako inicjatywa, teraz już niekoniecznie projektowa, zamknięta w jakichś ramach czasowych, tylko pewna wizja badania, czyli Kultura u Korzeni, to jest inicjatywa realizowana w ramach działania Fundacji 9 Sił z Jeleśni. To jest fundacja, która ma ogromny dorobek. Ogromny dorobek będący przejawem troski o pamięć regionu. Szukając dokumentów, szukając informacji, prędzej czy później na tą fundację każdy zajmujący się badaniem kultury w regionie trafi. I tu z tego miejsca serdecznie polecam i stronę internetową, i Facebook, i Instagram, bo tam się pojawiają informacje związane z dokumentacją bieżącą, ale również z tym, co się zadziało już odpowiednio wcześniej, bo te projekty zwyczajnie łączą się ze sobą. Kultura tworzy się zawsze w jakimś dialogu, w jakiejś grupie, w jakiejś współpracy, w jakiejś kontynuacji lub kontestacji, ale jednak w odniesieniu do czegoś. I z Moniką Wróbel-Fonfrowicz, która jest prezeską tej fundacji, zajmujemy się i pracą koncepcyjną, czyli tym, co nas interesuje w obszarze poszukiwań, ale również w zakresie, tu akurat to jest na pewno domena Moniki, promocji tego dorobku. Myślę, że taki management, marketing kultury ludowej pozornie wydaje się być może łatwy, ale on wcale łatwy nie jest. I sądzę, że Monika to robi świetnie, bo potrafi spojrzeć na pewne zjawiska w obszarze kultury ludowej inaczej niż do tej pory. I to jest duża umiejętność. Nie odtwarzać pewnego schematu, nie mówić w kółko o tym samym. Nie dlatego, że to nie jest wartościowe, ale być może dlatego, że po prostu to już było. A warto czasami tą kulturę pokazać w odmienny sposób. Zwrócić uwagę na inne jej elementy, równie wartościowe.
1: Też na nowego odbiorcę tej kultury, prawda?
0: I na nowego odbiorcę, i na nowe czasy. Nie zapomnieć o tym, że ta kultura ma szansę na przetrwanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zainteresują się nią młodzi ludzie. I wtedy jest szansa na trwałość, a nie na cepelię. I wtedy też jest szansa na to, żeby ona się modyfikowała i na to ta przestrzeń musi się stworzyć. Trzeba pozwolić młodym ludziom na interpretację i reinterpretację tego, co obserwują. I wtedy to jest żywe. I sądzę, że Fundacja 9 Sił robi to bardzo dobrze. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla Moniki Wróbel i dla jej pracy na rzecz zachowania tego waloru ekspresji artystycznej i rzemiosła artystycznego w obszarze kultury ludowej. I stąd pojawił się ten projekt. Ta kultura u korzeni jest zainteresowaniem. Gdybym miała za pomocą jednego słowa odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi w tym projekcie, to ten projekt to jest zainteresowanie. Takie uważne zainteresowanie tym, co to znaczy. Co to jest ta kultura u korzeni? Co to są te korzenie kultury ludowej tutaj? Gdzie tego szukać? Czy to są emocje? Czy to jest spojrzenie? Czy to jest dokumentacja? Czy to jest szacunek dla twórcy? Czy to jest tworzenie? A jeśli tworzenie, to czego? Czy to jest tworzenie tego, co tworzyli nasi dziadkowie? Czyli odtwarzanie z pietyzmem, z zachowaniem pewnych reguł? A czy może jednak to jest nadawanie swojego rytu, swojego elementu? Projekt Kultura u Korzeni jest nie tyle próbą odpowiedzi na te pytania, bo ja nie potrafię na nie odpowiedzieć. To jest próba gromadzenia wypowiedzi osób, które związane z żywiecczyzną tworzą tą kulturę i dbają o to, aby ona była ciągle żywa. Ja o to pytam te osoby, a one odpowiadają. Ja słucham, zapisuję te informacje, przetwarzam i z wielką przyjemnością współpracuję przy tworzeniu czy podcastów, czy materiałów audio-wideo. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla mojej współpracownicy Justyny Miodońskiej, z którą wspólnie realizujemy filmy z tego zakresu, krótkie formy dokumentalne. Można je zobaczyć na stronie Fundacji 9 Sił. To są te obszary, gdzie można spróbować wychwycić tętno żywiecczyzny. Zapraszamy do rozmów osoby, które robią coś na tyle wyjątkowego, że mogą nam rzucić światło na korzenie swoich instytucji.

0: inspiracji. Na korzenie, z których wyrasta ta kultura ludowa, kultura twórczości lokalnej, kultura rzemiosła artystycznego. Ta kultura, której synonimem jest żywiołczyzna, która jest tylko tutaj i jak oddalamy się od niej, wchodzimy w nowe uniwersum kultury lokalnej, to już wiemy, że nie jesteśmy na żywiołczyźnie. Więc to ci ludzie, z którymi rozmawiamy, potrafią w niezwykły sposób opowiedzieć o swoim życiu twórczym i stamtąd wyłania się ten wątek korzeni, tradycji i perspektywy.
1: W takim razie zacznijmy od pierwszego spotkania. Spotkania z tymi twórcami, którzy są jakby podwaliną tego, co teraz obserwujemy na Żywiołczyźnie.
0: Do tej pory rozmów było całkiem sporo, bardzo różne konfiguracje. Trudno powiedzieć, że któraś z tych rozmów była ważniejsza, a któraś mniej ważna. One wszystkie mają ogromne znaczenie. Dla mnie one są bardzo pouczające, jako że dociera do mnie coś, co pozornie jest oczywiste, że każdy człowiek jest inny i ta różnica jest zasadniczym elementem twórczym. Bez kategorii różnicy, bez kategorii i poczucia, że robię coś inaczej w pewnej kompozycji, w pewnej całości, bez tego poczucia nie ma procesu twórczego. Jest proces odtwórczy. Miałam ogromną przyjemność, za co serdecznie dziękuję, wraz z Moniką Wróbel-Fonfrowicz odwiedzić niezwykłe miejsce. To było doświadczenie estetycznie zachwycające, emocjonalnie również. I naukowo-poznawczo też, także dostałam wszystko naraz. Otóż któregoś wieczora wybrałyśmy się na zaproszenie takiego przysiłka, który nazywa się Wytrzyszczon. Jechałyśmy wysoko, wysoko w górę i zostałyśmy zaproszone na wieczorne spotkanie do pracowni rodziny Łobozów.
1: Jaka to jest gmina? Gdzie to jest?
0: No właśnie, to jest miejsce, które w zasadzie broni się samo. To jest miejsce, które powoduje, że człowiek ma takie poczucie, że ja się przestałam dziwić, będąc tam, dlaczego ta rodzina jest taka wyjątkowa i dlaczego jest taka twórcza. I zaraz wszystko powiem. Zacznę tylko od tego, że to, co też było zaskakujące i niezwykłe, to, że w pracowni miałam przyjemność rozmawiać z panią Wiesławą, panem Marianem Łobozami oraz ich synem Piotrem. I to było czwarte i piąte pokolenie w tej rodzinie twórców zabawki ludowej. Czyli pięć pokoleń, nieprzymusowo, nie dlatego, że ktoś kazał, tylko dlatego, że to wypływa gdzieś z tożsamości tej rodziny. I tak sobie sądzę również z tego miejsca, że to jest nieprzypadkowe, że to się tam właśnie dzieje i że oni tam właśnie są. Spotkaliśmy się w przyziemiu domu państwa Łobozów. Jechaliśmy wąską drogą przez zagajniki. To, co było niezwykłe, to, że gdzieś tam co jakiś czas pojawiały się stada saren. Gdzieś oczy się świeciły jakichś zwierząt dzikich. I u góry widać było światła domostw. Piękna droga, piękny widok. To wszystko dzieje się w Beskidzie Żywieckim. Na to wszystko jeszcze jest mglisto. Więc i te zwierzęta, i ta mgła, i to, czego bardzo zazdroszczę mieszkańcom tego miejsca, smogu brak. Zapach taki, jakiego szukamy dla naszych płuc. Widok absolutnie niebanalny, a równocześnie widok taki, który powoduje, że mam takie poczucie, że tam wszystko jest na swoim miejscu. I ten przysiłek Wytrzyszczon w Beskidzie Żywieckim mieści się na stoku szczytu pasma Laskowskiego i to jest matecznik tej rodziny. Jak to się w ogóle stało, że ci państwo tam są? Pięć pokoleń wstecz zaczyna się ta historia. Od czasów Marcina Łoboza z Wytrzyszczona, później kolejne pokolenie to jest Józef, syn szewca urodzony w Przyborowie i Karolina z Wytrzyszczona. Kolejne pokolenie to jest Agnieszka i Władysław. Następne pokolenie to jest Marian i Wiesława. I teraz wraz z panem Marianem i panią Wiesławą kontynuują tą pracę ich synowie Piotr i Krzysztof. Czyli piąte pokolenie, które w swojej wyobraźni uruchamia to, co później my możemy zobaczyć jako formy artystyczne rzemiosła w postaci zabawkarstwa z Żywiołczyzny. Zapytałam pana Mariana, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ta historia tu, w tym miejscu? Skąd ta zabawka? To wcale nie jest takie oczywiste przecież. Gdyby to było oczywiste, to każdy by to robił. Najpewniej każdy jeszcze robiłby to dobrze, a tak nie jest. I akurat rodzina Łobozów to jest taka sól ziemi. Wiadomo, że jak mówimy o zabawkarstwie ludowym na Żywiołczyźnie, to gdzieś odsyła to w tamtą stronę. Pan Marian powiedział tak, wie pani, to się tak zaczęło. Dziadek pochodził z Przyborowa, poznał babcię, no i stał się częścią takiej właśnie rodziny, co to robili zabawkę ludową. Ja mało wiem o tych pradziadkach, mówi pan Marian, ale zapamiętałem, że dziadek pracował na kopalni, później były redukcje w tej kopalni. To były bardzo trudne czasy, zwalniano, a że już była rodzina, już było dziecko, była żona, to musiał się czymś zająć. No i okazało się, że pojawiła się ta przestrzeń pod tytułem zabawkarstwo i tak się to zaczęło. To jest niezwykłe, bo mnie to

0: kiedy te okoliczności sprawiły, że jeden etap w życiu się zamknął i drugi się zaczął. I tu w zasadzie jest podobnie. Zapytałam, czy rodzina obozów tak spędza wieczory, tak jak ich zastałam. Zastałam Państwa obozów w pracowni, w czasie pracy twórczej. Rozmawialiśmy dosyć długo. Trudno było nie skupić uwagi na tych rzeczach, które tam były wokoło, bo one są przepiękne, wielokolorowe, a równocześnie z bardzo dużym pietyzmem zdobione. Te wzory pozornie są takie same, ale takie same nie są. One się od siebie różnią, o czym fascynująco opowiadała pani Wiesława, mówiąc o tym, jak pracuje, co maluje, jak wygląda ta praca. I zapytałam, czy tak spędzają wieczory. I padła odpowiedź: całe dnie i cały czas. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie praca nakładcza. To jest jeszcze pasja. Zapytałam o pomysły, skąd czerpią te pomysły. I sporo wzorów, i kolorów, i kształtów. I pani Wiesława odpowiedziała, że to jest praca pokoleń. To nie jest wymyślone na poczekaniu już w tej chwili. I wyraźnie powiedziała, że mąż ma to po rodzicach, czyli ten talent, no bo jak to inaczej nazwać? A pani Wiesława po tym, jak wyszła za mąż za pana Mariana i urodziła dziecko, to był ten moment, kiedy zaczęła zajmować się również pracą twórczą po urodzeniu swojego pierwszego syna. I to jest niezwykłe. I tutaj faktycznie pan Łobos, pan Marian Łobos dodał, że dziadek już przed pierwszą wojną się zajmował zabawkarstwem i że było to pokłosie tego, że tak zarabiano w tamtym czasie również. Czyli mija 100 lat tak na dobrą sprawę, kiedy ta rodzina w pełni jest świadoma tego, że to dziedziczą. Dziedziczą tą twórczość, dziedziczą tą pasję, dziedziczą wzory, a równocześnie to, co jest niezwykłe, to akcentują bardzo mocno na przykład, że bardzo dużo pomysłów ma syn, który towarzyszył naszej rozmowie i wprowadza nowe rzeczy.
1: To są młodzi ludzie, którzy dalej pielęgnują tą tradycję.
0: Pielęgnują, a równocześnie robią to, o czym rozmawiałyśmy, że ta kultura się cały czas tworzy. To nie jest tylko i wyłącznie reprodukcja pewnych wzorów. To nie jest odtwarzanie schematu, tylko to jest permanentny proces twórczy. Zapytałam o to, skąd się biorą inspiracje, gdzie te inspiracje są. I tu dwa kierunki. Z jednej strony to jest to, co się dziedziczy, ta umiejętność, pewna forma wytwórczości, zdobnictwa, pewne rytmy, pewne rytuały, pewna zasadność kolorów. Ten czerwony konik jest integralną częścią zabawkarstwa ludowego tu na Żywiecczyźnie, ale równocześnie świat się modyfikuje wokół nas, on się zmienia i z tego świata przychodzą pytania o pewne rzeczy. I twórczość w tym przypadku jest również odpowiedzią na te pytania, o zainteresowanie tym, co mogłoby się również pojawić. Pojawia się opowieść o ryzowaniu, czyli o wycinaniu pewnych wzorów. Te nieśmiertelne klepoki, czyli te ptaki z ruchomymi skrzydełkami, skrzydłami, bo to nie są wcale takie małe skrzydełka, to są jednak duże skrzydła. I ich wielkość i umiejętność zbalansowania tych dwóch elementów powoduje, że ten klekot, kleptokowanie jest głośne, a o to też chodziło, prawda? To, że kiedyś nie malowano pewnych rzeczy, tylko ryzowano. Później wprowadza się kolor. To też jest konsekwencja pewnych przemian i dostępności materiałów. Sztuka przyswaja pewne nowe elementy, nie? Adoptuje je. Wchłania. Stąd pytanie, na ile należy trzymać się mocno pewnych starych schematów, dawnych schematów, tradycji i czym w ogóle jest tradycja? To są niezwykłe pytania i bardzo interesujące odpowiedzi. To, co niezwykłe dla mnie również, to to, że zdobnictwo tych prac, podobnie jak samo wycinanie, to jest praca ręczna. Tam nie ma maszyny wycinającej, ani maszyny malującej, więc możemy kupić dwa koniki, postawić obok siebie, one się będą od siebie różnić, one są do siebie podobne, one mają pewien podobny zamysł, komunikują podobną rzecz, ale zawsze tam będzie minimalna różnica wielkości kropki, intensywności koloru. To jest fascynujące. To samo, ale nie to samo. Zapytałam panią Wiesławę, jak dobiera pomysł na dekorowanie i powiedziała coś takiego: dekorujemy tak, jak ja chcę akurat. Czyli w dużym stopniu to jest pokłosie emocji, która w danym momencie tkwi w artyście. Zapytałam kiedyś, rozmawiałyśmy z Moniką Wróbel, z panimi bibułkarkami, na ile w kwiatach, w wieńcach bibułkarskich odbijają się cechy osobowości twórczyni. I panie bibułkarki powiedziały nam, że bardzo. Że jak oglądają swoje prace, a znają się, to, że wiedzą, która jest która, to jest jedno, ale one doskonale są w stanie odczytać, jaki nastrój w danym momencie jest w życiu tej konkretnej koleżanki. Bo wiedzą, że jeśli jest zadowolona na przykład, to pracuje takimi, a nie innymi barwami. Że intensywność barw lub ich wypłaszczenie jest konsekwencją tego, co w danym momencie przeżywa. I one są w stanie odczytywać swoje emocje poprzez swoją twórczość. To jest niezwykłe. Zatem, kiedy patrzymy na koniki, to dobrze jest, jeśli docenimy

0: to, że to jest piękny konik, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak wyraz pewnych emocji, pracy twórczej, postrzegania świata artystów, którzy koniecznie muszą coś robić. To wypływa z ich potrzeby pracy twórczej, nie tylko i wyłącznie z potrzeby zarobkowania. Zmieniają się pewne rzeczy. Dlaczego zabawki są wyraziste? Bardzo prosta odpowiedź i oczywista, równocześnie wyjaśniająca. Pan Marian Łobos mówi tak: zabawki muszą być jasne, wyraziste, żeby przyciągały dziecko, bo smutne kolory to nie są dla dziecka. Dawniej, mówi pan Marian, klepok był żółty, musiał mieć żółte tło i to był ten jeden kolor, a teraz robi się w 5 kolorach. Ale w dużej mierze to dzieci podpowiadają, bo pytają, czemu nie ma jakiegoś koloru. Widocznie ten kolor jest im do czegoś potrzebny i ten kolor się pojawia. Zapytałam również, jakie drewno, co tutaj jest istotne. I odpowiedź: różne. Dlaczego różne? Na ruchome zabawki potrzebne jest drewno bukowe, bo drewno musi być twarde i mocne. Klepak, żeby dobrze strzelał, musi być z buku. Piękna historia, ja nie wiedziałam o tym. Teraz jak widzę klepaki, to myślę o drzewie bukowym, o dużym, masywnym buku, bo wtedy fajnie odbija dźwięk. Miękkie drzewo nie ma tej akustyki. Nie wiedziałam. To trzeba wiedzieć. To nie jest kwestia tylko tego, jak trzymać nożyk do wycinania. Trzeba jeszcze wiedzieć, które drewno do czego służy, bo jak się okazuje, zabawka ludowa, czyli rzeźba, to nie jest tylko kształt, ale też funkcja. I bez wiedzy tej z dziadka, pradziadka, ojca, to człowiek do tego być może sam dojdzie, ale jednak jeśli odziedziczy tą wiedzę, przypatrzy się temu, to jest mu zdecydowanie prościej. Miękkie drzewo nie ma akustyki, tłumi efekt, a twarde to, jak mówi pan Marian Łobos, dźwięk jest wyrazisty, jest to potrzebne. A do ręcznej roboty bardzo dobra na przykład jest sosna, bo dzięki temu się miękko struga, żeby ręce nie cierpiały. Ja wtedy sobie dopiero uświadomiłam, że taka praca przy tych małych zabawkach jest bardzo męcząca, ponieważ pani Wiesława jest bardzo filigranową kobietą. I jak wyobraziłam sobie te duże koniki, które ona musi malować, obracać te koniki, no to jest ciężka fizyczna praca. O tym samym zresztą wspominała kilkukrotnie Ewelina Wiercik-Rowdutka, o którą miałam przyjemność rozmawiać również w ramach projektu Kultura u Korzeni, kiedy rozmawiałyśmy o wystawie Koń Polski, która to wystawa miała miejsce w Wieleśni w Karczmie. Były pokazywane tradycje zabawkarstwa ludowego, konik w zabawkarstwie ludowym. Swoje prace pokazała Ewelina, która jest ceramiczką artystyczną. I ona też akcentowała, że ceramika artystyczna jest bardzo fizycznie ciężką pracą, dlatego tak mało kobiet zajmuje się akurat tą dziedziną twórczości artystycznej. I tu się pojawia ten sam wątek, że ta fizyczność ma również przełożenie na to, ile powstaje tych prac i jakie one powstają. I zapytałam pana Mariana Łoboza i panią Wiesławę, ale szczególnie pana Mariana, z uwagi na to, że on w tym środowisku twórców zabawkarskich wyrastał, dorastał. Zapytałam, bo pytanie z tezą, że to chyba nie była dla niego rozrywka, kiedy był dzieckiem. To pomaganie, to współpracowanie, to uczenie się. I pan Marian, który jest bardzo pogodnym człowiekiem, lubiącym to, co robi, powiedział mi coś takiego: nie, wie pani, dla dzieciaka, wie pani, można pomóc tam o to godzinkę, dwie, ale nie od rana do wieczora. A jeszcze jak robota goniła, to budzili nas do pracy, nie było zmiłuj się. Myśmy z tego żyli przecież i to wszystko szło do Krakowa. W starym domu była kuchnia i pokój. Dziadek kładł się wieczorem, przedrzemał. Trzecia godzina wstawał. Kiedyś klocek drzewa się przynosiło, były takie krosna, wkładało się ten klocek i piłą cięło. I ta piła taki dźwięk wydawała, że w uszach dzwoniło. Pocięli to na klocki, potem siekiera i pałką walili po tej siekierze. Teraz się deski tnie na tartaku. To kiedyś to szczepane było. No i szczepali, a wtedy to na podłodze ten gniatek aż podskakiwał. A my spaliśmy w tym pokoju, bo takie były czasy. Ale wie pani, człowiek przyzwyczai się i do tego, potem już to nic nie robiło, spało się i tyle. Tak to młodość wyglądała. Jak zobaczyli, że potrafisz coś robić, to nie było zmiłuj się. No to trzeba było pomagać. No a z drugiej strony człowiek nie buntował się, mówi pan Marian, nie oburzał. I w zasadzie...
1: Jaka była kolej rzeczy wówczas? Cała rodzina pracowała na to, żeby przeżyć, przetrwać i zarobić pieniądze.
0: I zapytałam pana Mariana, czy i kiedy uświadomił sobie, że idzie mu to lepiej niż innym, bo bez wątpienia jest to jeden z najbardziej utalentowanych artystów ludowych na żywiecczyźnie, zajmujących się zabawkarstwem. I zapytałam, czy miał takie poczucie, czy kiedy to poczucie się obudziło, że idzie to mu lepiej niż innym i że ma to coś, czego nie mają inni. I pan Marian mówi, że w zasadzie jasne było to, że to się różni, że każdy z nich teoretycznie robi coś podobnego, ale jednak robi coś innego. Mówi tak: wie pani, różniło się wszystko, bo strugał brat, strugałem ja, strugał ojciec, babka strugała i każdy jeden konik wychodził inaczej. Później jak się pomalował,

działo, to widać było, czyja to robota była. I to tak samo jest, jak się z twórcami patrzy teraz, to nie ma, żeby identycznie coś wychodziło. Zawsze coś, drobna rzecz, a zmienia całą postać. Zapytałam pana Mariana, czy rozpozna swoją pracę. Powiedział mi, że z zamkniętymi oczami na dotyk. Zapytałam, czym się różnią w takim razie te prace. I powiedział, że wyglądam estetyką wszystkim, ale że w dotyku. Czyli pewnie nacisk dłutka, pewnie sposób przyciągnięcia. A równocześnie jak ta dłoń musi być wrażliwa, nie? Na ile te receptory, które ma pan Marian, ja ich nie mam. To jest właśnie to coś, co dostajemy i ktoś albo potrafi to wykorzystać, albo po prostu nie potrafi, nawet nie wie, że to ma. I ta rodzina jest zdecydowanie w to niezwykle wyposażona. Ten zmysł dotyku, zmysł obserwacji, odwzorowywania świata i nadawania swojego własnego rytu charakteru, swojej estetyki. Kiedy zapytałam o to, w jaki sposób wdraża się innowacje, to odpowiedziano mi, że klepoki robi się z tych starych wzorów, że tego ludzie oczekują. Ale jest też zainteresowanie tym, co tworzy między innymi Piotr Łobos, czyli to wprowadzenie nowych, na przykład nowych zwierząt, których wcześniej nie było. Lisy, wilki, jelonki, tych dzikich zwierząt wcześniej nie było. One się nie pojawiały. Pojawiał się konik, czasami pojawiał się piesek. I grzechotki też się cały czas produkuje. I co ciekawe, o czym warto wspomnieć, kołatki. Różnie się to nazywa, jak twierdzą państwo obozowie, i kołatka, i grzechotka występuje. I ten wątek jest akurat połączony mocno ze sferą sakrum, bo przecież w okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy instrumenty nie są wykorzystywane, to wykorzystuje się ten wątek grzechotek, ale co ciekawe, nie tylko w sferze sakrum, bo również w sferze profanum, bo te same pomysły tego hałasu, dźwięku, zaburzenia ciszy wykorzystuje się przecież na meczach piłkarskich czy na skokach narciarskich. Co ciekawe jeszcze, zapytałam państwa obozów o rzecz następującą. W sztuce ludowej często jest taki podział, że mężczyźni rzeźbią, a kobiety malują. I zapytałam, czy w rodzinie obozów też tak jest. I pan Marian mówi, że w zasadzie tak. Że jego mama rzeźbiła, żona też zaczęła, ale był problem, ponieważ jest leworęczna. I trzeba było przygotować narzędzie, które fazuje z drugiej strony. Tak, to też jest ciekawe. I zapytałam panią Wiesławę, czy nadal rzeźbi. I powiedziała, że tak, że jak trzeba, to jak najbardziej. I najbardziej lubi rzeźbić koniki do karuzeli. 6 koników na kółeczku, one się kręcą i te koniki, żeby były... To jest niezwykłe. To musielibyście państwo to zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żeby zrobić film. To jest wspaniała rodzina. Opowiadają o swojej twórczości w taki sposób, że człowiek z zachwytem tego słucha. Okazuje się, że te koniki muszą mieć specyficzny rozstaw nóg, żeby mieściły się w rozstawie otworów na kółeczku, żeby nie trzeba było tych nóg docinać w jakiś sposób i tym samym psuć kształtu. I pokazał mi pan Marian takie coś. Gdybym to znalazła i zobaczyła, to uznałabym, że interesujące, nie mam bladego pojęcia, co to jest. I okazało się, że to jest szablon. Taki szablon dla rozstawu końskich nóg, tych konkretnych, i każdego konika trzeba było sprawdzać na tym szablonie, czy ten rozstaw tych nóg jest właściwy. I prawdopodobnie to jest jeszcze po dziadku. Ten konkretny szablon, który miałam przyjemność trzymać w dłoni przez chwilę. Dlaczego domniemają, że to jest po dziadku? Ponieważ dziadek palił, a tam jest widać przypalony kawałek drewna od papierosa. I to jest takie, jak to ujęto, stare i uniwersalne. I cały czas się przydaje. I dodał pan Piotr, że to jest rodzinne udogodnienie. Że to jest ich pomysł na to, jak można było sobie ułatwić życie, bo cechą ich prac jest to, że nie przystrugują już później po pomalowaniu. Że to się musi być określony kształt, jest pomalowany i później już wkłada się w to kółeczko i już się nie przystruguje tych nóg. Muszą pasować na etapie pracy twórczej, bo ma być dopasowane. Nie zastruguje, ani nie przystruguje się już później. Domniemam, że na tym polega fenomen pracy tej rodziny, że jest pewna precyzja, pewna wizja, pewna całość, zanim ona powstanie, ona już jest w głowach. Nie dopasujemy na siłę czegoś, co jest niedopasowane. A tutaj jest harmonia zachowana w tej pracy. To, że konie w kolorze czerwonym były charakterystyczne dla Żywiecczyzny i że w każdym domu w zasadzie tam w okolicy coś robiono, cały ten przysiłek jest przysiłkiem twórców. Ale bywało też tak, że coś znika, bo mówi pan Marian, że mówił, że w mniejszych czy większych ilościach, ale w każdym domu coś robiono z tej zabawki ludowej w tym miejscu. A potem systematycznie się to wytrącało, no bo starsi odchodzili, a młodych mogło to nie interesować. I bywało tak, że był dobry twórca, zmarł, miał synów i żaden tego nie wziął. Wysprzedawali, jak zmarł, i kończyła się historia. Tak to ujął pan Marian.

0: osoby sprzedaży, czy oni mają jakiś odbiorców? Jak to funkcjonuje obecnie?
1: Z tego co mówią, to tak. Cieszy się to cały czas jakąś popularnością. Ja myślę, że Żywiecczyzna tak do końca nie docenia tych twórców. Myślę, że to jest trochę tak, że jak słuchałam tych opowieści o jarmarkach, o targach, o konkursach, to są takie rejony, które są tak bardzo spragnione i głodne takich rzeczy, że widzą taką pracę i są zachwycone. Natomiast my chyba po prostu mamy ten przywilej, że możemy z tym obcować na co dzień i wydaje nam się to czymś oczywistym i dostępnym. Trochę tak jest, że zwykle jak coś mamy pod ręką, to wydaje nam się to, że to po prostu jest coś oczywistego. Natomiast absolutnie nie jest to oczywista twórczość. To jest sztuka ludowa, która jest pokłosiem pracy, udokumentowanej pracy 5 pokoleń twórców, artystów, obserwatorów świata. I mało tego, to co jest niezwykłe w tej sztuce, to, że ona jest bardzo głęboko osadzona w kontekście natury. To, że drewno ma znaczenie, to, że miękkie lub twarde determinuje to, jak jest dobór materiału do zabawki, to, że kolor jest pochodną pewnych obserwacji, to, że oni wyrośli w tym miejscu, które na co dzień otoczone jest mocno naturą, to, że wprowadzone są te zwierzęta dzikie jako element zabawki ludowej. To wszystko świadczy o tym, że twórczość rodziny Łobozów zamyka się w pewną spójną całość i jest twórczością, która równocześnie jest elementem kultury, ale w dużej mierze wywodzi się z tego elementu korzeni kulturowych Żywiecczyzny. Jeśli szukać odpowiedzi na pytania, co to jest twórczość ludowa, czym jest tożsamość, co to znaczy korzenie, to rozmowa z tą rodziną otwiera oczy i uwrażliwia na takie sprawy, które na co dzień być może pomijamy, albo kompletnie nie wiemy, że są tacy ludzie. Zapytałam jeszcze o rzecz następującą. Zadałam pytanie, które brzmi tak. Patrzę na wasze prace, na rzeźby i dostrzegam, że to nie tylko kolor i kształty, ale też to, że jest w tych zabawkach jakaś ciągłość, jest tradycja. Człowiek na to patrzy i w jakiś sposób go to uspokaja, wycisza. Mimo, że to jest bardzo kolorowe i barwne, jednak świadomość, że patrzę na coś, co jest od dawna w krajobrazie Żywiecczyzny, trwałe, stworzone tu na miejscu dłońmi artysty z Beskidów, budzi i nostalgię, i poczucie trwałości, a może nawet bezpieczeństwa. I pan Marian odpowiedział tak. Całkiem słusznie pani zauważyła, że wycisza to, bo my tu nieraz jak pracujemy i nie ma tematu, to pół dnia przejdzie i się nie odezwiemy. Pracujemy w ciszy. I mówi pani Wiesława tak, jest coś w tym, bo jak się tak nadtworzyło tej roboty, to już jest takie męczące i człowiek ma dość. Mija jakiś czas i pojawia się znów jakiś niedosyt, że czegoś brakuje. No i mówię, a zróbcież mi coś, bo nie mam co robić, bo się za tym tęskni. I dalej mówi pan Marian tak, bo wystarczy, żeby jeden zachorował na kilka dni, no to drugi jest bez zajęcia. To jest pewna całość. Jak nie przygotuję surowych zabawek, to nie ma malowania, bo to jest wspólna praca. I to, co dla mnie było bardzo ciekawe, to że oczywiście były pewne rzeczy, które zostały wymyślone, czy były odpowiedzią na pytania osób obserwujących, oglądających, podziwiających i się nie przyjęły. Na przykład kolor fioletowy się nie przyjął. Ciekawe, bardzo ciekawe. I kiedy zapytałam, o co chodzi z tą zabawką ludową, jak ja mam ją rozumieć, jak rozumieć wyobrażenie rodziny, rodu Łobozów, twórców ludowych odnośnie zabawki, to pan Marian powiedział tak. Więc zapytam, jaka powinna być ta zabawka ludowa. Pan Marian Łobos odpowiada tak, tradycyjna ze starych wzorów. Powinien być widoczny ten przekaz pokoleniowy, który przetrwał do tej pory i żeby to dalej szło. I ta stara tradycja inspiruje współczesną twórczość, powstawanie nowych wzorów, całe to rękodzieło. Czyli jest kontinuum. I kiedy zapytałam, czym odróżnia się Żywiecczyzna? I cała rodzina odpowiedziała mi wspólnie, dorzucając każdy swój element. Aż trudno było oddzielić, kto co powiedział. Oni w tym temacie tworzą pewną historię rodziny, tworzą historię twórców i tworzą pewną jakość artystyczną. Odpowiedzieli tak. Właśnie tym ryzowaniem, konikami i kolorem czerwonym. I bardzo ważne są usie w bryczce. Zakończone, zabezpieczone, by kółka nie spadły. No i nie ma w nich gwoździ. Do tego klepoki. To jest takie bardzo żywieckie. I konie, takie capy, podcięte, płaskie, z obniżonym zadem. Ale trzeba pamiętać, że zaszły zmiany pod względem estetyki. Wykończenia niesamowicie. Jest to wyszlifowane, zabezpieczone. Zmienił się kształt, zmieniła się też forma na bardziej współczesne. Ale nadal jest to wszystko ręcznie robione. Tym zakończyliśmy rozmowę z rodziną Łobozów, z 4. i 5. pokoleniem artystów, zabawkarzy ludowych z Żywiecczyzny. Mam nadzieję, że kiedy będziecie Państwo w najbliższym czasie, a może kiedy indziej, mijać czerwonego konika,

0: To przyjrzyjcie się uważnie, zwróćcie uwagę na to, ile pracy, wyobraźni i pokory wobec materiału musi wykazać twórca, żeby dzieło wyglądało tak, jakby było czymś oczywistym i stale obecnym w naszym krajobrazie. Także ja serdecznie dziękuję Państwu obozom za to, że zaprosili mnie do siebie i że umożliwili mi wysłuchanie ich interpretacji tego, czym jest kultura ukorzeni, czym jest sztuka ludowa, czym jest zabawkarstwo. I myślę, że tak dla mnie, jak i dla Państwa, trudno sobie wyobrazić żywiecczyznę bez zabawkarzy ludowych. A równocześnie nie będzie zabawkarzy, jeśli nie będzie docenienia ich pracy. Więc przy pierwszej możliwej okazji zachwyćcie się Państwo tym, co nas otacza. Bardzo dziękuję, Anna Barabasz.
1: Eska Południe.
2: A już teraz Brygida Murańska w swoim gwarowym podcaście spotyka się z Marią Grzegorek, twórczynią ludową z Juszczyny.
3: Dzień dobry Pani Marysiu, jestem u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie i chciałam znowu zadać porę pytań, które chcę sprawdzić, czy ja dobrze myślę, czy dobrze usłyszała, jak to kiesik było, jakie były wierzynio, nawet nazywane zabobonami, takie dawne.
4: Dobre, możemy pogadać.
3: Na przykład, jako to było z tym urokiem, co ludzie mieli takie złe łocy i mogli...
4: Tak, gadali, że jak człowiek ma złe łoko, to jak popatrzy, to od razu człowieka zacnie strasznie wzywo cię boleć, no i potem się żygo po tym syczkim i wtedy trzeba by było tego, co to został urzecony, łokadzić. Trudno było łokadzić, jak kto se drugą i użyk, bo jako zgłychycić. Trzeba było wtedy mieć bagniątkę na bo poświęcone ziemi, jakie insecy na Matkę Boską zielną, czy te zwionek z łoktydy. No i wtedy się łokodzało, mówiło się przy tym trzy zdrowaśki, chwała ojcu i ojcy nas. Łokadzało się, trzy razy naokoło dawało się woniać, no i tela, to już było podobno ten urok spadową.
3: No to pamiętam, bo mnie babka teskadzili, jak sąsiad przyniósł właśnie piórka z gęsi, przenosił mnie przez wodę, bo tak była ulewa.
4: Bo cię gęś chciała posypać.
3: Bo mnie gęś chciała usypać, ja nie wiedziała i tak jak się wylękała i on przyniósł te piórka i babka mnie na łopatce później...
4: Nie parę razy też te gęsi przegnęły, bo nie stale te gęsi bowali.
3: Pani Marysiu, łokno. Babka mi gadali, jak ci się coś śni, jak chcesz to zapamiętać, to nie par się do łokna rano.
4: Prawda, scyro, prawda. Jedno się popatrzy do łokna, jako też pogoda, to już chyba, że jest jeszcze na polu ćma. To wtedy ten syn nie ucieknie, to śmieni. Bo jak już jest dzień, to wtedy jak popatrzysz, to zaraz wszystko zniknie.
3: Ale też to były wierzenia. Ciekawe, dali tak jest.
4: Bo to jest prawda.
3: Dobra, do sopy jak się wchodziło, czy do swojej, czy do cyj?
4: Do swojej to się wchodziło normalnie. Ale do cyj sopy jak się szło, to trzeba było, niektórzy wierzyli patrzeć do powału, a niektórzy gadali ze pod nogi, co by nie patrzeć od razu na zwierza i ma dopiero łocy zeprzyj na tym innym i powiedzieć z cęś Boże.
3: Bo też go można użyć.
4: No na gazda też odpowiadał, daj Panie Boże.
3: To tak samo z dzieckiem, co by go nikt nie użykł, to mu wiązali snureczkę czerwoną?
4: Tak, snureczkę czerwoną wiązali dziecko, ale nie jeno. Niektórzy jak jałówkę mieli młodą na ocieleni, to też i u rogów, albo kamy u porwoza, albo kałkąsek porwoza czerwonego było takiego i uwiązowali, co by ją też kto nie użykł.
3: A jak ją użykł, to co, mogła stracić mleko?
4: No mogła stracić mleko, ale nie ze mleku, ale mogła zachorzeć, no i wiecie, zdębnąć nawet.
3: A jak się wyganiało pierwszy raz w pole, to były jakie łobrzątki, które wierzyli?
4: No były łobrzątki, było bardzo dużo tych łobrzątków. Trzeba było na ponwicy nakrusyć palmy, bagniątki poświęconej, albo zielo z Matki Boskiej Zielnej, bo ci nikt zielonie dał, musiałeś mieć swoje, bo ci się spytali, a Kaś był, jak zieli święcili. Tak, ze kłozdy musiał mieć swoje, bo abyś poseł i pytać, że chcesz zielo, to by powiedzieli, a to pewnie chcę na cały tego zielo. No i tak, łokadzało się kłozdą krowę, a i przy kłozdej krowie trzeba było mówić, ojce na zdrowaś Maryjo, łokadzić krowę na obkoło i potem wyganiało się krowę. Ale też kłozdo krowa miała było trzy krowy, czy dwie, trzeba było wcześniej lecieć do potoka, nazbierać takich patycków, co taki miały troiściny na wierchu, taki gałązki. Żeby można było zapleść w środku do tych trzok wierzchołków, trochę zielo z Matki Boskiej Zielnej poświęcone. To się nazywało halśbietka.

0: krowa miała tą swoją halśpipkę. Jak się przychodziło do sopy, już to po okadzeniu, po zmówieniu pocierzy, tylko co ta halśbietka miała imię tej krowy. Ty, to winucha, paj się dobrze, co byś była zdrowa, uderzało się tą halśbietką. Potem brało się drugą halśbietkę, dawało się ty, Mirta, moc się paść, dobrze, moc być zdrowo. No i trzecią zaś, jako tam winucha, cy wiśniacy, jako inno, sobotacy, niedziocha, bo to różne, wiecie, te miana były. Uderzało się, wyganiało się. Pod próg dawali lajcuch. Co by krowy miały takie raci twarde jak lajcuch. Trzeba było mieć uważone jajko, kulali po pod krowę, co by była tak piękna, okrągluśko, jako to jajko. No ale też, wiecie, jak się z bagniątką przyleciało do chałupy, jak była bagniątka poświęcona, też się głoskało krowy tymi kłocankami, co by takie były piękne, jak te kłocanki, co by jastala robiły, tak godali, bo jak była chudo, to go do latarni byś na gołkach powiesił. Tak godali, śmiali się wtedy. Tak patrzeli, żeby była czyściutko, tako, jak się świeciła, godali, że jastala robię.
1: Jak tako zdrowo.
0: No, tak, tako zdrowo. Zasiok pasterzowi dawali jajecznicę, musiał być porządnie wymyty, wypucowany, pocierz musiał rano zmówić porządnie i potem wyganiali blisko chałupy. Nie wyganiali w dni krzyżowe, bo nie wolno było. A i tobie pierwsze pasienie blisko chałupy, co by się krowy nauczyły, co by się nie gździły od razu. No i tak, gaździna dawała pozór. Najpierw musiał się paść pasterz. No to wiecie, już ta wcześniej napatrzane miał, co by takaś co wróz, bo nie chciał byle jakiej trowy jeść, ale gaździno się ważyła. O Zuśku, baj różnej trowy, nie jenoś co, bo krowa nie będzie samego ścowu jadła. No i tak, wiecie,
1: pasterz
0: musiał trochę ugryźć tej trowy, żeby krowy widziały, że on się pasie. A potem gaździno po cichućku miała w putni wodę zimną ze studni. Jak już się krowy spasły, a pasterz se siedział tak luzgo wodą. Łoblała go, co by przy krowach nigdy nie spał. Tak to było z tym pasieniem krów.
1: Jak kto wychodził z chałupy, a chciało się, żeby wrócił bezpiecznie do chałupy, to robiło się za nim krzyż?
0: Tak, błogosławili, albo się sami zegnali ci, co jechali, albo te stała osoba, która z chałupy wychodziła, to się zegnała. A u nas w chałupie był łobrozecek taki z krzyżykiem i z Pannem Jezuskiem, takim malutkim podkrzyckiem. I kto wychodził z chałupy do roboty, cy tata, cy joka jechała do szkoły, cy co to zek, podnosiła rękę, był dość wysoko, jak była mało, to musiała trochę podskoczyć, żeby dotknąć tego krzyżyka. I to było całe moje błogosławieństwo.
1: Jak dzieci siedziały przy stole, to nam zwracali dziadkowie uwagi, żeby nie rusać nogami, bo się debła huśto.
0: Tak, to były takie związane, że debła się huśto i nie wolno było nogami rusać. Ale też było jeszcze inne, nie wolno było przy stole jeść tak byle jako, co by napaprać i nałysypać po ziemi. Bo godali ze chłowo, zdebli go z niska. I jak potem ten debli z nisce urośnie, to syczki go w chałupie będzie chybiać. Tak, ze jodła nie wolno było gwatusić.
1: Jak dziewka zamiatała w chałupie, a nie pozbierała śmieci, to godali, że ją chłopiec w tojcu zostawi?
0: Tak godali, tak godowali. No a jeżeli chodzi o tojce, to tak tego strasznie jest dużo. Bo to tak było, że jak dziewka szła tojcyć, nie no, że musiała być pięknie umyto i ubrano, bo wiadomo, bo na to kawalerz też patrzyli, jako ta dziewka jest pięknie uczesana, to nie była ubrasona. Ale te dziewki szły i zbierały na gronicku dobrą myśl. Nazbierała, potem godała z oklęci, nazbierała w dobrej myśli, co by po mnie chłopcy przyszli. No i to zawsze Kasik za łopsewkę albo do kieśnie, do jakle cykamy, miała wrażone, albo za kabotek miała wrażone to poświęcone zieli, bo to trzeba było poświęcić to zieli. Wcześniej tą dobrą myśl Matki Boskiej Zielnej to się tego wyciągło i się potem godało to z oklęci. Albo też jeszcze było rod widział. Rod widział, to było takie małe, czerwione kwiatuski, co one rosły w zycie. To się godało tak. Mój kwiatecku rod widziole, targa łakcie na tym dziole, czteroma palcami sustą, dłonią, niech ze chłopcy za mną gonią. I to też wrazowała za tą psewkę, no i płyno to takie miała powodzenie, ze na dziwy.
1: No, no jakie wierzenia, ze kwiotek no, miał, czy listek miał, no, taki
0: ale wiecie,
1: znacy.
0: Tak wierzyli, że jak to moja koleżanka godo, że to była ta fizyka kwantowa. Ta energia.
1: No, no właśnie, to ta wiara, ta to tak wiara. Nie robiła. Nie dawało się do ręki łocotki na przykład z swojego ogródka.
0: No, czy kapustę, czy kwacki, jak nasioli, to no przód

0: te z baby goniły, co by nosią dali. No to noprzu trzeba było sobie zasiąść, jeszcze go dali, jeszcze nie nasioła, przyjdź jak nasieje, jak nasioła, no to swojego tego nosie nie okładła na stół, jajek też nikomu wiecor
1: się nie,
0: nie sprzedawało.
1: Właśnie z tym wiecorem było więcej związane.
0: To było tak, że po ćmoku nie wolno było dawać, bo wierzyli, że potem te kury nie będą niesły, no i inse rzeczy. A przysada jak na polu była, no to się na polu dawało nie z ręki, tylko dawało się tak. Albo też moja mama kozała se, jak już sama wybrała swoje, kozała resztę wybrać se ludziom, co by se wzięli. Bo mama zawsze miała dużo tej rozsady tu pod oknem, pod starą chałupą.
1: Bo jakby kto tak nie ręką
0: no, bo tak
1: dali,
0: ze, no przód sobek, a potem bobek. Czyli no przód se, a potem może zdać już resztę. Nie zowiścić innym.
1: A z tym wiecorem to do dzieci się też nie chodziło wiecorem?
0: No nie chodzowało się do dzieci wiecorem, a jak przyszła taka baba, co tak łoschoca, wiecie, nie rozsiedzia, plotki opowiada, łoschoca, tak ludziom głowę, bo przeważnie baby tak się tymi różnymi wiadomościami interesowały, no to powiem wam, że tak łoschoca, syczkim głowę, że nie kwałpie nawet nie mógł spać, a dziecko tym bardziej, bo zamiast spać, to hejkała, darła się i cały coś i łozór się obertą garle. No to wzięli, wychynęli za nią mietłę, a wyloli tę wodę, w której się myli, co by te wszystkie złe rzeczy, które powiedziała, za nią posły i nie ustały fałpie. Ale te zgodali, że gdzie córko takie małe długo nie spowało, strasznie marnie w nocy spało, to te szli i szukali dzikiej rózy, na której rosła ta kokućka. Ta kućka była taka zielono, czerwono, ona tak się zmieniała, do jesieni to ona uschła w taki bardzo suchy taki kłacek. I tą kućkę się brało, niesło się ku chałupie i wkładało się dziecku pod głowickę, pod zobówecek, ale trzeba było naprzód wiedzieć o tym, że nie wolno było przechodzić tą kućką bez potóg. Bo jak się przesło bez potóg, to ona zwiędła zaraz i już nie miała tej mocy. Tak, że trzeba było szukać po tej stronie, Kasia mieszkało, nie iść za potóg po tą kućkę.
1: No bo warcie się, do tego, że w ogóle nie słyszała. Spowiedź teraz mam, jako to było kiesik ze spowiedzią, bo to było wozne.
0: No wszystkie dzieci, fałpie swoich ojców i babkę trzeba było w rękę pocałować i przeprosić. A zaś spolnicy zawdy najbardziej to się przeprosali i zagadowali, może nawet nie przeprosali, ale tak, żeby się pogodzić, to też tak, wiecie, zagadowali już tam przed Wielkanocą. A Gazino, co sta robicie? Śnieg już zeszedł, będziemy siedzieć, kozo tam zagada, a my też już ta się ryktujemy do orania. No i tak, wiecie, już zagadowały, a niektóra taka była właśnie, a wybaczcie, co my się ta łobie
1: powadziły.
0: To ta wybaczcie, a ty mi też wybacz, bo trzeba do spowiedzi iść, no, do komunii świętej.
1: To jest miejsce, to no, pamiętam no, za dziecka, że no, trzeba było przeprosać wszystkich fałpie. No. Myślałam, że to ino u nas, dlatego się pytam. A Wigilia, kto był mile widziany jako pierwszy?
0: No we Wigilium był mile widziany chłop, kawaler, ale dziewka też. Musieli to być ludzie zdrowi, piękni, o to wtedy tak się cieszyli, ze składa godaj o przysad przyniósł nam zdrowi, no to zawsze go tacy się uracyli. We Wigilium zawdy dobrze było daj komu co, zanieś, ale nie braj od nikogo nic. Jakby chodził jaki dziadek albo babka, jakie dziady chodziły prosebne, o, to nie można było ich tak ustawić bez niczego. To zawdy im coś trzeba było, daj, jako we Wigilium się bukty piekło i syczko, no to te zdawali, to ta zdali konsek bukty, czy ta coś k temu.
1: I tak samo było z tymi kolędnikami do chałupy, nie?
0: Do chałupy się pytało kolędników.
1: Bo dziewczęta ponoć za oknami.
0: Dziewczęta za oknami, bo dziewczęta nie chodzowały po kolędzie. Tak było dawni. Że dziewczęta nie chodzowały po kolędzie ani z muzyką, po kolędzie jak to szli ze słopką czy z tym, dziewczęta nigdy nie szły, ale dziewczęta chodziły poza okna i to była właśnie taka kolęda poza okna, co dziewczęta...
1: I teraz im wynosili kolędę jaką?
0: Wynosili kolędę, no to tam porę grosy zawsze, no nie tyle co tym kolędnikom, co do chałupy przychodzili, ale ty poza okna zawsze im tam coś gnoje, albo jaki poczęstunek, albo placka, albo coś. Albo...
1: A winszowały też dziewczęta?
0: Nie, pracy jedno śpiewały.
1: Właśnie, to chyba tymu tych chłopców tak racji mieli,
0: tak, bo, to jest było...
1: bo im się to potem było bogacie, nie? Że się im to będzie cały rok udawać wszystko. A jak brzmiało? Z innej becki. Jak grzmiało, to patrzyli z której strony.
0: No to tak, patrzyli z której strony grzmi, bo u nas w Justynie to tak, do

0: Krzytnia jest daleko, a tu do, na granicy Sopotni do Zorebników, wiecie, ten horyzont jest wysoki i bliziutko tu Justyny, to tak go dali. Jak leje z góry, to nie na pasie skóry, a jak leje z dołu, to na pasie z wołu.
1: No właśnie, to też nam go dali, jak my, jak no, my kopali, czy grabili, co właśnie...
0: Dosyć te Justynia nie wiedzieli.
1: Na Justynej to właśnie było takie wolne.
0: Na se przysłowili.
1: I no my się patrzyli, co zgłądzamy z krową, z paszą ku dojdzie, jak nie, no to heja, prędko, co by nam nie dolało. A z tym czarnym kotem, pani Marysiu, jak to było, wierzenia gdownych?
0: Wierzyli, że czarny kot to carownica, to jest wiec. To czarny kot, Brydziu, to nie tak, to czarny. Musiał być caluczki czarny. Bo jak już miał krawatkę białą pod szyją, to on to już tak się nie liczyło. To jest ta patrzeli, a on tam miał krawatkę białą, albo koniec go na białe tolcy, czy koniec skarpetki jakby na nogach białe, to on się musiał być cały czarny, to go dali za to carownica, to gnali nawet łotchałpy, a ja by już ci przeszedł, to szkoda go daj. Ale wierzyli też, że jak ześkany set, a przechodziła baba, albo chłopy z wiaderkami, albo z płótniami, bez drogę, z próżnymi. O, to już nie było po co iść, bo nic nie załatwi ani w urzędzie, ani nika. Baczę, ja się było wrócić ku chałupie i od nowa dopiero iść z powrotem. Albo jak się spytał, ka idzie, no to już było.
1: Teraz to już nika.
0: Tylko dali do życi z łowcem.
1: Musieli się wrócić do chałupy.
0: No wrócili, drugi raz iść.
1: To tak, jak to se sadzę, się ktoś ich trzy razy w jeden dzień no, bacą, bo się go cają, to ktoś ich pytał, kajdzie, teraz to już nie ma.
0: Będziemy
1: pani Marysiu, a jesteś umartymi, jak było, bo teraz to już są całkiem inne tyłobrządki, przy tym takie proste, tak, a kiedyś to te wierzenia były, to pożegnanie, to wszystko, to w całym tym placu i no, nie, no rodzina, no, wszyscy żałownicy.
0: No to jak coś już zgodała, że trzy dni nie robili w polu, całym tym placu, a nawet w pół rolku. Tych ludzi nie było dużo downi, to ta chałupa od chałupy była dość daleko, ale ludzie się znali, sanowali się i jeden drugiego odwiedzą, no to jak taki, wiecie, gazda umarł, no to szło się do Przynkowa, zamawiało się z Obrzeckiego, on śpiewał syćkie te pieśni, zegnął wszystko, chałupę, progi, syćko, stół, kajeno, co wszystko, wszystko ośpiewał, a strasznie dużo miał tych pieśni. No i tak, zasiok, jak to się bał umartego, trzeba go było chycić za gruby palec u nogi, to wtedy już się nigdy umartego nie będzie zbąć. No i potem, wiecie, jak wynosili z chałupy umartego, no to trzy razy w kozdy prog uderzali i go dali z bokiem. No teraz to już nie jest praktykowane, bo umarty głosą
1: do
0: kaplicy, bo nie powinno się w chałupie trzymać, bo go dają, że to jest niehigienicznie. No ale dawni tak nie było. Jak kto umarł w drugiej wsi z rodziny, to rodzina posyłała takich posłańców, albo też sami z rodziny szli i przychodzili ku wieczoru. Jak już słońce zachodziło, mieli patyk i dropali po sobie i wołali. Pytali was do Sopotnie, na przykład na pogrzeb, jako wolowasa. No i wtedy już wiedzieli, że trzeba iść na pogrzeb, no i go dali kiedy, czy będzie po południu, czy do południa. No to już ta, nie, ludzie nawet nie go dali kiedy, bo to się szło od razu na drugi dzień rano i już tam się było, czekało się.
1: No ale to po co to robili? Tak by rodzina nie wiedziała, że umarł?
0: No nie wiedziała rodzina, bo jak dali tam mieszkali, nie mieli kontaktu, no to posyłali posłańców, bo jak mieli się dogadać, telefonów nie było.
1: I to w który dzień to szli tam?
0: Zaraz jak umarł trzeba było iść. Za trzy dni był pogrzeb. Jak wieźli na Połkowskach tego umartego już na cmentarz, to całą drogą śpiewok prowadził śpiewy. I śpiewali litanie do Pana Jezuska. Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nad Nim. I resztę inne pieśni, bo zależy jak daleko od kościoła jest ten umarty. No i go dali, że trzeba pomaluśku jechać z umartym, co by załobnicy szli też pomaluśku i modlili się nabożnie, bo go dali, że temu pomaluśku trzeba jechać i iść, bo Dusycka pokutujący idzie na kolanach za trugłem.
1: I środkiem drogi.
0: I środkiem drogi jechali. Godali też, że jak w nocy idzie skany sama, to co by cię nie postrasyło, jakie umarty, czy jakie demony cię nie napadły, to trzeba iść środkiem drogi, bo z Panem Jezuskiem ksiądz zawsze jeździ środkiem drogi. Jak do chorego jedzie.
1: A tak, co by zmienić z tego smutnego tematu, to przywocało mi się, tu na Justynie też stawiali mojki?
0: No, stawiali mojki.

0: chłopaka postawił mamie piękną mojkę. Zaś dziewczynta zasiokna za to, że postawił mojkę, to już wiedziała, że to jest taki pewniok, że się będzie z nią zenił. No to zaś na imieniny to mama na Karola kupiła piękny wieniec, zamówiła tu w Justynie, była taka rypniula, co ona robiła te wiejce. To było w okresie międzywojennym, to wam powiem tak, że taki wieniec kosztował 1 zł. No to babka musieli dać, bo mama nie robiła, no to jej macierz musiała i dać na ten wieniec. A wiecie, 1 zł to było tyle pieniędzy. Kłosiec na polanie tą śkutę kłosił calutki dzień, to dostawał 1 zł za to. Drogi ten wieniec, strasznie pięknie ten wieniec był zrobiony, wielki, w środku był pusty i w środku trzeba było jakąś laseckę, ćwierteczkę powiesić temu kawalerowi. A go dali tak, że jedna tutaj nasza wspólnica miała dziewkę, no i chłopcyska strasznie ją nie lubili, te macierz, a te dziewki też nie bardzo szanowali, no to wzięli, nachytali żob i powiązali za nogi i te żaby tak wres cały ta wstała, co to się dzieje, a ta żaby na tej mojce tak kumkały, że nie
1: było. A tę mojkę przywiązali u bramki?
0: U bramki, no ta płotów nawet w tym czasie nie widziała, no ale tą mojkę potem starą zesła i tą mojkę wylecieli na pole, brat jej i una i ta macierz jej wzięli i mojkę przewrócili, no i żaby pouwolniali, co by posły do potoka, bo tam do potoka miały blisko. No i tak strasznie była zło, że to takie zgardę zrobili, a na drugi rok zaś postawili dziada. No i tak było. Wzięli, usyli takiego dziada w starych gacisków, napchali słomy, copkę baranicę jaką starą na głowę, kabot jaki potargany, pięknie pozasywali, na twardo nabili dziurawe gumioki na nogi. No i jak przydrutowali, wiecie, ka do komina. No a tu ojce byli starzy, na przykład mieli dziewkę, nie miał tam kto wyjść na ten, to nie roz... Cały tydzień dziad siedział na kominie. Stużali go zerdzią cemino, ale nie dało.
1: Jak oni tam wyszli za to tak
0: no,
1: przymocowali?
0: No oni za sobą drabinę przynieśli.
1: No a piękna mojka jak była, to ona świadczyła o tym, że się dziewce wydo w tym
0: tak,
1: roku?
0: Tak, że się dziewce wydo. Niekoniecznie w tym roku, ale że bo pewnego kawalera i się za niego wydo. I nigdy tak prawie nie było, żeby ten kawaler już zostawił tą dziewkę, to już było tak na, jak to gadają, na 100%.
1: Bardzo pani dziękuję za to, co się utwierdziła w tym, że mi dobrze go dali, że ją dobrze usłyszała i no i myślę, że no, ciekawie będzie posłuchać.
0: No bo jak się godo ze starymi ludziami, a trzeja do nich trafić, to nie trzeba godać w języku literackim, a trzeja godaj po gorolsku, babko, albo żebyście powiedzieli, albo dziadku, może byście mi tacą opowiedzieli z dawnych czasów, jako to było, no to wtedy u mnie się otwierałam, opowiadałam różne piękne rzeczy i przedziwne.
1: Wracają właśnie tak, pamięcią do
0: tak.
1: Tych.
0: I cieszą się, że mogą powiedzieć.
1: Pięknie dziękuję jeszcze raz.
0: Ja też, dzięki.
2: SK Południe.

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

Nigdy im nie pozwoliłem na puszczane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.